Trendy Radio. Wybijamy trendy brzmienie na 101,9 i 95,2 FM.

0: Dzisiaj w programie będzie relacja z odsłonięcia nowej tablicy pamiątkowej na budynku Gminnej Biblioteki Publicznej w Zarszynie. Na początek jednak relacja z podpisania porozumienia terytorialnego do Rzeczy Wisłoki.
1: W Generatorze Nauki Gen w Jaśle odbyło się kluczowe spotkanie przedstawicieli 35 samorządów z województw podkarpackiego i małopolskiego zrzeszonych wokół porozumienia terytorialnego do Rzeczy Wisłoki. O szczegółach podpisanego porozumienia mówi Mateusz Balcerowicz, prezes Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie.
2: Dziękujemy za tą możliwość jako Wody Polskie, że mogliśmy porozumienie podpisać z wszystkimi jednostkami samorządu terytorialnego zrzeszonymi w Związek Gmin do Rzeczy Wisłoki. To jest ważne otwarcie dla gospodarki wodnej, bo przypomnę, że w czasach, kiedy mamy coraz większy problem z suszą, właściwie przechodzimy od zarządzania nadmiarem wody do zarządzania niedoborem wody i tego nie zrobimy sami. Musimy to jako Wody Polskie robić z jednostkami samorządu terytorialnego i w układzie zlewniowym. A właśnie Związek w takim układzie działa. Chcemy razem realizować projekty, które będą retencjonowały wodę. Chcemy wspomagać projekty, które pozwolą zachować zdolności dla poboru wody dla mieszkańców oraz wykorzystywać te tereny, które są terenami de facto zalewowymi, jako tereny rekreacyjne. My jako Wody Polskie tym dysponujemy, a gminy mogą z tego po prostu skorzystać. Projekty tego typu, jak projekty połączone administracji rządowej i samorządowej, również będą miały większą szansę na uzyskanie dofinansowania z kolejnej perspektywy finansowej ze środków Unii Europejskiej, więc tylko takie połączenie i wspólne wysiłki pozwolą nam na ich przyszłą realizację, ale żeby je zrealizować, najpierw musimy przygotować dokumentację. I żeby przygotować dokumentację, rozpoczynamy od podpisania porozumienia.
1: Mówi Ewa Gołębiowska, dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Rzeszowie.
3: Jest to porozumienie inicjujące współpracę Wód Polskich z Związkiem Gmin do Rzecza Wisłoki i to porozumienie to przede wszystkim współpraca na przyszłość w zakresie gospodarki wodnej w obrębie do Rzecza Wisłoki, dotycząca zarówno przeciwdziałaniu powodzi, jak i suszy. Również chcemy tutaj też wzmocnić działania edukacyjne. W przedsięwzięciu biorą udział wszystkie gminy, które są zrzeszone w związku, czyli ponad 20 gmin, bodajże 22, ale również to porozumienie rozszerzamy na porozumienie terytorialne, które było zawarte w szerszym gronie wszystkich tych gmin, które skupiają się wokół rzeki Wisłoki.
1: Mówi Krzysztof Gwizdak, zastępca dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Rzeszowie do spraw ochrony przed powodzią i suszą.
4: A więc porozumienie obejmuje bardzo szeroki aspekt działań. Tutaj nie tylko działania inwestycyjne czy utrzymaniowe, jakie realizujemy jako Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej, ale przede wszystkim będzie obejmowało również cały aspekt działań przeciwsuszowych, przeciwpowodziowych, ale jednocześnie będziemy mówić też o rekreacji, hydroenergetyce i w ramach tego porozumienia wspólnie z wszystkimi samorządami zrzeszonymi będziemy realizować działania promocyjne, edukacyjne, informacyjne. Mamy nadzieję, że takie partnerstwo między naszą instytucją i samorządami będzie takim wartością dodaną, między innymi to, że będą mogli aplikować o środki europejskie. Razem możemy więcej. W tej chwili trendem jest susza. Niestety susza, mamy tutaj, jak wiadomo, całe Podkarpacie jest objęte w tej chwili ostrzeżeniem przed suszą hydrologiczną. My się już liczymy ze zmianami klimatycznymi, które postępują i na bieżąco reagujemy. No w tej chwili na przykład już zmieniamy instrukcję gospodarowania wodą na zbiorniku Besko. Z Beska jest to jedno z ujęć, z których między innymi jest zasilane Krosno, ale też 12 innych samorządów i w tej chwili też pracujemy nad analogiczną zmianą dla Klimkówki usytuowanej na rzece Ropie.
1: Mówi Adam Kostrząb, przewodniczący zarządu.
5: To porozumienie ma przede wszystkim charakter intencyjny, ale jest bardzo ważne z perspektywy przynajmniej trzech samorządów, trzech dużych samorządów, czyli całego powiatu jasielskiego, całego powiatu dębickiego i całego powiatu dębickiego, gdyż w

0: dużej retencji, obwałowania, udrażniania koryt rzek, czy zadań związanych z negatywnymi skutkami zmian klimatycznych. No to tutaj mamy pełną gamę różnych zadań, które możemy wspólnie i w porozumieniu realizować. Musimy zrozumieć, że każda instytucja jest powołana do jakichś celów. Tak jak Wody Polskie są powołane, aby chronić te wody, rzeki, Dyrekcja Ochrony Środowiska, aby chronić przyrodę, tak my samorządowcy jesteśmy od tego, aby rozwiązywać problemy. I ta konieczność uzyskiwania czasem trudnych decyzji to jest jakby element naszej pracy i bardzo się cieszę, że tutaj mamy pełną deklarację ze strony Wód Polskich właśnie o współpracy, bo czasami właśnie taka współpraca jest kluczowa, aby pewne inwestycje przeprocedować, pozyskać środki i zrealizować.
1: Mówi Andrzej Czernecki, dyrektor zarządzający.
2: To porozumienie jest dla nas bardzo ważne i pierwsze tego rodzaju porozumienia dotyczy współpracy pomiędzy Związkiem Gmin Dorzecza Wisłoki a gospodarstwem wodnym Wody Polskie. Ranga tego porozumienia jest bardzo istotna dla nas. Podpisana przez prezesa Michała Balcerowicza to jest potwierdzenie tego, że stajemy się w skali kraju istotnym elementem współpracy pomiędzy samorządem terytorialnym, ale zorganizowanym. To nie są pojedyncze gminy, to jest dobrze funkcjonująca już blisko 30 lat struktura Związku Gmin Dorzecza Wisłoki, a nadto mamy jeszcze taką podstawę, która łączy nie tylko te 22 gminy, które są w związku, ale poprzez podpisanie porozumienia terytorialnego, przede wszystkim poprzez przygotowanie i przyjęcie przez 35 podmiotów strategii rozwoju ponadlokalnego do Rzeczy Wisłoki. Jesteśmy obszarem, który potrafi współpracować i tworzy przede wszystkim wspólne, duże obszarowe projekty, które są projektami kompatybilnymi. My od samego początku mówiliśmy, że nam zależy na zarządzaniu zlewniowym. Wiemy, że rzeka ma różne dopływy, że rzeka przepływa przez poszczególne gminy, ale tak naprawdę to rzeka z dopływami jest jednym dużym organizmem i zarządzanie zlewniowe właśnie na tym polega, że się bierze wszystkie te aspekty pod uwagę. Z jednej strony geograficzne, z podziałem administracyjnym, a z drugiej strony mamy tą świadomość, że gospodarka wodno-ściekowa, w ogóle gospodarka wodą jest zagadnieniem na tyle szerokim, że nie można mówić w oderwaniu o problemach powodziowych, nie biorąc pod uwagę problemów suszy. Trzeba myśleć o retencjonowaniu, ale też trzeba myśleć o redystrybuowaniu tej wody, czyli przygotowanie wody, dostarczenie rurociągami czy wodociągami do mieszkańców. To jest kwestia czystości rzeki, czyli zagadnienia związane z oczyszczaniem ścieków. To wszystko jest zagadnieniem bardzo, bardzo szerokim. Tutaj a wiemy, że zarządzanie wodą w kraju jest podzielone na wiele instytucji, bo mamy odpowiedzialne Ministerstwo Klimatu i Środowiska, mamy Ministerstwo Infrastruktury, właśnie Wody Polskie, to jest ten segment. Mamy Ministerstwo Rolnictwa, kwestie suszy i związane z tym problemy. I Ministerstwo Energetyki, to jest wszystko związane z gospodarką wodą. I dlatego naszym celem jest to, żeby rozpoczynając to dzisiejsze porozumienie, zacząć taki próbę połączenia tych wszystkich ministerstw, tych osób odpowiedzialnych za gospodarkę wodą, żebyśmy tutaj na terenie Dorzecza Wisłoki właśnie byli takim elementem istotnym, który bierze pod uwagę tą całą holistykę tego zagadnienia. Mamy też współpracę z Ministerstwem Funduszy i Polityki Regionalnej. Tutaj jest dla nas porozumienie terytorialne takim dokumentem, który też chcemy przy tych projektach takich dużych, obszarowych wykorzystać. Pokazać, że można robić coś na rzecz dbałości o wodę, w dużej skali, w taki sposób, jak

0: właśnie ona na to zasługuje.
1: Mieszkańcy Zarszyna oddali hołd twórcom polskiego państwa podziemnego oraz lokalnym bohaterom walki o wolność. Za nami wyjątkowe uroczystości patriotyczne, których kulminacyjnym momentem było odsłonięcie nowej tablicy pamiątkowej. Upamiętnia ona Irenę Łożańską, Józefa Floriana oraz Tadeusza Floriana. Mówi wójt gminy Zarszyn Magdalena Gajewska.
2: Ja przede wszystkim bardzo się cieszę, że dzisiaj odbyła się ta uroczystość. Była niezwykle wzruszająca. Do teraz jeszcze mam łzy w oczach, kiedy przemawiała pani Alina, córka jednej z upamiętnionych. Cieszę się też, że takie inicjatywy oddolne się pojawiają, że rodzina pamięta, że wpływa tutaj też na nas, żebyśmy my takie uroczystości organizowali, żeby takie miejsca pamięci tutaj były i żebyśmy mogli po prostu każdego dnia oddawać cześć mieszkańcom, którzy tyle zrobili dla naszej społeczności.
1: Mówi Alina Trygar, córka Ireny Łożańskiej.
3: No jestem z tej okazji, że po prostu to jest święto poświęcone mojej mamie, którą straciłam, kiedy ja miałam 6 lat, mama miała 26. Mam bardzo słaby obraz mojej mamy, ponieważ mama się ukrywała. Przychodziła do domu tylko nocą, więc jako małe dziecko po prostu ja mam takie bardzo, także mam żal nie wiadomo do kogo, bo nie mam obrazu mamy, jako mamy, prawda? Ani jej głosu nie słyszałam nigdy. No naprawdę, że byłam bardzo upośledzona przez to, ale ponieważ się chowałam z kuzynostwem, miałam przekochanych dziadków, którzy się opiekowali mną i wychowali, więc jakoś nie znosiłam tak bardzo, nie cierpiałam tak bardzo z tego powodu, że byłam sierotą. Więc właśnie wtedy się mało mówiło po prostu, mało się mówiło o tym. Ale no, babcia no, rozpaczała bardzo, więc nawet czytałam taki właśnie jakiś fragment, jak mamy przywieźli właśnie gdzieś w jakiejś furmance, gdzieś tam na stację kolejową. I mówiła mi też koleżanka, ja ci widziałam, jak ty szłaś za tym wozem, bo to na tym wozie mamy wjeździ na dworzec. I mówi, ty tak strasznie płakałaś, a ja w ogóle nie pamiętam, mam to zupełnie wymazane z pamięci, kompletnie. To jak gdyby to, nie, czy taka trauma i to wszystko wyparła ze mną, nie mam pojęcia, że nic nie pamiętam. No a babcia właśnie też, właśnie jak tam na tym szczegółowo tam coś właśnie opisuje, że pani, bo mam, babcia bardzo rozpaczała to na tym dworcu nad mamą, a ona mówi, pani Łożańska, niech pani nie płacze, bo ona umiera. Nie umarła w domu normalnie, tylko na stacji kolejowej. Teraz na młodzież, narzekamy, że na młodzież taka jest, ale młodzież jest dobra. Dużo jest dobrej młodzieży, aby nie zapierali się swojej własnej ojczyzny po prostu. I ja jestem bardzo wrażliwa na tym punkcie, bo po prostu w takiej rodzinie byłam wychowana. Bo czerwujek, kurier, prawda, więc no, też miałam. No więc no, oby się wszystko potoczyło jak najlepiej, żeby ta młodzież właśnie potrafiła docenić ojczyznę, prawda? Język i szanowała.
1: Mówi Teresa Kocenda z domu Florian, rodzina Józefa i Tadeusza Florianów.
4: My już jesteśmy jak gdyby następną generacją, bo jesteśmy córkami, które właśnie też uczestniczyły w tej uroczystości, Stanisława Floriana. To był brat właśnie zamordowanych w czasie II wojny światowej w obozie w Auschwitz i w Litomierzycach w Czechach, Józefa i Tadeusza Florianów. I po prostu pewne zdarzenia znamy tylko z opowieści naszego taty. No jesteśmy dzisiaj pod wrażeniem, bo to była przepiękna uroczystość i chcemy, aby ta historia przetrwała też w następnych pokoleniach. Stąd dzisiaj na przykład uczestniczą w tej uroczystości moja córka i syn, które i wnuczek, którzy przyjechali z odległych krajów, w związku z tym, że rodzina jest rozproszona po całej Europie. Ale chcemy, aby pamięć o naszych przodkach, którzy no, w zasadzie ponieśli śmierć, walcząc w obronie ojczyzny. I jest to dla nas niezwykle cenna rzecz. Padły tutaj już te słowa ze strony członków IPN-u, że w 1942 roku nagle pojawiło się gestapo w domu moich dziadków i moich stryjów. Przeszukali cały dom. Działo się to ze względu na to, że oni związani byli ze Związkiem Walki Zbrojnej, który został utworzony przez oficera pod dowództwem którego walczyli w kampanii wrześniowej. I tam właśnie w tym obozie została gdyby taka komórka Związku Walki Zbrojnej utworzona i oni brali udział w kolportowaniu prasy podziemnej. I widocznie dostało się to ta informacja w ręce gestapo i wpadli niespodziewanie właśnie do domu moich dziadków, gdzie nastąpiło to przeszukanie i aresztowanie tych dwóch moich stryjów. Zostali odtransportowani najpierw do Sanoka, tam okrutnie pobici. Między innymi uczestniczył w tym Ukrainiec. W tej chwili wypadło mi nazwisko, bo wiadoma sprawa, że Ukraińcy byli wtedy też bardzo blisko związani z hitlerowcami i przesiedzieli tutaj w Sanoku pewien okres czasu, następnie przetransportowani do więzienia w Tarnowie i stamtąd z kolei przetransportowani do obozu Oświęcimiu. I w rodzinie mówiło się zawsze, że Józef bardzo szybko został w Auschwitz zamordowany. On raptem chyba był 2 miesiące. Różne są wersje. W każdym bądź razie moja rodzina otrzymała tylko wiadomość, że zmarł na zawał serca. Ale z tego, co wiadomo, to bardzo często się zdarzało, że właśnie naziści w ten sposób informowali rodziny. Natomiast tragiczna sytuacja jest odnośnie drugiego brata, który przeżył w zasadzie tą gehennę w Auschwitz i został wtedy obóz w Oświęcimiu już relokowany do Litomierzyc, które się znajdują na terenie Czech i w czasie właśnie tej relokacji niestety, ale poniósł śmierć. Także mój tato, czyli Stanisław Florian, próbował po wojnie poprzez chyba Czerwony Krzyż szukać źródła, gdzie zginął, w jakich okolicznościach. Prawdopodobnie jest tam jakaś zbiorowa mogiła.
5: W wydarzeniu uczestniczyła również Barbara Woźniak-Śliwińska, inicjatorka powstania tablicy upamiętniającej, a także rodzina zmarłych tragicznie Józefa i Tadeusza Florianów.
6: No, zrodził się dokładnie 6 lat temu, akurat była pandemia. W związku z tym trochę to wynikało z takiej izolacji, z zamknięcia. Ale właśnie miałam też więcej czasu wtedy. Ale takim głównym impulsem było to, że trafiła w moje ręce książka Dzieje Ułanów Jazłowieckich, wydana przez IPN z okazji stulecia 14 Pułku Ułanów Jazłowieckich. A mój krewny Józef Florian był Ułanem Jazłowieckim. I pierwsze co oczywiście po przeczytaniu książki, to mi też przyszło do głowy, żeby sprawdzić. Z tyłu książki był załączony spis Ułanów Jazłowieckich i niestety nie znalazłam jego nazwiska. I całkiem po ludzku zrobiło mi się przykro, bo od dziecka słyszeliśmy, że właśnie nasi krewni, to byli kuzyni mojej babci, właśnie Józek i Tadek zginęli w Oświęcimiu i właśnie więcej przez ten okres PRL-u na ten temat nie mówiono, milczano. Nie można było mówić, tym bardziej przy dzieciach. I postanowiłam coś z tym zrobić, szukać, bo to przecież mówię niemożliwe, żeby nie ma żadnego śladu po nich. Uzmysłowiłam sobie, że to przecież byli młodzi chłopcy i wiedziałam, że nie mają grobu. No i zaczęłam swoje poszukiwania poprzez pisanie właśnie maili do różnych instytucji, do Muzeum Armii Krajowej w Krakowie. Przede wszystkim trafiłam do Stowarzyszenia Rodzina Jazłowiecka. To jest stowarzyszenie, które właśnie kultywuje pamięć po ułanach jazłowieckich. Tam się dowiedziałam, że dlatego go nie ma w tym spisie, ponieważ tam są tylko wprowadzone nazwiska większości tych ułanów, którzy przeżyli, w dużym stopniu właśnie w Londynie byli i którzy zachowali jakieś dokumenty. Natomiast właśnie Józef służył w pułku w Lwowie. Wszystko tam zostało po 45 roku. A z kolei tutaj w Zarszynie w 44 roku front przechodził i akurat dom braci Florianów był całkowicie zniszczony, także wszystko spłonęło. Jakimś cudem tylko zachowało się właśnie to jedyne zdjęcie Józefa w mundurze Ułana Jazłowieckiego. No i tak dochodziłam, już nie pamiętam dokładnie jakich instytucji, do centra, do CenAwia. Właśnie od tego się zaczęło, że nie mogłam przejść przez skomplikowany system sprawdzania w głównym centrum Wojska Polskiego w Warszawie. No i wtedy podpowiedziano mi, aby zwrócić się do IPN-u, że na pewno na instytucji będzie łatwiej prowadzić te poszukiwania. No i tak się zaczęła moja współpraca z IPN-em i w zasadzie no, mogę powiedzieć, że w dużym stopniu później IPN przejął te moje poszukiwania. No niemniej zeszło to 6 lat, no i ile, 84 lata po śmierci możemy jakby uczcić, znaczy ich ofiarę życia. A wszystko to się zaczęło rzeczywiście z tego, że było mi po prostu bardzo szkoda, że dwóch młodych moich krewnych, a również tutaj mieszkańców, jak gdyby, tak jak zresztą napisałam artykuł na ten temat, że mogli przecież nic nie robić, mogli przetrwać, mogli żyć, mogli, jednak zachowali się inaczej i ryzykowali. No i że trzeba coś z tym zrobić, trzeba zmienić.
5: Mówi Grzegorz Leszczyński z Instytutu Pamięci Narodowej, oddział w Rzeszowie.
7: Na tablicy upamiętniliśmy osoby, które zostały aresztowane 16 czerwca 1942 roku w Zarszynie, czyli bracia Józef i Tadeusz Florianowie. Byli to żołnierze Wojska Polskiego, uczestnicy kampanii wrześniowej, obrońcy ojczyzny w 1939 roku. Jak wrócili do domu w rodzinne strony, od razu zaangażowali się w pracę konspiracyjną w miejscowej placówce Związku Walki Zbrojnej Armii Krajowej i kontynuowali swoją walkę o wolność i niepodległość ojczyzny. Byli bardzo z takiej patriotycznej rodziny, byli tak dobrze wychowani pod tym kątem właśnie miłości do ojczyzny. A także upamiętniliśmy Irenę Łożańską, czyli siostrę kuriera Jana Łożańskiego, która była zaangażowana w pomoc beskidzkim kurierom Armii Krajowej, którzy tutaj mieli swoje trasy kurierskie na tym terenie i dalej szli na Węgry. Ona zginęła wtedy przy próbie aresztowania. Funkcjonariusze gestapo ją postrzelili, byli przekonani, że nie żyje i odjechali. Rodzina się nią zaopiekowała, opatrzyli ją, chcieli ją przenieść na stację kolejową, żeby transportować do szpitala. Niestety na tej stacji zmarła, jest pochowana na zarszyńskim cmentarzu. Bracia Florianowie z Sanoka, z więzienia w Sanoku, trafili dalej do niemieckich obozów koncentracyjnych i tam ich życie dobiegło końca z rąk niemieckich oprawców w obozie zagłady. To upamiętnienie ma też szczególny wymiar właśnie dla rodziny, bo tak jak powiedziałem, bracia Florianowie są ofiarami niemieckich obozów zagłady, więc nie mają swoich grobów i miejsce pochówku nie jest znane. Rodzina dzięki temu zyskała miejsce, gdzie może po prostu przyjść się pomodlić, zapalić świeczkę i oddać cześć i honory. Dla nas też jest w ogóle tutaj wielkim wydarzeniem, wielką niespodzianką, wielkim zaskoczeniem obecność córki Ireny Łożańskiej, pani Aliny Trygar, która ma 91 lat, która przyjechała do nas z Krakowa. Nie pamięta nic z tego wydarzenia. Dzisiaj tutaj dała nam świadectwo, jako świadek historii, opowiadała o tamtych czasach, była małym dzieckiem. Nic z tego nie pamięta, jest to dla niej totalnie obce wydarzenie. Możemy sobie tylko wyobrazić, jakie to było dla dziecka przeżycie, że po prostu nawet taki moment, czyli ostatnie spotkanie z matką, nie zostawiło nawet w jej pamięci żadnego śladu.
5: Dzień dobry, a dzisiaj w studio gościmy zespół Bulldozer. Krzysztof Kłos, gitara, wokal.
8: Dzień dobry, witam.
5: Jacek Szczepanik, gitara.
9: Dzień dobry.
5: Rafał Kłos, perkusja.
10: Witam serdecznie.
5: Michał Przona, bas, ale niestety pana Michała obecnie z nami nie ma. Pozdrawiamy go oczywiście serdecznie.
10: Trzymaj się, Michał.
11: Michał przeżywa trudne chwile zdrowotne.
5: Słyszałam właśnie. Michale, trzymamy kciuki, na pewno się poprawi. Skąd wzięła się nazwa Bulldozer i czy od początku miała odzwierciedlać waszą ścianę dźwięku i taką rockową energię?
8: Nazwa Bulldozer wzięła się z tego, że kiedy się formował zespół, ja myślałem o tym, żeby to była na pewno polska nazwa. Chcieliśmy polskie teksty, No i to miało być jakieś chwytliwe słowo i wtedy usłyszałem taką piosenkę Kuba de Zoo, takiego zespołu, który nawet nie wiem, czy jeszcze gra, ale ona mi się bardzo spodobała, bardzo prosta, o tytule Bulldozer. I tak po prostu powstała ta nazwa. Poza tym muzyka też miała być zawsze taka prosta, taka jak to narzędzie, Bulldozer. Proste narzędzie do prostych prac, prosta muzyka, prosty przekaz.
11: Chociaż jak nasi słuchacze albo znajomi słyszą tę nazwę, bardzo mają problematyczne podejście do tego, żeby zrozumieć sens tej nazwy. Tak naprawdę to nie rozumieli jej długie lata.
2: A z czego to wynika?
11: Z czego to wynika? Bo tak naprawdę taki zespół, który ma aż tak specyficzną nazwę, budzi dość skrajne skojarzenia.
8: Chyba tak. Chyba ludzie spodziewają się tego, żeby to była taka naprawdę rzeźnia Bulldozer.
11: Tak. Ciekawostka. Kiedy graliśmy właśnie w takich klubach, gdzie naprawdę była taka rzeźnia i słyszeli nazwę Bulldozer, to spodziewali się, że to będzie naprawdę totalny huragan.
8: A po koncercie powiedzieli panowie, to wygracie szanty.
11: Takie szanty właśnie, więc to pokazuje, że czasami nazwa zespołu ma bardzo, bardzo duże znaczenie.
9: Ale nikomu nie musiałem dwa razy powtarzać nazwy. Wystarczy raz powiedzieć, w jakim jesteś zespole i każdy pamięta, że to jest Bulldozer.
11: Tak,
9: więc,
11: to prawda.
9: Więc jednak tą funkcję chwytliwości spełnia moim zdaniem.
2: A utożsamiacie się z tą nazwą? Tak w 100%.
11: Nie mamy wyboru.
9: W kaskach budowlanych nie chodzimy, chociaż była taka sugestia, żeby w roboczych strojach występować, ale no to zależy, co kto rozumie przez utożsamianie się.
8: Ja mam z kolei taką cechę, że lubię nowe, lubię szukać i nawet parę razy już myślałem, że może by to zmienić.
2: No ale chyba ciężko byłoby, nie? Zmienić nazwę.
9: Myślę, że pasuje, padła lepsza was propozycja do tej.
2: Jak na was patrzę, to przyznaję szczerze, że Bulldozer pasuje.
9: Dzięki. Miło słyszeć chyba.
2: Oczywiście tak, w tym pozytywnym aspekcie. A jak oceniacie lokalną scenę rockową na Podkarpaciu? Czy łatwo jest tu promować mocne granie?
11: Jest kilka takich ciekawych zespołów, które taką muzykę grają i zdarzało się kilkakrotnie już, że graliśmy z tymi zespołami koncerty, czy jako support, czy jako jeden z zespołów grających jakiś festiwal. Natomiast odnoszę wrażenie, że jest kilka takich ciekawych miejsc, gdzie taka muzyka się przebija na Podkarpaciu, ale w większości nasz region jest zdominowany bardziej przez muzykę typowo, że tak się wyrażę, swojską, bardziej taką ludową, bardziej pod nóżkę, więc ta muzyka czasami ma problem z przebiciem się. Co nie znaczy, że nie jest atrakcyjna, po prostu część ludzi woli nieco inne klimaty muzyczne. Być może się to zmieni, być może i też za naszą przyczyną.
2: A jak bardzo wasze indywidualne inspiracje muzyczne różnią się od siebie i jak przekłada się to na ostateczne brzmienie zespołu? My jeszcze przed wywiadem trochę o tym dyskutowaliśmy, ale przeniesiemy to teraz oczywiście.
9: Śmieszna sytuacja, bo dosłownie z Krzyśkiem rozmawialiśmy o tym bodajże dwa dni temu.
2: O,
9: i Krzysiek napisał, że jest w szoku, nie rozumie, jak to jest możliwe, że ja się z nim mieszczę w tym samym zespole jako gitarzyści, bo obydwaj gramy na gitarze, a moje gitarowe chyba inspiracje są zupełnie inne niż Krzyśka, ale jakoś sobie radzimy, ja już chyba poznałem to, co Krzyśkowi pasuje, to co w tym zespole, to co pasuje może też do repertuaru naszego i może ja się trochę dostosowuję, ale myślę, że trochę też wprowadziłem innych zagrywek niż były do tej pory. Nie wiem, jakie to masz, Krzysiek, spojrzenie, albo Rafał jako zewnętrzny obserwator.
11: Zgadzam się w pełni z tym, co Jacek tutaj potwierdza, dlatego że melodie Jacka, riffy Jacka są zupełnie inne niż te, które gra Krzysztof.
8: Których nie lubisz, powiedzmy.
11: Czasami mnie drażnią, to prawda, ale ma to...
8: One przede wszystkim drażnią cię chyba dlatego, że są moje.
11: Nie, to nie jest z tego powodu. Chodzi bardziej o to, że ta nasza muzyka jest bardzo ukierunkowana w jednym konkretnym guście muzycznym i sposób poszerzenia tego jest naprawdę wartością dodaną i Jacek, gdy dołączył do zespołu, to rzeczywiście taką nutkę świeżości do niej, do zespołu, do naszej muzyki wprowadził. Natomiast to też nie uważam do końca, że ta muzyka jest jakaś bardzo skostniała. Po prostu czasami rzeczywiście warto swoje gusta muzyczne, o które pytałaś, przelewać na twórczość, więc zarówno ja mam trochę inne gusta muzyczne, co prawda, które dalej koncentrują się wokół tego ciężkiego grania, natomiast nie tylko sam punk rock, tylko też inne elementy muzyki rockowej i metalowej.
2: I jaka jest to muzyka?
11: Bardzo różna. Godsmack, Alter Bridge, Breaking Benjamin, to są zespoły, które w jakiś sposób też słucham i jakoś też na mój sposób też grania wpływają, ale też Luxtorpeda, która też poniekąd jest, no właśnie to Krzysiek też na pewno to potwierdzi. Ja spodziewałem się. Jest w jak gdyby fundamencie tego początkowego naszego grania. No i też te zespoły dają swoiste poczucie takiego flow muzycznego, które sprawia, że mamy możliwość grania czegoś swojego w oparciu o muzykę, którą lubimy.
1: Krzysztof, a jeżeli chodzi o twoje gusta muzyczne?
8: To jest bardzo trudne pytanie, bo ja mam bardzo ograniczone, tutaj żeśmy się trochę sprzeczali w studiu, zresztą sprzeczka to jest w ogóle nasze drugie imię z Rafałem, który nosimy...
11: Sprzeczka, a potem zaraz bójka, to jest nasze drugie imię.
8: Nosimy jedno nazwisko, choć nie jesteśmy spokrewnieni, żartując sobie czasem między sobą mówimy, że hańbisz moje nazwisko. Natomiast jeżeli chodzi o inspiracje muzyczne, to ja bym powiedział w ten sposób. Ja w ogóle cały ten zespół, całe to granie, to jest realizacja mojej absolutnej pasji życiowej jako gówniarz. Jestem 8-1, wychowany na Nirwanie, na Offspring, na tych wszystkich zespołach, które tutaj się pojawiały. I ja po prostu pamiętam siebie, jak latam tam z jakąś rakietką, deską czy coś i zawsze marzyłem o tym, żeby mieć rockową kapelę.
9: I KSU chyba też.
8: I też KSU, wiele tam się rzeczy przewinęło. Natomiast ze względu na moją sytuację osobistą, życiową, wbrew pozorom ja mam bardzo mało czasu, żeby po prostu słuchać muzyki. Powiem tak, jak mam chwilę, to po prostu siadam i coś tam sobie dłubię dla nas, dla Buldożera. Więc i też mam taką, no to jest na pewno mój minus, tu kolega mi go wiele razy już wypomniał, nawet dzisiaj właśnie ta moja szerokość, jeżeli chodzi o znajomość różnych kapel.
1: Jacku, jak to wygląda u ciebie?
9: No ja wzdychałem od młodości do Metalliki i to jest, myślę, fundament mojego muzycznego gustu, ale gdy zacząłem faktycznie grać na gitarze, to bardzo wydaje mi się, że poszerzyłem i poszedłem bardziej w kierunkach takich progressive. Ostatnio zwłaszcza w stylu, nie wiem, Porcupine Tree albo Vulkan, taki młody zespół.
11: Tak, oni też mają kapitalny sposób
9: świetne
11: grania.
9: Mają piosenki. No, już nie będę wspominał tam Tula czy Carnival. No jest sporo takich zespołów, które po prostu w ostatnich latach najbardziej mi pasują, ale też z polskiego choćby podwórka, no to Koma, wiadomo. Więc Metallica i Koma przede wszystkim, ale ostatnie lata im bardziej się rozwijam gitarowo, powiedzmy, tym bardziej szukam jakichś gitarowo ciekawych zespołów i jednak to idzie w tym kierunku progresywnym. Ale chyba się nie materializują na razie te moje gusta w naszej muzyce, ale,
11: nie mogą się
9: ale
11: przebić,
9: może na razie. Może do
11: przeze
9: czasu,
11: mnie się
9: to
11: nie kwestią mogą czasu.
8: Ja bym chciał jeszcze wspomnieć, bo nazwami niestety nie poszastam, ale chciałbym wspomnieć o lokalnej kapeli, którą szanuję, lubię i znamy się osobiście i też kilka koncertów razem zagraliśmy. Mówię tutaj o Jesus Chrysler Suicide. Jest to zespół z Rzeszowa i bardzo chciałbym, żeby też ta nazwa tutaj wobec tych dużych, które wypowiedzieliście, żeby też ta nazwa rzeszowska
11: padła
8: tutaj.
11: Ależ to was tutaj teraz poleciało muzyczną. Ale dobrze, pozdrawiamy chłopaków.
9: Tak? Pozdrawiamy, Krośnieńskiego rynku, to myślę, że słuchacze mogą kojarzyć zespół Maska. To też z mojej młodości koncerty Maski bardzo miło wspominam i też pozdrawiam.
1: Panowie, jeszcze powracając do tych waszych muzycznych inspiracji, mimo tego, że się różnią, to i tak waszą wizytówką są mocne riffy, melodia, też słowa, które ważą, o może tak. Kto w zespole odpowiada za warstwę tekstową? Gdzie szukacie inspiracji do pisania o życiu tym pięknym i tym trudnym?
8: Tak, to są te słowa, które zacytowałaś, które pani redaktor zacytowała. To są jakieś ostatnie takie przemyślenia, które zmierzały do tego, żeby jakoś nazwać to, co robimy. I faktycznie, wiesz, zapytałaś wcześniej o zespoły. Ja bym powiedział, że dla mnie największą inspiracją jest, bo ja akurat piszę teksty do nas, to powiedziałbym, patrząc też na te teksty, powiedziałbym, że największą inspiracją jest życie. W kontekście takim...
1: Czyli muzyka też jest dla was taką formą terapii, ucieczki?
8: Absolutnie. To jest... My tam chyba nawet mamy zawarte to, że gdybyśmy nie grali, to byśmy zwariowali, choć czasem mam wrażenie, że jak gramy, to też nie jest za wesoło i też jest czasem blisko osiągnięcia jakiegoś stanu.
2: Emocje muszą być.
11: Wariowanie jest bardziej w zasięgu ręki, kiedy gramy, aniżeli kiedy tworzymy.
9: Inaczej byłoby nudno i bez sensu.
8: Natomiast faktycznie, kiedy żyję i mamy te różne, każdy ma te swoje jakieś doświadczenia trudne, które przeżywa, nie? I z którymi jakoś próbuje sobie radzić, to ja widzę, że ten sposób, że one w jakiś sposób w jakiś sposób. Czyli jeżeli ja o tych rzeczach, o tych moich doświadczeniach, nawet trudnych, śpiewam, jeżeli to jest jakoś zawarte w tej muzyce, to naprawdę jest dla mnie jakiś sposób, tak jak powiedziałaś, nie?
2: A ile lat już gracie razem?
11: Myślę, że około 10
8: lat. Zbyt długo.
11: Zbyt długo to jest najlepsza odpowiedź, bo na przestrzeni tych lat zespół przechodził pewne przemiany. Tak naprawdę ten zespół powstał z inicjatywy i z wielkiej chęci i pasji Krzysztofa, który chciał stworzyć taki zespół. Ja tam znalazłem się przez znajomego Krzysztofa.
8: Dużo ironii w tym, co mówi.
11: Tak, ale pokrywa się z prawdą i z faktami. Więc od Krzyśka wyszła ta inicjatywa, ta iskra. Ja dołączyłem niedługo później i przez pierwszy rok tak naprawdę graliśmy, co ciekawe, w takim magazynie jednej z firm oświetleniowych pomiędzy kartonami. Kiedy mówi się, że zespoły wychodzą z garażu, to my wyszliśmy.
2: Czyli bardzo
11: prostu,
2: dobry vibe.
11: Tak, wyszliśmy spod kartonu tak naprawdę. I kolejne lata to były zmiany w składzie, zmiany miejsca grania, pierwsze koncerty i taki wtrzon obecnego zespołu zawiązał się po przyjściu Jacka trzy lata temu.
2: Czyli jak z waszej perspektywy zmieniła się wasza muzyka przez te lata? Zmieniła się?
11: Zmieniła się na pewno, dlatego że na początku to, co mówiliśmy wcześniej, co nie jest zarzutem absolutnie, ale koncentrowaliśmy się na muzyce bardzo mocno inspirowanej punk rockiem, zespołami Lux Torpeda, Armia. To był punkt startowy naszego wyjścia i naszego grania, a na przestrzeni lat ta muzyka trochę ewoluowała i rzeczywiście myślę, że ona jest obecnie nieco zróżnicowana, chociaż to nie jest może taka docelowa wersja tej muzyki, którą chcielibyśmy osiągnąć, ale myślę, że rozwijamy się.
8: Myślę też, że nie ma czegoś takiego, jak że chcemy coś osiągnąć, tylko to jest cały czas pewien progres, nie? Robimy coś, później za chwilę chcemy robić coś kolejnego.
11: Twórczy.
9: Hasłem przewodnim przecież wszystkich naszych prób jest zdanie, tego jeszcze nie mamy, albo nie róbmy tak, bo tego mamy już za dużo. Zawsze jest spróbujmy inaczej.
2: Ale zawsze dochodzicie do wspólnego konsensusu.
11: Oj to...
8: Panie redaktor, słowo konsensus w tym przypadku tej kapeli nie jest...
11: Ale żeby nie być gołosłownym i podać pewien przykład, jeżeli kończymy próbę, a spotykamy się raz w tygodniu z jakimś riffem, który nam zapada w pamięć, to jest to element, który nas potem na kolejnej próbie jakoś do pracy motywuje. Często czasami, jak to wiadomo, w męskim zespole mamy swoje docinki i taki element, który czasami wprowadza pewną atmosferę nieco luźniejszą, czasami może bardziej, że tak powiem, spiętą.
9: Luźniejszą to dziwne słowo.
11: Ale to sprawia, że po prostu dzięki temu żyjemy. Gdyby to była rzeczywiście jakaś taka muzyka bardzo grana od deski do deski, bez emocji, to ten zespół myślę, że nie przetrwałby 10 lat.
8: Chyba też buldożer jest narzędziem takim na budowie, nie? Na budowie jest pewna specyfika komunikacji się między osobami pracującymi, jest szorstko, jest wulgarnie. No,
2: ale
8: tak u nas bywa też na próbach.
2: Efekt końcowy i tak jest pozytywny.
11: Raczej tak. Chyba skupiamy się na tym, żeby ten efekt końcowy był pozytywny. A że gramy w różnych miejscach i tych koncertów może nie jest jakaś wielka
2: liczba. A gdzie gracie? Gdzie można was usłyszeć? Czy można też was zaprosić na imprezy plenerowe?
11: Jak najbardziej jesteśmy otwarci na takie imprezy. Gramy takie imprezy plenerowe również, czy to na, powiedzmy, jakichś dniach miasta, czy dniach gminy, czy jakąś okazję zagrania w innym miejscu w plenerze chętnie podejmiemy. Natomiast gramy też po klubach, gramy na festiwalach muzycznych, najczęściej rockowych, związanych z tematyką muzyki, którą preferujemy, którą gramy. Co ciekawe, gramy czasami nawet w liceach. Zagraliśmy takie dwa koncerty w liceum w Kołaczycach. Też były sympatyczne bardzo. I myślę, że takie niecodzienne koncerty też są wartością dodaną.
2: I takim akcentem rozmowę zakończymy. Zespół Buldożer był gościem rozmowy. Dziękuję.
11: Bardzo dziękujemy. Do usłyszenia.
9: Do usłyszenia.
12: Reklama.
13: Kiciu, a? Zgadnij, co mam dla ciebie. Odpowiem, że tyle emocji dawno nie drapnęłaś.
14: Już czuję ten dreszczyk. I wygraną. Tak sobie myślę, że to musi być nowa.
13: Skąd wiedziałaś, że mówię o zdrapkach?
14: Oj, misiu, ja po prostu lubię drapać i liczę na szybką wygraną.
13: Oj, Kiciu, ale z ciebie drapacz.
14: To choć od razu drapnijmy jakąś zdrapkę.
13: To ja tylko dodam, że wszystkie zdrapki do drapnięcia w punktach lotto, a do wygrania nawet 1 000 000 złotych. Dołącz do graczy drapaczy.
12: Reklama.
15: Teraz w magazynie będzie rozmowa z Robertem Pieszczochem, starostą sanockim. Zaczniemy jednak od rozmowy z Danielem Lelko, rzecznikiem prasowym Jasielskiej Policji.
16: Dziś o poranku gościem jest Daniel Lelko, rzecznik prasowy Jasielskiej Policji. Będziemy rozmawiać na temat zmieniającej się jesiennej aury i o tym, jak kierowcy oraz piesi w związku z tą zmianą powinni reagować na drodze. Więc proszę powiedzieć na początek, jak zmienne warunki atmosferyczne wpływają na liczbę kolizji i wypadków w regionie w porównaniu do miesięcy letnich.
17: Tak naprawdę, jeśli przyjrzymy się tym statystykom na terenie powiatu jasielskiego z ubiegłego roku, to porównując te miesiące letnie do tych jesiennych, tych zdarzeń było niewiele więcej, bo zaledwie 5. Nie zmienia to jednak faktu, że podczas tej pory jesiennej zdecydowanie te warunki atmosferyczne mogą mieć dużo większy wpływ na to, aby do tych wypadków czy kolizji dochodziło. Ta pora roku niesie ze sobą spadek temperatur, co oczywiste, zwiększoną liczbę opadów, czy tych dni, kiedy w nocy lub właśnie o poranku będzie występować mgła. Dlatego tak ważne jest, aby zachować szczególną ostrożność, kiedy te warunki atmosferyczne są złe, są właśnie takie niesprzyjające.
16: A które błędy kierowców są najczęstszą przyczyną zdarzeń drogowych w okresie jesiennym?
17: No bez wątpienia tutaj muszę wskazać tą główną przyczynę, czyli prędkość. Nadal ta nadmierna prędkość lub jej właśnie niedostosowanie do warunków ruchu to główna przyczyna zdarzeń drogowych i to tak naprawdę przez cały rok bez względu na porę. Musimy pamiętać jednak, że w okresie jesiennym czy zimowym musimy tą nogę z gazu ściągać zdecydowanie częściej, ponieważ warunki ruchu zdecydowanie są inne niż w lecie. Na warunki ruchu składa nam się wiele rzeczy. To nie tylko ograniczenie prędkości, ale właśnie infrastruktura drogowa, jezdnia, stan nawierzchni, natężenie ruchu, czy właśnie aktualnie panujące warunki atmosferyczne. W tym okresie jesiennym temperatury powietrza i nawierzchni jezdni są oczywiście dużo niższe. Im bliżej miesięcy zimowych, tym bardziej prawdopodobne jest, że na jezdni może pojawić się odrodzenie, może się pojawić szron. A co za tym idzie, droga hamowania znacząco się nam wydłuża, czas na odpowiednią reakcję kierowcy drastycznie się zmniejsza. Oczywiście policjanci cały czas dbają o to, aby na drogach było bezpiecznie i przy pomocy mierników prędkości czy nieoznakowanych radiowozów sprawdzają, czy kierujący pojazdami przestrzegają tych narzuconych ograniczeń prędkości. Jednak ja tutaj muszę zaapelować do wszystkich Państwa, że bezpieczeństwo na drodze nie zaczyna się od policji, tylko tak naprawdę od każdego uczestnika ruchu drogowego. Dlatego uczulam, aby zawsze przestrzegać przepisów ruchu drogowego.
16: Czy policja odnotowuje wzrost liczby potrąceń pieszych z powodu gorszej widoczności?
17: Problemem jest to, że o tej porze roku mrok zapada coraz szybciej, a na ten świt musimy coraz dłużej czekać. A tak naprawdę póki co nie odnotowaliśmy zwiększonej liczby zdarzeń z udziałem pieszych i mam nadzieję, że tak też pozostanie. Tutaj, jeśli mówimy o tej gorszej widoczności pieszych, to nie mogę tutaj nie wspomnieć o przepisach, które właśnie dotyczą pieszych. Pamiętajmy o używaniu elementów odblaskowych i nie tylko tam, gdzie nakazują tego przepisy. Poruszajmy się oczywiście zawsze lewą stroną drogi, korzystajmy z chodników czy dróg dla pieszych. Jeśli przechodzimy przez jezdnię, to zawsze korzystajmy z przejść dla pieszych. Jeśli korzystamy z tych przejść, nie przebiegajmy przez nie, nie zawracajmy, nie zwalniajmy kroku, to wszystko jest zabronione i to o tym wszystkim mówi nam ustawa Prawo o ruchu drogowym. I ja wiem, że pieszy wchodzący na przejście lub kiedy się na nim znajduje ma pierwszeństwo, ale właśnie co ważne, i tutaj zwrócę uwagę na słowo wchodzący, a nie zbliżający się do przejścia. I pamiętajmy, że życie i zdrowie ma się jedno, a w starciu z samochodem pieszy no, ma nikłe szanse, aby wyjść z tego bez szwanku, dlatego zawsze zachowujmy szczególną ostrożność, kiedy przekraczamy tę jezdnię.
16: Jakie są kluczowe porady dla kierowców w związku ze zmieniającą się aurą?
17: Jak już wcześniej wspomniałem, te warunki atmosferyczne zawsze mają znaczenie na drodze, a jesienią czy właśnie w okresach zimowych już szczególnie. W nocy lub nad ranem jezdnie mogą być mokre lub oszronione. Mogą na nie znajdować się także liście, które właśnie spadły z drzew. To wszystko wydłuża drogę hamowania. Występująca mgła czy opady atmosferyczne to także są te czynniki, które negatywnie mogą wpłynąć na bezpieczeństwo. Znacząco zmniejsza nam się widoczność i przejrzystość powietrza. Dlatego tak ważne jest, aby używać wymaganych przepisami świateł w naszych pojazdach. Pamiętajmy, że podczas właśnie opadów czy mgieł, kiedy ta przejrzystość jest mniejszona, zabronione jest używanie świateł do jazdy dziennej, a często kierowcy tłumaczą się policjantom podczas kontroli drogowej, że jechali na tak zwanym automacie. No jest to dla policjanta żadne wytłumaczenie. My musimy sami reagować na to, jakie panują aktualnie warunki ruchu, a nie zdawać się na ustawienia naszego samochodu. Dzięki tym odpowiednim światłom to my jesteśmy bardziej widoczni i więcej i szybciej nas można zauważyć. Na pewno też podczas tej pory roku odnotowujemy niewielką, ale jednak lekko zwiększoną liczbę zdarzeń z udziałem leśnej zwierzyny. Dlatego zwalniajmy tam, gdzie widzimy znaki drogowe informujące nas o tych dzikich zwierzętach w pobliżu łąk czy lasów. Nie czekajmy także zbyt długo ze zmianą opon w naszych pojazdach z tych letnich na zimowe, bo ta opona przeznaczona na okres zimowy zdecydowanie lepiej zachowa się właśnie przy niskich temperaturach.
16: O tym troszeczkę już mówiliśmy. Jak bardzo odblaski zwiększają szanse na przeżycie pieszego na nieoświetlonej drodze poza obszarem zabudowanym?
17: Ustawa Prawo ruchu drogowego mówi nam jasno, kiedy ten pieszy ma obowiązek używania tych elementów odblaskowych, a mianowicie zawsze poruszając się po drodze, po zmierzchu, poza obszarem zabudowanym. Ten pieszy jest obowiązany używać właśnie elementów odblaskowych i w sposób, co tu właśnie pragnę podkreślić, widoczny dla innych uczestników ruchu, chyba że porusza się po drodze dla pieszych, w drodze dla pieszych i rowerów, lub na drodze dla rowerów. Ja jednak oczywiście zachęcam do używania odblasków po zmierzchu zawsze, bez względu na to, jaką drogą się poruszamy, ponieważ no, to zdecydowanie zwiększa nasze bezpieczeństwo. Pieszy z odblaskiem jest widoczny już z kilkuset metrów, a nie kilkudziesięciu, kiedy go brakuje. To daje kierowcy szansę na odpowiednią i szybką reakcję w przypadku dojścia do jakiejś sytuacji kryzysowej.
16: A czy pieszemu grożą mandaty za brak odblasków poza terenem zabudowanym?
17: Oczywiście według taryfikatora za brak takiego elementu odblaskowego grozi na mandat w kwocie 100 zł. Bardzo często jednak zdarza się tak, że policjanci kończą taką interwencję pouczeniem, a co najważniejsze rozmową o tym, aby stosować te odblaski i nie po to właśnie, aby uniknąć mandatu, lecz po to, aby być bezpiecznym. Oczywiście policjant, kiedy podejmie taką interwencję w ramach swoich uprawnień, może także sporządzić wniosek o ukaranie do sądu. A tam już grzywna za to wykroczenie może wynieść nawet 3000 zł.
16: Kolejnymi użytkownikami dróg są rowerzyści oraz osoby jeżdżące na hulajnogach elektrycznych. O czym muszą pamiętać w czasie jesiennej słoty?
17: Oczywiście o tym samym, co kierowcy i piesi, a więc o zmieniających się warunkach ruchu i o widoczności. Teraz może właśnie wspomnę o przepisach, które dotyczą jednych i drugich kierowców oraz tych pojazdów. Zarówno rower, jak i hulajnoga elektryczna muszą być wyposażone w odpowiednie światła i przyrządy. Przednie światło musi być białe lub żółte selektywne, tylne światło musi być odblaskowe, co ważne o kształcie innym niż trójkąt, i pozycyjne, barwy oczywiście czerwonej. Te pojazdy muszą mieć przynajmniej jeden sprawny hamulec, a także dzwonek lub inny sygnał ostrzegawczy o nieprzeraźliwym dźwięku. Od 3 czerwca 2026 roku zmieniły się nam przepisy, jeśli chodzi tutaj o kwestię używania kasków ochronnych. Te przepisy właśnie dotyczą osób, które nie ukończyły 16 roku życia i kierują właśnie rowerem i hulajnogą elektryczną lub urządzeniem transportu osobistego, muszą korzystać z kasku ochronnego. Ważne, żeby ten kask był odpowiednio wykonany z odpowiednimi atestami, aby on naprawdę chronił naszą głowę. Może teraz wspomnę o tym, kiedy ruch po chodniku jest dozwolony, jeśli chodzi o rower. No to wtedy, kiedy dorosły sprawuje opiekę nad dzieckiem do 10 roku życia, a to dziecko również porusza się rowerem, chodnik ma co najmniej 2 metry szerokości przy dozwolonej prędkości pojazdów na jezdni powyżej 50 km na godzinę i brak jest drogi dla rowerów. Panują warunki pogodowe zagrażające bezpieczeństwu, czyli silny wiatr, opady, mgła, śliska nawierzchnia. No bo rowerzysta ma obowiązek poruszać się drogą dla rowerów lub pasem ruchu dla rowerów, jeżeli są wyznaczone w kierunku jazdy. Na trasach wspólnych z pieszymi zachować szczególną ostrożność i ustępować pierwszeństwa pieszym, a także zwolnić i ustąpić pierwszeństwa pieszym znajdującym się na przejściu dla pieszych. Natomiast jeśli chodzi o te przepisy dotyczące jeszcze dzieci na rowerach, to tak jak powiedziałem, dziecko do 10 roku życia może poruszać się rowerem wyłącznie pod opieką osoby dorosłej. Dotyczy to oczywiście dróg publicznych, a dziecko do 7 roku życia może być przewożone na rowerze wyłącznie w foteliku lub przyczepce, a osoba przewożąca musi mieć ukończone przynajmniej 17 lat. A jeśli chodzi o hulajnogi elektryczne, to może wspomnę tutaj o definicji tego pojazdu. To pojazd napędzany elektrycznie, dwuosiowy, z kierownicą, co ważne, bez siedzenia, i pedałów konstrukcyjnie przeznaczony do poruszania się wyłącznie przez kierującego znajdującego się na tym pojeździe, a więc zabrania się przewożenia kogokolwiek na hulajnodze elektrycznej. Te wszystkie pojazdy, które mają siodełka, tak naprawdę nie są to hulajnogi elektryczne. Należy także pamiętać, że maksymalna prędkość hulajnogi elektrycznej to 20 km na godzinę i co ważne, żeby się poruszać takim pojazdem, trzeba mieć odpowiednie uprawnienia. Wymagany wiek do kierowania hulajnogą elektryczną to 13 lat. To też nam się zmieniło w tym roku. Dodatkowo konieczne jest posiadanie karty rowerowej lub prawa jazdy kategorii AM, A1, D1 i T. I wyjątek stanowi kierowanie hulajnogą elektryczną przez dziecko do 13 roku życia, poruszające się w strefie zamieszkania oraz będące pod opieką osoby dorosłej. Oczywiście powyżej 18 roku życia nie wymagane jest posiadanie uprawnień, aby kierować hulajnogą elektryczną. Ważne jest, aby tą kartę rowerową mieć zawsze przy sobie i podczas kontroli drogowej przez naszych funkcjonariuszy pokazywać tą kartę. Muszę też tutaj przestrzec rodziców przed kupowaniem lub dopuszczaniem swoich pociech do jazdy na hulajnodze elektrycznej właśnie bez tych uprawnień, bo idą za tym konsekwencje prawne nie tylko dla dzieci, ale także właśnie dla opiekunów i rodziców. I oczywiście kategorycznie odradzam kupowania dzieciom rowerów elektrycznych, które tak naprawdę tylko udają rowery elektryczne, a są motorowerami. Te pojazdy są coraz bardziej popularne na naszych drogach, a rozwijają bardzo duże prędkości. Jazda na nich jest nielegalna, ponieważ kierujący musi mieć już prawo jazdy, a dodatkowo taki pojazd powinien być zarejestrowany, ubezpieczony i w przypadku kontroli policyjnej czy zdarzenia drogowego są już dużo większe te konsekwencje prawne i finansowe.
16: Spadek temperatur to ogromne zagrożenie dla osób w kryzysie bezdomności. Gdzie i w jaki sposób mieszkańcy mogą zgłaszać sytuacje, w których widzą osobę potrzebującą pomocy lub śpiącą na zewnątrz?
17: No ten okres jesienny, czy właśnie zbliżający się okres zimowy, to jak wiemy dla osób bezdomnych jest bardzo ciężki czas i ze względu na te niskie temperatury takie osoby są narażone na wychłodzenie organizmu. Często te osoby są pod wpływem alkoholu, który daje tylko zgubne poczucie ciepła. Wiadomo, alkohol rozszerza naczynia krwionośne, przez które traci się ciepło, a to może skutkować wychłodzeniem organizmu. I jak co roku nasi policjanci podczas służby sprawdzają już te puste stany, zarośla, ogródki działkowe i wszystkie te miejsca, gdzie mogą przebywać osoby w kryzysie bezdomności. Tak naprawdę każdy z nas może podjąć prawidłową reakcję w sytuacji, kiedy zauważymy kogoś w potrzebie. Nigdy nie bądźmy obojętni. Ta obojętność może doprowadzić do tragedii. Gdy tylko zauważymy osobę śpiącą na ławce czy siedzącą na chodniku, zadzwońmy pod numer 112 lub 987, to jest taka infolinia dla osób w kryzysie bezdomności. Poinformujmy o tym fakcie odpowiednie służby. Jeśli posiadamy informacje o miejscach przebywania osób bezdomnych, możemy również zgłosić ten fakt w krajowej mapie zagrożeń bezpieczeństwa. Jest to bardzo proste, bardzo intuicyjne, a może naprawdę pomóc. Pamiętajmy, że ta nasza reakcja może uratować czyjeś zdrowie, a nawet życie. Jeśli jesteśmy taką osobą w kryzysie bezdomności i potrzebujemy pomocy, to na terenie naszego powiatu działa także ośrodek interwencji kryzysowej. On znajduje się na ulicy Modrzejewskiego w Jaśle. Oferta ośrodka skierowana jest do wszystkich mieszkańców powiatu jaśleckiego, znajdujących się właśnie w sytuacjach kryzysowych. Tam specjaliści udzielają poradnictwa psychologicznego, prawnego czy socjalnego. I te osoby bezdomne mogą również liczyć na pomoc w schronisku na ulicy Konopnickiej w Jaśle, ale no, muszą pamiętać, ale przede wszystkim być trzeźwymi, bo w innym przypadku schronisko może odmówić takiej pomocy.
16: Jesień to też taki czas przyjemny, związany z grzybobraniem. O czym grzybiarze właśnie muszą pamiętać, by to grzybobranie było bezpieczne?
17: Na pewno przed wyprawą na grzyby należy przede wszystkim wyposażyć się w wiedzę na ich temat. Jeśli jest się amatorem i dopiero rozpoczyna się swoją przygodę z grzybobraniem, te swoje pierwsze kroki w lesie stawia się najlepiej będzie pod okiem osoby doświadczonej. Taką dobrą praktyką jest także zapoznanie się z atlasem grzybu lub korzystanie z aplikacji mobilnej, która pozwala zidentyfikować właśnie grzyby na podstawie zrobionego zdjęcia. Oczywiście należy zbierać te grzyby, co do których ma się całkowitą pewność, że są jadalne. Jeżeli są wątpliwości, to nie ma co ryzykować, nie ma też co ślepo wierzyć w aplikację. Oczywiście nie wolno także zbierać grzybów, które rosną na obszarach objętych ochroną, takich jak rezerwaty czy parki narodowe. Kolejna kwestia bezpiecznego grzybobrania to też to, aby nie wybierać się do lasu w pojedynkę. Poinformujmy swoich bliskich, dokąd się idzie i podajmy przybliżony czas powrotu. Zawsze zabierajmy ze sobą naładowany telefon komórkowy czy latarkę, które w momencie zagubienia w lesie mogą okazać się, wiadomo, bardzo pomocne. Ten telefon można wykorzystać do wezwania pomocy i wskazania lokalizacji, do oświetlenia sobie drogi. Do lasu oczywiście wybierajmy się wczesnym rankiem, nie po zmroku, gdy ryzyko zagubienia się jest o wiele większe. Uważajmy też również na zwierzynę leśną, nie położmy tych zwierzątek. Przebywając na terenie terenach leśnych stosujmy się do oznakowań i regulaminów, które można znaleźć przy wejściach do lasu. Oczywiście nie zostawiajmy w lesie śmieci, nie rozpalajmy ogniska i tutaj, co bardzo ważne, gdy zabłądzimy w lesie, to nie zwlekajmy z powiadomieniem policji. Starajmy się dojść do najbliższej drogi, wtedy jest większa szansa na odnalezienie. Jeśli natomiast sami odnajdziemy drogę do domu, niezwłocznie powiadommy policję, co oszczędzi czas i zaangażowanie wszystkich osób, które biorą udział w poszukiwaniach. Każde takie zagubienie się oczywiście policja traktuje priorytetowo i angażuje naprawdę maksymalną ilość funkcjonariuszy do tego, aby odnaleźć taką osobę. W takim odnalezieniu drogi mogą pomóc również takie specjalne słupki, które znajdują się w lasach. Są one rozstawione w lesie bardzo regularnie. Wystarczy poruszać się drogą w jednym kierunku i prędzej czy później natrafi się na linię oddziałową, czyli taki bezdrzewny pas lub drogę. Podążając tą ścieżką dotrzemy do słupka oddziałowego z numerem. Gdy już go zobaczymy, to zajrzyjmy do mapy i zobaczmy, gdzie się znajdujemy oraz w którą stronę możemy iść. Jeżeli sobie z tym nie poradzimy, to zatrzymajmy się właśnie w tym miejscu, odczytajmy umieszczony na nim numer i wezwijmy odpowiednią pomoc.
16: I na tym zakończymy dzisiaj. Daniel Lelko, rzecznik prasowy Komendy Powiatowej Policji w Jaśle, był dzisiaj gościem poranka, a ja zachęcam do zaglądnięcia na stronę internetową trendradio.pl, gdzie w zakładce audycje znajdziecie do słuchu całości rozmowy. W Owcach odbyły się uroczyste obchody 87. rocznicy tragicznej potyczki z początku II wojny światowej. Obchody rocznicowe rozpoczęły się pod kamiennym pomnikiem w Bykowcach. Po oficjalnym złożeniu kwiatów i wieńców przez delegację uczestnicy przeszli w uroczystym marszu na cmentarz wiejski. Tam odprawiono modlitwę za poległych, a pododdział reprezentacyjny 21. Brygady Strzelców Podhalańskich z Rzeszowa oddał salwę honorową, mówi Paweł Dowiak, wójt gminy Sanok.
12: 1939 rok to dla całej Polski, konsekwentnie potem całego świata, bardzo trudne wydarzenia i trudny rok. Tutaj na ziemiach sanockich, pod Sanokiem w Bykowcach, również wydarzyły się bardzo tragiczne wydarzenia. Kilku żołnierzy dzielnie broniło do, można powiedzieć, ostatniej kropli krwi, do ostatniej pocisku, amunicji swoich pozycji. Pamiętamy o tym, uczymy tego młodzieży, dzieci, żeby o historii pamiętać i stąd jakby pielęgnowanie tej uroczystości i tradycji. Co roku 10 września w sposób, uważam, bardzo wyniosły i dostojny spotykamy się, aby przypomnieć sobie historię tych dni, tego dnia i tym samym uczcić pamięć poległych żołnierzy. Jest to dla nas już taka uroczystość wkomponowana w nasz kalendarz, że nie omieszkalibyśmy o niej zapomnieć. Pamiętamy i na pewno będziemy się tutaj co roku spotykać. Mam nadzieję, że następne pokolenia będą również tą tradycję utrzymywały.
16: Mówi Krystyna Chowaniec, prezes Zarządu Okręgu Krosno-Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej.
18: Tutaj miała miejsce jedna, jak historycy obliczyli, ponad 1500 bitew i potyczek kampanii obronnej 1939 roku, a na naszym terenie to była największa potyczka tutaj w pobliżu. 10 września chciano nie tyle zatrzymać, ile spowolnić marsz Niemców na wschód i próbowano ich zatrzymać i zatrzymano na kilka godzin. Tutaj właśnie oddział pod dowództwem porucznika Zaręby. No i niestety, tak jak każda bitwa, były ofiary, ale Niemców też zginęło sporo. Oni o tym piszą w swoich materiałach. Nawet mam taką książkę, wspomnienia takiego żołnierza, który tutaj, niemieckiego, który tutaj szedł na Lwów przez właśnie Bykowce, no to wspomina, że sporo ich zginęło. No ale niestety zginęło też 5 żołnierzy i dowódca porucznik Zaręba. Dlaczego trzeba pamiętać? Bo ta wojna, w ogóle wojna, wrzesień, zapoczątkowała taką wielką tragedię naszego narodu, państwa, którego efektem była utrata prawie połowy terytorium ziem wschodnich, potem śmierć ponad 6 milionów polskich obywateli, ogromna emigracja bardzo wielu wartościowych ludzi, ale także ta wojna zapoczątkowała coś, co do dzisiaj skutki odczuwamy, czyli zainstalowanie obcego rządu w Polsce, rządu ustalonego właśnie w Moskwie i kolejne prześladowania najlepszych, najbardziej ofiarnych, najbardziej patriotycznych części społeczeństwa polskiego. Więc to wszystko zaczęło się we wrześniu, te wszystkie tragedie, z których my właściwie do tej pory się podnosimy, odbudowujemy przede wszystkim elity, bo te elity właśnie były niszczone z premedytacją przed jednego, drugiego okupanta, a także w latach powojennych. Odbudowywanie elit trwa pokolenia i ciągle jeszcze z tego podnosimy się.
16: Mówi Piotr Ruski, poseł RP.
19: Znajdujemy się z uwagi na to, że chcemy oddać hołd tym, którzy we wrześniu 1939 roku tu, na ziemi sanockiej, stanęli do walki przeciwko faszystowskim Niemcom, które zaatakowały Polskę. Jest tu wielu młodych ludzi, to bardzo buduje. Patriotyzm, oddanie czci i szacunku tym, którzy się przeciwstawili, którzy walczyli tutaj na ziemi sanockiej. No i w tej walce polegli, ale pamięć o nich trwa do dzisiaj. To jest w tym wszystkim najpiękniejsze, stąd kolejna rocznica i będą kolejne, bo chcemy kultywować właśnie tradycje o naszych bohaterach.
16: Mówi Małgorzata Kaczorowska, naczelnik Wydziału Komunikacji i Dialogu Społecznego Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Krośnie.
20: Myślę, że nie ma chyba pamięci budowania tożsamości narodu i państwa bez takich uroczystości. To wydarzenie jest ważne nie tylko dla mieszkańców gminy Sanok, ale również dla leśników, ponieważ pan Zaręba był inżynierem leśnictwa, więc dlatego też jesteśmy tutaj. Co roku bardzo licznie, nie tylko regionalna dyrekcja, ale i okoliczne nadleśnictwa jesteśmy i pamiętamy, ponieważ to po prostu jest część naszej historii. Lasy państwowe są miejscem bardzo wielu wydarzeń historycznych i tych potyczek wojskowych, które miały miejsce w okolicznych lasach, jest bardzo dużo. Leśnicy bardzo dbają zawsze o upamiętnianie takich miejsc. Nie tylko swoich towarzyszów leśników, którzy uczestniczyli w działaniach wojennych, bo przecież oni również uczestniczyli, ale w lasach jest mnóstwo starych cmentarzy, grobów bezimiennych, o których na co dzień dbają i pamiętają leśnicy.
16: Wydarzenie zostało zorganizowane przez gminę Sanok we współpracy z Regionalną Dyrekcją Lasów Państwowych w Krośnie, 21. Brygadą Strzelców Podhalańskich oraz 21. Batalionem Logistycznym. Dzisiaj w studiu gościmy Magdalenę Koronę i Romana Wolczaka z Fundacji Akademii Umiejętności Aurum. Dzień dobry, witam Państwa.
21: Dzień dobry, witamy serdecznie.
16: Fundacja Akademii Umiejętności Aurum realizuje obecnie takie dwa duże projekty współfinansowane przez Ministerstwo Obrony Narodowej i skierowane są do młodzieży z Podkarpacia. Jaki jest główny cel tej współpracy? Dlaczego to właśnie uczniowie są taką kluczową grupą docelową?
22: Dlaczego uczniowie? Ponieważ jest to przyszłość narodu, tak jak już od wieków wieków było to przyjęte. Dlatego chcemy właśnie skierować te nasze projekty do uczniów szkół średnich. Nie ma tutaj ograniczenia wiekowego, więc mogą brać w nich udział w tych szkoleniach zarówno pełnoletni, jak i niepełnoletni uczniowie. Realizowaliśmy w zeszłym roku taki projekt, gdzie był on adresowany stricte do osób pełnoletnich, do uczniów pełnoletnich. Był to projekt strzelecki, natomiast te są zaadresowane do wszystkich uczniów, do młodzieży, zarówno męskiej, jak i żeńskiej.
21: Ograniczenie jest jedynie terytorialne, ponieważ ten nasz projekt realizujemy na terenie województwa podkarpackiego ze szczególnym uwzględnieniem powiatów brzozowskiego, sanockiego, krośnieńskiego. I tak naprawdę to są dwa projekty. Jeden tak nazwaliśmy sobie w skrócie bezpieczeństwo, drugi medycyna. Oparty jest też na programach właśnie Ministerstwa Obrony Narodowej, dlatego że te projekty właśnie mamy w ogóle dofinansowane z Ministerstwa Obrony Narodowej. I tytuły tych projektów dwa, to są tak. Pierwszy, Młodzi Świadomi Bezpieczni Gotowi na Jutro. Drugi, Młodzi Świadomi Odpowiedzialni Gotowi do Pomocy.
16: A ile szkół bierze udział w tym projekcie?
22: W tym momencie mamy już wyłonione 5 szkół, które są zainteresowane, natomiast z kilkoma szkołami jeszcze dogrywamy terminy. W sumie mamy 10 spotkań szkoleniowych z programu, z projektu Bezpieczeństwo i 10 spotkań szkoleniowych z projektu Medycyna. Myślę, że wszystkie te 20, że tak powiem, spotkań edukacyjnych, naszych spotkań z młodzieżą, które sobie bardzo cenimy, dojdą do skutku i będą się cieszyły dużym zainteresowaniem.
21: Projektem objętych będzie 5.
16: Trendy Radio. Przepis na dobrą niedzielę.
23: Dzień dobry. Witamy Państwa bardzo serdecznie i zapraszamy na mszę świętą z Bazyliki Matki Bożej Płaczącej z La Salette w Dębowcu.

za świętej pamięci Joannę i Bolesława oraz za świętej pamięci Helenę Pieknik. Słyszałem taką anegdotę kiedyś z cyklu Kawał o Bacy. Idzie Baca i ciągnie łańcuch. I turysta pyta go w pewnym momencie: Baco, co tak ciągniecie ten łańcuch? A Baca na to: a co, mam go pchać? Wizualizacja tej sytuacji, tak sobie ją wyobraziłem, ona daje taką myśl, że są takie rzeczywistości w naszym życiu i nie chodzi tylko o łańcuchy, że da się pociągnąć, a nie da się popchnąć. Albo można próbować pchać, ale efekt jest mizerny, jest dziwny. I myślę sobie w kontekście tego takiego banalnego dowcipu o wierze, o relacji z Bogiem, o tym, czym żyjemy dzisiaj. Że to jest taka rzeczywistość, do której da się pociągnąć, a nie bardzo da się popchnąć. I próby budowania, nie wiem, ewangelizacji czy przekazu wiary, napchaniu kogoś w stronę wiary, dają efekt, jaki dają. I dużo lepszy może dałoby pociąganie. A dzisiaj niech to będzie dla nas jakiś klucz do wejścia w czytania, które usłyszymy, gdzie słyszymy zaproszenie, gdzie Bóg chce nas pociągnąć do tego, co chce nam dawać. Przeprośmy Pana Boga za nasze grzechy, niewierności, zaniedbania, byśmy godnie złożyli tę najświętszą ofiarę. Spowiadam się Bogu Wszechmogącemu i wam, bracia i siostry, że bardzo zgrzeszyłem myślą, mową, uczynkiem i zaniedbaniem. Moja wina, moja wina, moja bardzo wielka wina. Przeto błagam Najświętszą Maryję, zawsze Dziewicę, wszystkich aniołów i świętych i was, bracia i siostry, o modlitwę za mnie do Pana Boga naszego. Niech się zmiłuje nad nami Bóg Wszechmogący i odpuściwszy nam grzechy, doprowadzi nas do życia wiecznego.

Czytanie z Księgi proroka Izajasza. Pan zastępów przygotuje dla wszystkich ludów na tej górze ucztę z tłustego mięsa, ucztę z wybornych win. Z najpożywniejszego mięsa, z najwyborniejszych win. Zedrze on na tej górze zasłonę, zapuszczoną na twarz wszystkich ludów. I całun, który okrywał wszystkie narody. Raz na zawsze zniszczy śmierć. Wtedy Pan Bóg otrze łzy z każdego oblicza, zdejmie hańbę ze swego ludu na całej ziemi, bo Pan przyrzekł. I powiedzą w owym dniu: oto nasz Bóg, ten, któremu zaufaliśmy, że nas wybawi. Oto Pan, w którym złożyliśmy naszą ufność. Cieszmy się i radujmy z Jego zbawienia, albowiem ręka Pana spocznie na tej górze. Oto słowo Boże.

małe, chociażbym przechodził przez ciemną dolinę, zła się nie ulęknę, bo Ty jesteś ze mną i Twój laska pasuje.

Czytanie z listu świętego Pawła Apostoła do Filipian. Bracia, umiem cierpieć biedę, umiem też korzystać z obfitości. Do wszystkich w ogóle warunków jestem zaprawiony. I być sytym, i głód cierpieć, korzystać z obfitości i doznawać niedostatku. Wszystko mogę w tym, który mnie umacnia. W każdym razie dobrze uczyniliście, biorąc udział w moim ucisku. A Bóg według swego bogactwa zaspokoi wspaniale w Chrystusie Jezusie każdą waszą potrzebę. Bogu zaś i Ojcu naszemu chwała na wieki wieków. Amen. Oto słowo Boże.

Jezus w przypowieściach mówił do arcykapłanów i starszych ludu: Królestwo niebieskie podobne jest do króla, który wyprawił ucztę weselną swemu synowi. Posłał więc swoje sługi, żeby zaproszonych zwołali na ucztę, lecz ci nie chcieli przyjść. Posłał jeszcze raz inne sługi z poleceniem: Powiedzcie zaproszonym, oto przygotowałem moją ucztę. Woły i tuczne zwierzęta ubite i wszystko jest gotowe. Przyjdźcie na ucztę. Lecz oni zlekceważyli to i odeszli, jeden na swoje pole, drugi do swego kupiectwa, a inni pochwycili jego sługi i znieważywszy pozabijali. Na to król uniósł się gniewem, posłał swe wojska i kazał wytracić owych zabójców, a miasto ich spalić. Wtedy rzekł swoim sługom: Uczta weselna wprawdzie jest gotowa, lecz zaproszeni nie byli jej godni. Idźcie więc na rozstajne drogi i zaproście na ucztę wszystkich, których spotkacie. Słudzy ci wyszli na drogi i sprowadzili wszystkich, których napotkali, złych i dobrych. I sala weselna zapełniła się biesiadnikami. Wszedł król, żeby się przypatrzyć biesiadnikom i zauważył tam człowieka nieubranego w strój weselny. Rzekł do niego: Przyjacielu, jakże tu wszedłeś, nie mając stroju weselnego? Lecz on oniemiał. Wtedy król rzekł sługom: Zwiążcie mu ręce i nogi i wyrzućcie go na zewnątrz w ciemności. Tam będzie płacz i zgrzytanie zębów. Bo wielu jest powołanych, lecz mało wybranych.

Czytając tę dzisiejszą Ewangelię, zacznijmy od jej struktury, bo myślę, że to jest dość istotne. Ta Ewangelia, ten fragment dzisiaj przeczytany z perspektywy biblistycznej, biblijnej, składa się z trzech fragmentów, które natchniony redaktor połączył ze sobą, ale pierwotnie mogły być to trzy różne jednostki. Mamy opowieść o uczcie weselnej, która już składa się właściwie z dwóch odrębnych przypowieści połączonych ze sobą, ale pierwotnie one mogły występować osobno, dlatego to połączenie jest takie trochę dziwne, że najpierw są zaproszeni po prostu z rozstajnych dróg, a potem jest pytanie o strój weselny. To wskazuje, analiza tekstu wskazuje, że to mogły być dwie przypowieści, one zostały połączone w jedną dopiero. Będzie łatwiej je rozważać. I z ostatniego zdania, wielu jest powołanych, mało wybranych, tym zdaniem nie będę się zajmował, bo ono też w różnych tekstach występuje w różnych miejscach w Ewangelii, więc też jest czymś dołączonym jako podsumowanie. Dlaczego mówię o tym rozłącznym potraktowaniu tej przypowieści jako dwóch osobnych? Bo spróbujmy sobie wyobrazić popatrzeć na ten tekst w taki sposób, że to nie jest ciąg dalszy tej samej przypowieści, szczególnie ta druga część, ale popatrzeć na nie, jakby to były dwie przypowieści o tym samym albo o czymś bardzo podobnym. O czym? Czymś, co spina te dwa fragmenty, te dwie jednostki, jest uczta weselna. Królewska uczta weselna, nie byle jaka. Król wyprawia wesele swojemu synowi. To jest taki przekaz, który w uszach słuchaczy miał wybrzmieć, że nie ma nic lepszego. Nic lepszego na świecie nie ma. Nie ma lepszego jedzenia niż u króla na jego uczcie weselnej. Nie ma lepszej zabawy niż tam. I jest to największy honor, jaki może człowieka spotkać. Dlatego, że w starożytności, nie tylko żydowskiej, tego typu uczty służyły nie tylko zabawie, natomiast to była też przestrzeń społeczna, gdzie rozmawiało się o biznesie, gdzie planowało się życie społeczne, gdzie król mógł przypatrywać się biesiadnikom, czy komuś spośród nich nie nadać jakiegoś urzędu, nie wyznaczyć jakiejś funkcji. W tym kontekście odmowa jest czymś głupim, absurdalnym. To jest niezrozumiałe, że można nie przyjąć zaproszenia na taką ucztę. Zwłaszcza, że samo zaproszenie jest już uhonorowaniem człowieka. Nie ma nikogo ważniejszego w tym państwie niż król. I on nie zaprasza na ucztę. Poza tym to jest dyshonor dla króla. Zlekceważyli go. Tak to pisze Mateusz Ewangelista. To jest obrażenie króla, który daje wszystko, co najlepsze i z czym się spotyka. No właśnie. To, co jest niezrozumiałe, to powody odmowy. Jeden wybrał swoje kupiectwo. Mógł zrobić z królem może lepszy biznes, ale wybrał swoje kupiectwo, swój mały świat. Drugi wybrał swoje rolnictwo. Trzecia kategoria to są ci, którzy pozabijali posłańców. To jest już w ogóle, nie mieści się w żadnych normach. Dlatego król w tym przypadku decyduje się spalić ich miasto i zniszczyć. Drugi obraz to jest człowiek, który znajduje się na uczcie weselnej i nie ma stroju weselnego. Pomijam tutaj na razie to zaproszenie, którym zastąpił król poprzednie. Człowiek, który znajduje się na uczcie weselnej, ale właściwie tak nie do końca wie, po co tam jest chyba.
bo nie ma stroju weselnego, nie zaadoptował się do tego środowiska, nie dostosował się, to też jest dyshonor dla króla. Dlatego ten człowiek zostaje wyrzucony. Jest, ale nie wie po co. Jest, ale się nie odnajduje w tej rzeczywistości. Rozmowa Jezusa jest jedną z ostatnich i najostrzejszych. Ona w Mateuszowej Ewangelii ma miejsce już po wjeździe Jezusa do Jerozolimy, na terenie świątyni. Jezus kłóci się właściwie z elitami żydowskimi, z arcykapłanami, uczonymi w piśmie, faryzeuszami, saduceuszami. Natomiast spróbujmy jakiś taki prosty wniosek, proste wnioski przynajmniej spróbować mieć dla siebie z tej Ewangelii. Ja to odczytuję w takim kluczu, że nasze czasy domagają się wiary dojrzałej i pogłębionej, świadomości tego, w czym uczestniczymy. I tutaj ta Ewangelia przychodzi z pewną podpowiedzią. To jest pierwsza część. Smak. Świadomość dobra, które mam od Boga. Przy czym to jest taka świadomość, która daje życie, która pozwala żyć, która karmi, która nadaje smak mojemu życiu. Bo jeśli tego smaku nie znamy, albo jest jakiś nieprzekonujący, nie ożywia naszego życia, to jest budowanie na piasku. To jest, tutaj przydaje się ten dowcip o bace. To mogę podejrzewać, w ogóle moglibyśmy sobie takie pytanie zadać, czy to, że tutaj jesteśmy na Eucharystii, to coś nas bardziej tutaj popchnęło, czy pociągnęło? Bo wydaje się, że Jezusowi przynajmniej w tej przypowieści chodziłoby o to, żeby nas coś przyciągnęło, jakieś dobro, życie, smak, żebyśmy wyszli nakarmieni, żebyśmy z każdego kontaktu z Nim, nie da się tak zawsze, bo są kryzysy wiary i tak dalej, ale to trzeba uwzględnić, ale zasadniczo, tak patrząc na całość, żebyśmy w wierze byli nasyceni, nakarmieni i to nie byle czym, ale czymś jak królewska uczta weselna. Drugi obraz jest taki, więc to pierwsze pytanie, czy znam smak Jezusa, czy znam smak mojej wiary, czy on mnie żywi. Druga rzecz to jest ten człowiek, który nie wie po co jest w jakiejś rzeczywistości, nie odnajduje się w niej. Bardzo często mówi się w Kościele o wierzących niepraktykujących. A mam wrażenie, że akurat ten obraz Jezusa mówiłby o praktykujących niewierzących. Czyli o osobach, które jakoś znajdują się, czy deklarują się, czy nawet praktykują chrześcijaństwo, ale nie wiedzą o co w ogóle w tym chodzi. Mam takie przekonanie, taką nadzieję, że współczesny moment Kościoła powoduje, że coraz mniej na tym można cokolwiek oprzeć. Dlatego, że nie da się już dzisiaj ani przekazu wiary, ani jej praktykowania oprzeć na, bo zawsze tak było, na wierze przodków, na tradycji, przez małe te, na co ludzie powiedzą, jak mnie gdzieś nie będzie. Bo dzisiaj ludzie już nic nie powiedzą, a czasami poklepią po plecach. Więc na tym się już nie da budować. Dalej, może to zabrzmi bardziej dramatycznie, ale nie da się budować na tym, że przyjdę, żeby o coś Boga uprosić i na tym się kończy moja wiara. Bo boję się raka, bo troszczę się o dzieci, bo nie chcę, żeby mi chałupę zalało. To jest mało, bo to jest mimo wszystko, to jest religijność, ale jeszcze w rozumieniu pogańskim. Świadomość tego, kim ja jestem, kim jest Bóg i co między nami może się zadziać takiego, że będę żył. I będę żył naprawdę. I że będę syty w tym życiu. To jest coś, czego... To jest zaproszenie Boga.
Dlatego jakiekolwiek by nie były nasze odpowiedzi na ten, powiedzmy, rachunek sumienia, to zawsze można szukać, zawsze można pytać, nawet podważać. I zawsze można prosić Boga o taką łaskę, żeby to życie w moje serce, w moje życie wlewał. Ten smak, tę sytość. I jeszcze są ci pominięci przeze mnie na razie, zaproszeni z roztajnych dróg, proszę zobaczyć, dobrzy i źli. Dobrzy i źli. Bóg w tym swoim zaproszeniu, to jest obraz Boga, nie da się od tego uciec, nie kategoryzuje ludzi. To oni mają przyjść na tę ucztę, żeby ta uczta ich przemieniała też. Żeby obecność Króla ich przemieniała. Żeby tam mieli szansę zmieniać też swoje życie. Zaproszenie nie stawia warunków wstępnych. Zaproszeni z roztajnych dróg. Tak sobie myślę, że to nie ci od kupiectwa i nie ci od rolnictwa. Kościół zawsze albo prawie zawsze zaczynał się od ubogich, od poranionych, od niewolników, od ostatnich. Od tych, którzy jak nie mają co jeść, to tym bardziej docenią ucztę. Jak nie mają się w co ubrać, to tym bardziej docenią, kiedy im ten ubiór ktoś da. Za Jezusem szli uzdrowieni, za Jezusem szli podniesieni przez Niego. Bo jeśli grzesznik, albo celnik, albo kobieta cudzołożna, czy prostytutka została pierwszy raz uszanowana przez akurat Jezusa, to już był powód, żeby za Nim pójść, bo to był pierwszy człowiek, który ją uszanował, czy Jego. Kościół zawsze zaczynał się w dużej mierze od tych, którzy nie mają, bo oni bardziej docenią dar. Dzisiaj popatrzmy na swoje serce, że na swoje życie, na siebie samych jesteśmy zaproszeni na królewską ucztę weselną, nie na byle co. Dzisiaj warto spojrzeć też na swoje kupiectwo, na swoją rolę, wcale nie po to, żeby to potępić. Bo to dobrze, jeśli masz firmę, bo to dobrze, jeśli masz pole czy jakąś inną działalność, która i cieszy, i daje zysk. Jezusowi nie chodzi o to, żeby to odrzucać i skreślać, bo to są dobre rzeczy. Najbardziej radykalna reakcja Króla jest na przemoc. To dobrze, że to wszystko jest. Natomiast pytanie jest tego takie, czy to mi nie zasłania czegoś więcej jeszcze? Tego smaku królewskiej uczty, na którą jestem zaproszony. Tego smaku Jezusa, pokoju, który daje, miłości, uzdrowienia, sensu. W tym przecież może się odnaleźć i kupiec, i rolnik. I wcale nie trzeba nic skreślać po to, żeby zakosztować smaku Jezusa. Szukać, pytać, prosić o łaskę, podważać, żeby znaleźć to zaproszenie, tak mi się jawi, jawi przesłanie dzisiejszej Ewangelii. Amen.

Złóżmy wyznanie wiary. Wierzę w jednego Boga, Ojca Wszechmogącego, Stworzyciela nieba i ziemi, wszystkich rzeczy widzialnych i niewidzialnych, i w jednego Pana Jezusa Chrystusa, Syna Bożego Jednorodzonego, który z Ojca jest zrodzony przed wszystkimi wiekami, Bóg z Boga, światłość ze światłości, Bóg prawdziwy z Boga prawdziwego, zrodzony, a nie stworzony, współistotny Ojcu, a przez Niego wszystko się stało. On to dla nas, ludzi, i dla naszego zbawienia zstąpił z nieba i za sprawą Ducha Świętego przyjął ciało z Maryi Dziewicy i stał się człowiekiem. Ukrzyżowany również za nas, pod Poncjuszem Piłatem, został umęczony i pogrzebany i zmartwychwstał trzeciego dnia, jak oznajmia Pismo, i wstąpił do piekieł. Trzeci lewicy Ojca. Powtórnie przyjdzie w chwale sądzić żywych i umarłych, a królestwu Jego nie będzie końca. Wierzę w Ducha Świętego, Pana i Ożywiciela, który od Ojca i Syna pochodzi, który z Ojcem i Synem wspólnie odbierał uwielbienie i chwałę, który mówił przez proroków. Wierzę w jeden święty, powszechnie apostolski Kościół. Wyznaję jeden chrzest na odpuszczenie grzechów. Oczekuję wskrzeszenia umarłych i życia wiecznego w przyszłym świecie. Pełni wdzięczności za dar świętego Jana Pawła II, który nieustannie wskazywał drogę jedności i miłości, wznieśmy do Boga nasze prośby. Módlmy się za Kościół Święty, aby wiernie głosił Ewangelię i był znakiem nadziei oraz jedności dla całego świata. Ciebie prosimy. Módlmy się za rządzących, aby kierowali się dobrem wspólnym, troszcząc się szczególnie o ludzi młodych i potrzebujących wsparcia. Ciebie prosimy. Módlmy się za stypendystów Fundacji Dzieło Nowego Tysiąclecia, aby dary, które otrzymali, wykorzystali do budowania świata opartego na wartościach chrześcijańskich. Ciebie prosimy. Módlmy się za naszych bliskich, którzy odeszli już do wieczności, za polecanych w tej Eucharystii zmarłych z codziennych mszy świętych wieczystych, za świętej pamięci Joanny i Bolesława, za świętej pamięci Helenę, aby cieszyli się chwałą nieba. Ciebie prosimy. Módlmy się za nas tutaj zgromadzonych, abyśmy w codziennym życiu potrafili świadczyć o wierze i miłości, budując świat według wartości Ewangelii. Ciebie prosimy. Wszechmogący Boże, który pragniesz prowadzić nas drogą jedności i miłosierdzia, przyjmij nasze modlitwy i spraw, abyśmy w codziennym życiu byli świadkami Twojej miłości. Przez Chrystusa, Pana naszego.

Módlcie się, aby moją i waszą ofiarę przyjął Bóg Ojciec Wszechmogący. Miłosierny Boże, przyjmij nasze modlitwy i dary, które składamy i przez udział w świętej ofierze doprowadź nas do wiecznej chwały. Przez Chrystusa

Zaprawdę święty jesteś, Boże, źródło wszelkiej świętości, dlatego stajemy przed Tobą i zjednoczeni z całym Kościołem uroczyście obchodzimy pierwszy dzień tygodnia, w którym Jezus Chrystus zmartwychwstał i zesłał na apostołów Ducha Świętego. Przez Chrystusa prosimy Ciebie, Wszechmogący Boże. Uświęć te dary mocą Twojego Ducha, aby stały się dla nas ciałem i krwią naszego Pana Jezusa Chrystusa. On to, gdy dobrowolnie wydał się na mękę, wziął chleb i dzięki Tobie składając, łamał i rozdawał swoim uczniom, mówiąc: bierzcie i jedzcie z tego wszyscy, to jest bowiem ciało moje, które za was będzie wydane.

Podobnie po wieczerzy wziął kielich i ponownie dzięki Tobie składając, podał swoim uczniom, mówiąc: bierzcie i pijcie z niego wszyscy. To jest bowiem kielich krwi mojej, nowego i wiecznego przymierza, która za was i za wielu będzie wylana na odpuszczenie grzechów. To czyńcie na moją pamiątkę.

0: wspominając śmierć i zmartwychwstanie Twojego Syna, ofiarujemy Tobie, Boże, chleb życia i kielich zbawienia i dziękujemy, że nas wybrałeś, abyśmy stali przed Tobą i Tobie służyli. Pokornie błagamy, aby Duch Święty zjednoczył nas wszystkich, przyjmujących ciało i krew Chrystusa.
1: Pamiętaj, Boże, o Twoim Kościele na całej ziemi. Spraw, aby lud Twój wzrastał w miłości, razem z naszym papieżem Leonem, naszym biskupem Janem oraz całym duchowieństwem.
2: Pamiętaj także o naszych zmarłych braciach i siostrach, którzy zasnęli z nadzieją zmartwychwstania i o wszystkich, którzy w Twojej łasce odeszli z tego świata. Dopuść ich do oglądania Twojej światłości. Prosimy Cię, zmiłuj się nad nami wszystkimi i daj nam udział w życiu wiecznym z Najświętszą Bogu Rodzicą Dziewicą Maryją, ze świętym Józefem i oblubieńcem, ze świętymi apostołami i wszystkimi świętymi, którzy w ciągu wieków podobali się Tobie, abyśmy z nimi wychwalali Ciebie przez Twojego Syna Jezusa Chrystusa.

Wybaw nas, Panie, od zła wszelkiego i obdarz nasze czasy pokojem. Wspomóż nas w swoim miłosierdziu, abyśmy zawsze wolni od grzechu i bezpieczni od wszelkiego zamętu, pełni nadziei, oczekiwali przyjścia naszego Zbawiciela Jezusa Chrystusa. Panie Jezu Chryste, Ty powiedziałeś swoim apostołom: pokój wam zostawiam, pokój mój wam daję. Prosimy Cię, nie zważaj na grzechy nasze, lecz na wiarę swojego Kościoła i zgodnie z Twoją wolą napełnij go pokojem i doprowadź do pełnej jedności, który żyjesz i królujesz na wieki wieków. Pokój Pański niech zawsze będzie z wami. Przekażcie sobie znak pokoju.

Oto Baranek Boży, który gładzi grzechy świata. Błogosławieni, którzy zostali wezwani na Jego ucztę. Nie jestem godzien, abyś przyszedł do mnie, ale powiedz tylko słowo, a będzie uzdrowiony.

0: ogłoszenia duszpasterskie. Zachęcamy do udziału w nabożeństwach różańcowych codziennie o 17:30. Dziś obchodzimy 26 dzień papieski, w związku z tym po każdej Eucharystii będzie można złożyć ofiarę do skarbony na żywy pomnik Jana Pawła II i wspomóc finansowo kształcenie młodzieży z ubogich rodzin. Na stoliku i bocznych ołtarzach są wystawione kartki na wypominki. Wypełnione czytelnie kartki prosimy składać do skarbony oznaczonej napisem wypominki lub na tace. Wypominki można złożyć także internetowo, posługując się QR-kodem. Za zmarłych będziemy modlić się przez cały listopad podczas nabożeństw, a także sprawując każdego dnia mszę świętą w ich intencji. W przyszłą niedzielę, 18 października, wraz ze wspólnotami ewangelizacyjnymi zapraszamy również na kolejny wieczór uwielbienia z Maryją. Rozpoczęcie tradycyjnie o 19:30. Dom rekolekcyjny Centrum Pojednania zaprasza od 23 do 25 października na szkołę biblijną, którą poprowadzi ksiądz profesor Janusz Kręcidło na temat Maryja widziana oczyma świętego Łukasza Ewangelisty. Od 20 do 22 listopada na weekendowe spotkania dla osób zmagających się z żałobą, z traumą po stracie bliskiej osoby. Szczegóły na stronie internetowej domu rekolekcyjnego można uczestniczyć zamieszkując lub dochodząc. We wtorek o godzinie 18:45 w domu rekolekcyjnym zapraszamy na modlitwę Pismem Świętym. W domu rekolekcyjnym od 27 do 30 grudnia odbywać się będą katechezy przedślubne i kurs przedmałżeński. Szczegóły na stronie internetowej domu rekolekcyjnego. Tak się wpatruję nieraz w osoby, które przychodzą na adorację do nas, do kaplicy, i sobie nieraz myślę, nikt im nie kazał. Tam na pewno nikt nie kazał przyjść. I sobie myślę, że może to są właśnie te osoby, które odkryły smak tej uczty, na którą wszyscy jesteśmy zaproszeni. Zapraszam. Przyjmijcie Boże błogosławieństwo. Pan z wami
1: i z duchem Twoim.
0: Niech wam

0: Zakończyliśmy transmisję mszy świętej z Bazyliki Mniejszej Matki Bożej Płaczącej z La Salette w Dębowcu. Jednocześnie zapraszamy na kolejne transmisje w każdą niedzielę święta o godzinie 7. Gorąco zapraszamy.
1: Sponsorem łącza jest firma Sigma, twój dostawca internetu.
2: Trend Radio. Przepis na dobrą niedzielę.
3: Reklama. Psst, cześć, tu Influencer, ten od cen. Mam tylko 15 sekund, więc powiem ci to, co najważniejsze. Na Allegro od razu widzisz, ile oszczędzasz, więc nie tracisz czasu. Masz więcej z życia za mniej. Allegro.
4: Reklama.
5: Trendy radio, trendy hity dla ciebie. 101,9, 95,2.

0: Ekspres informacyjny w Trendy Radio. Trendy Radio.
1: Służby wyjaśniają okoliczności ataku nożem w szkole w Warszawie. Za chwilę sprawdzimy też maksymalne ceny paliw i zajrzymy do nowego rezerwatu przyrody w Wielkopolsce. Marcin Krzemiński. Służby wyjaśniają okoliczności kolejnego ataku nożem w szkole. Wczoraj na warszawskiej Pradze 21-letnia uczennica zaatakowała 3 osoby w budynku szkoły dla dorosłych. Poszkodowana 17-latka trafiła do szpitala z ranami ciętymi, ale jej życiu nie grozi niebezpieczeństwo. Pozostałe 2 osoby nie poniosły uszczerbku na zdrowiu, mówi rzecznik stołecznej policji Jacek Wiśniewski.
2: Nóż został odebrany przez mężczyznę, który jest pracownikiem tej uczelni. No i tutaj dalej już została przekazana obezwładniona kobieta policjantom. Policjanci byli na miejscu po 4 minutach. W związku z tymi zdarzeniami w kraju jesteśmy w okolicach uczelni, w weekend także w uczelni wyższy.
1: To trzeci atak ucznia z użyciem noża, do którego doszło w ostatnich dniach na Mazowszu. Wcześniej podobne sytuacje miały miejsce w Ostrołęce i pod Wyszkowem, gdzie zginęła szkolna woźna. Od wczoraj trwa cisza wyborcza przed drugą turą przedterminowych wyborów prezydenta Krakowa. Obowiązywać będzie do zamknięcia lokali wyborczych, czyli dziś do godziny 21. Za jej złamanie grożą kary finansowe. Jeszcze dziś i jutro wyższe niż w piątek ceny maksymalne na stacjach paliw. Litr benzyny 95 nie może kosztować więcej niż 6 zł 97 groszy. Z kolei maksymalna cena oleju napędowego to 8 zł 6 groszy i tu wyraźna zmiana, bo aż o 24 grosze, rzecz jasna, na litrze. Wielkopolska zyskała nowy rezerwat przyrody Dolina Lutyni. Został utworzony w nadleśnictwie Jarocin, 70 km od Poznania. Znajdują się tam przełomy rzeczne, dzikie wąwozy, lasy łęgowe oraz naturalne źródliska. Występuje także wyjątkowo rzadki, zwłaszcza na terenach nizinnych, gatunek skrzypu olbrzymiego, największego występującego poza strefą tropikalną. Na koniec przypominam, dziś niedziela handlowa, więc duże sklepy i galerie będą zamknięte.

nie zabraknie chmur, ale możliwe też większe przejaśnienia i rozpogodzenia. Będzie też padał przelotnie deszcz, a na zachodzie i Pomorzu możliwe burze i lokalnie opady krupy śnieżnej. Na termometrach od 11 do 15 stopni.

0: Ekspres informacyjny w Trendy Radio. Trendy Radio.
1: Specjalna narada u premiera po ostatnich atakach w szkołach. Potem prezydent USA chwalący Putina i geniący Zełenskiego. Powiemy też o okrągłych urodzinach pewnej trasy szybkiego ruchu. Marcin Krzemiński. W kancelarii prezesa Rady Ministrów ruszyła kilka minut temu specjalna odprawa z udziałem ministrów i służb z inicjatywy premiera Donalda Tuska. Spotkanie zostało zwołane w związku z aktami przemocy w ostatnich dniach w szkołach na Mazowszu i falą dezinformacji. A wczoraj, przypomnę, miał też miejsce atak w szkole dla dorosłych na warszawskiej Pradze Południe. 21-latka zaatakowała ostrym narzędziem trzy kobiety.
2: Osoby poszkodowane to jest jedna osoba, 17-letnia kobieta, która została odwieziona do szpitala z ranami ciętymi przed ramienia w stanie niezagrażającym życiu.
1: Mówi rzecznik stołecznej policji Jacek Wiśniewski. Napastniczka obezwładnił pracownik placówki. Nie wiadomo, jakie były jej motywy, ale służby nie łączą tego ataku z tymi, których dopuszczali się w ostatnich dniach nastoletni uczniowie. Donald Trump chwali Władimira Putina i krytykuje Władimira Zełenskiego. Prezydent USA powiedział, że podczas ostatniej rozmowy telefonicznej z przywódcą Rosji usłyszał od niego, że chciałby zakończyć wojnę w Ukrainie. Prezydent Putin bardzo chciałby, żeby doszło do rozwiązania konfliktu. Poza tym uwalnia dużo paliwa dla świata. To coś dobrego i to po bardzo niskiej cenie. Trump powtórzył, że w Ukrainie powinny się odbyć wybory prezydenta. Ocenił też, że gdyby Zełenski wcześniej zgodził się na porozumienie, byłoby ono dużo lepsze. Oskarżył też Ukrainę, że atakując rafinerię w Rosji chce przysparzać problemów światu. Od poniedziałku do piątku w województwie mazowieckim odbywać się będą ćwiczenia pod kryptonimem Syrena 26. Uruchamiane będą syreny alarmowe, będą przez minutę emitowały ciągły dźwięk. Ma to służyć sprawdzeniu funkcjonowania systemu alarmowania i ostrzegania ludności. Urzędnicy apelują o zachowanie spokoju. Na koniec jeszcze polskie drogi i ich historia. Pół wieku temu, 11 października 1976 roku, otwarto Gierkówkę, czyli trasę szybkiego ruchu Warszawa-Katowice. Miała być częścią większego autostradowego planu, no ale ostatecznie na sieć bezkolizyjnych dróg przyszło nam poczekać wiele lat.

0: Ekspres informacyjny w Trendy Radio. Trendy Radio.
1: Po ostatnich atakach specjalne spotkanie premiera z ministrami i służbami, potem tragedia w Wielkopolsce, w wypadku zginęły dwie rowerzystki. Będą też wybory w Krakowie i niezwykłe odkrycie w Warszawie. Marcin Krzamiński. Po ostatnich atakach w szkołach premier nie ma wątpliwości, to były działania spontaniczne.
2: Wynikające głównie z aktywności sieci. Odnotowujemy oczywiście wzrost fascynacji przemocą. To nie jest grupa zorganizowana. Mówimy o pewnej liczbie młodych ludzi, którzy są aktywni w internecie, aktywni jeśli chodzi o poszukiwanie treści nazistowskich.
1: Mówił Donald Tusk na porannej odprawie służb w kancelarii premiera. Jak przekazał minister spraw wewnętrznych i administracji Marcin Kierwiński, w ciągu ostatnich trzech dni skontrolowano 65 tysięcy placówek oświatowych, zatrzymano też 117 osób.
3: W każdym tego typu przypadku prowadzone są czynności, ewentualnie sprawy kierowane są do prokuratury bądź do sądów rodzinnych. Te zatrzymane osoby to głównie osoby w wieku 13-19 lat, choć także zdarzały się osoby młodsze.
1: Kontrole trwają. Dziś okolice szkół i uczelni patrolować będzie nawet 10 tysięcy funkcjonariuszy. Jutro 20 tysięcy. Tragedia w Wielkopolsce. Młody kierowca potrącił autem dwie pochodzące z Ukrainy rowerzystki jadące poboczem drogi w Zieminie w powiecie grodziskim. W wyniku obrażeń zmarła 20-latka, druga z kobiet 27-latka w ciężkim stanie trafiła do szpitala. 20-letni kierowca był trzeźwy, została mu pobrana krew do dalszych badań. Sprawą zajmuje się policja pod nadzorem prokuratury. 3 godziny temu ruszyła druga tura przedterminowych wyborów prezydenta Krakowa. Mierzą się w niej Łukasz Gibała i Monika Piątkowska. Wyborcy do 21 będą głosowali w 454 obwodach na terenie miasta. Historyczne odkrycie na budynku w Warszawie. Robotnicy, skuwając tynk przy ulicy Puławskiej 48, odkryli znak Polski walczącej z czasów II wojny światowej. No, o znalezisku został poinformowany konserwator zabytków. Kotwica zostanie wyeksponowana na ścianie budynku i stosownie zabezpieczona.

0: edukacyjne, lekcje zdrowego żywienia, konferencja oraz rozmowy ze streetworkerkami w terenie. Skorzystaj z dnia otwartego w DPS przy ulicy Kletówki i SDS przy ulicy Kletówki 7A. Zadanie dofinansowane ze środków województwa podkarpackiego. Zaprasza miasto Krosno.
1: Reklama.

0: Trendy Radio. Przepis na dobrą niedzielę.
1: Jest po godzinie 10, a to oznacza, że na antenie Trendy Radia czas na program, w którym mówimy o tym, co dzieje się tuż za waszym oknem. Już za chwilkę startuje godzina z samorządem. Dziś sprawdzimy, na jakim etapie są kluczowe inwestycje drogowe w regionie, a gościem będzie Marek Rączka, wójt gminy Żylaków. Bądźcie z nami, zaczynamy już za moment.

0: Godzina z samorządem w Trend Radio. Jesteśmy blisko Twojego powiatu, Twojego miasta, Twojej gminy.
1: Dzisiaj w programie przenosimy się do gminy Żaraków. Dzisiaj gościem jest Marek Rączka, wójt tej gminy. Dzień dobry.
2: Dzień dobry, witam panią, witam wszystkich radiosłuchaczy Radia Trendy.
1: Panie wójcie, zacznijmy od tematu związanego z tymi najmłodszymi mieszkańcami gminy. Pod koniec sierpnia oficjalnie otwarto nowy gminny żłobek właśnie w Żerakowie. Jakie miejsce powstało?
2: Żłobek w Żerakowie to już jest drugi obiekt tego typu na terenie naszej gminy. Przypomnę, że od 2019 roku funkcjonuje już żłobek w Zawierzbiu. Teraz zdecydowaliśmy się na otwarcie takiego żłobka w Żerakowie przy zespole szkół w Żerakowie i ten żłobek mieści, posiada 20 miejsc dla najmniejszych mieszkańców naszej gminy. Jest to bardzo ważna inwestycja, nie tylko dla dzieci, które z tego korzystają. Chcę tylko powiedzieć, że tam jest wyposażony w 3 sale lekcyjne, zaplecze socjalne, wózkownie i wszystkie te elementy, które są wymagane w tego typu instytucji. To nie tylko 20 dzieci, które tam znalazły opiekę w czasie, kiedy ich rodzice pracują, ale właśnie to również dla 20 rodzin, a szczególnie kobiet, matek tych dzieci, otwiera się droga do kontynuacji kariery zawodowej, którą mogą realizować, będąc spokojnym o bezpieczny pobyt i opiekę ich dzieci. Na co dzień staramy się monitorować sytuację akurat wśród tych najmniejszych mieszkańców, jakie są potrzeby, bo przypomnę, kiedy w 2019 roku otwieraliśmy żłobek na Zawierzbiu, wydawało się, że pomieści wszystkich chętnych. Okazało się za niedługo, że tych chętnych jest dużo więcej, dlatego zdecydowaliśmy się na otwarcie kolejnej, przystąpienie do realizacji kolejnej tej inwestycji. Powiem tylko tyle, że zamknęło się kosztem około 1 800 000 złotych, z czego ponad 1 400 000 otrzymaliśmy z Krajowego Programu Odbudowy, jak również z programu Aktywny Maluch na lata 2022-2029. Pozostałe środki pochodziły z budżetu gminy. Ale obserwujemy, monitorujemy sytuację i potrzeby w tym zakresie. Nie twierdzimy, że to już jest koniec, albo że będziemy kontynuować, bo wszystko będzie zależeć od demografii. Jak wiemy, demografia jest niezbyt ciekawa, nie tylko w naszej gminie, ale również w skali całego kraju, o czym wszyscy wiemy. Niemniej jednak gmina Żeraków to, że boryka się z ujemnym przyrostem naturalnym, ale również ciągle zwiększają się ilość mieszkańców, biorąc pod uwagę to, że nasza gmina jest gminą podmiejską, gdzie osiedlają się młode rodziny, które potencjalne mogą mieć dzieci, które będą potrzebowały właśnie opieki, czy to w żłobku, czy potem w przedszkolu. Także zobaczymy, jak sytuacja się będzie rozwijać w przyszłości. Jesteśmy otwarci na ewentualne przystąpienie do kolejnej tej inwestycji, oczywiście biorąc pod uwagę możliwość pozyskania środków zewnętrznych.
1: Od tych najmłodszych mieszkańców przejdźmy do tych troszeczkę starszych. Trwają prace nad utworzeniem klubu seniora w budynku dawnego przedszkola w Nagoszynie. Na jakim etapie są te działania?
2: Budynek dawnego przedszkola w Nagoszynie Woli to jest budynek pamiętający jeszcze poprzednią epokę, poprzedni ustrój, gdzie mieściło się przedszkole, natomiast na piętrze były mieszkania domu nauczyciela dla nauczycieli tejże placówki. Kilka lat temu ze względu na niewielką ilość dzieci i wybudowanie nowego przedszkola przy zespole szkół w Nagoszynie, dzieci te zostały przeniesione do tego przedszkola nowoczesnego, natomiast budynek stał pusty i zastanawialiśmy się, jak go zagospodarować. Pojawiły się środki na właśnie organizację czasu dla naszych starszych mieszkańców i postanowiliśmy stworzyć tam klub seniora. To będzie działał przez 5 dni w tygodniu, po w sumie 30 godzin, ale budynek wymaga kapitalnego remontu. Musieliśmy zdjąć cały dach, stawiamy nowe stropy, robimy izolację fundamentów, nowe przyłącza wodociągowe, kanalizacyjne. Na dzień dzisiejszy trwają prace również przy wzmacnianiu konstrukcji całego budynku i za niedługo przystąpimy do budowy nowego zadaszenia i kompleksowego remontu. Będzie on wyposażony w windek ze względu na to, że jest to budynek piętrowy, tak żeby ci, którzy będą wymagali przejazdu na piętro windą, żeby mogli mogli z niej skorzystać. Będą tam oferowane zajęcia dla naszych mieszkańców. Znajdzie tam opiekę 20 seniorów, którzy będą mieli całodniowe, że tak powiem, zajęcia. Będzie zatrudniony tam rehabilitant. Także oprócz, powiedzmy, spędzenia miło czasu, to również będą mogli korzystać z usług rehabilitacyjnych, jeżeli będą takie wymagać. Obserwując, że nasze społeczeństwo w skali całego kraju starzeje się, prawdopodobnie będziemy zmuszeni i zobowiązani do tego, żeby kolejne placówki tego typu przygotowywać, otwierać, gdyż rzesza osób starszych w podeszłym wieku jest coraz większa. Kiedyś przeczytałem informację, że co czwarty nasz obywatel polski to już jest skończony, ma 60 lat, czyli społeczeństwo ewidentnie się starzeje i też dla nich trzeba przygotować jakąś ofertę, która pozwoli im na spokojne spędzanie czasu, wolnego czasu.
1: A w co będzie wyposażony ten budynek, jeżeli chodzi o wnętrza?
2: Będzie oczywiście całe zaplecze socjalne, będzie możliwość wykonywania różnych zajęć pod opieką oczywiście instruktorów, którzy tam będą zatrudnieni. Będzie również możliwość przygotowania jakichś posiłków dla siebie i ci mieszkańcy będą mieli pełną ofertę tego, co przewiduje projekt, na który otrzymaliśmy dofinansowanie.
1: Gmina inwestuje nie tylko w tych najmłodszych, ale i starszych mieszkańców, ale także w kulturę. W lipcu podpisano umowę na wartą ponad 9,5 miliona złotych przebudowę Centrum Kultury i Promocji. To jest taka jedna z największych chyba inwestycji na terenie gminy. Na czym będzie polegać?
2: Centrum Kultury i Promocji w Woli Żyrakowskiej jest to budynek, w którym się mieści to centrum. Jest to budynek, który pamięta jeszcze poprzedni ustrój i wymagał on kapitalnego remontu, przebudowy i dostosowania do dzisiejszych wymogów, dzisiejszych czasów. Ponieważ gmina Żyraków razem z trzema samorządami sąsiednimi, czyli miastem Dębicą, gminą Dębica i miastem gminą Ropczyce, należy do Dębicko-Ropczyckiego obszaru funkcjonalnego, dla którego są dedykowane pewne środki finansowe, postanowiliśmy tutaj razem wszystkie te cztery samorządy zainwestować w określonym kierunku. Jednym z tych kierunków jest szeroko rozumiana kultura i tak jak Ropczyce będą budować bibliotekę miejską, my będziemy realizować rozbudowę tego Centrum Kultury. Do obecnie istniejącego budynku, który zostanie totalnie przebudowany, zostanie dołożona jedna kondygnacja, w której będą się znajdować różnego rodzaju pracownie, warsztaty do prowadzenia różnego rodzaju zajęć artystycznych, kulturalnych. Będzie dobudowana sala widowiskowa o wymiarach 26 na 17 metrów ze sceną, ze składaną widownią. Widownia w czasie różnego rodzaju koncertu będzie mogła pomieścić 300 osób. Natomiast kiedy nie będzie koncertu, wówczas ta widownia będzie możliwość złożenia jej i wtedy otrzymujemy dodatkową salę, na której będą się również mogły odbywać na przykład zajęcia jakieś taneczne czy tego typu podobne zajęcia, z których będą chcieli korzystać czy młodsi mieszkańcy, czy starsi naszej gminy. Oczywiście ta sala będzie miała odpowiednie nagłośnienie, odpowiednie oświetlenie i będą mogły tam być wystawiane różnego rodzaju sztuki, koncerty, także myślę, że oferta dla naszych mieszkańców będzie atrakcyjna i każdy znajdzie dla siebie coś, co będzie chciał, z czego będzie chciał korzystać.
1: A wiadomo, kiedy prace już się zakończą?
2: Prace muszą być zakończone do końca przyszłego roku, także myślę, że w roku 2028 będziemy mogli już tam oddać nowy obiekt, który będzie służył naszym mieszkańcom.
1: Teraz troszeczkę też zmienimy temat na temat związany z rekreacją. Trwa realizacja projektu budowy ścieżki rowerowej wokół gminy. Kiedy mieszkańcy mogą się spodziewać takiego pełnego oddania odcinka?
2: Drugim właśnie obszarem, który realizujemy jako samorządy w ramach Dębicko-Ropczyckiego obszaru funkcjonalnego jest również budowa ścieżek rowerowych i tutaj akurat gmina Żyraków w tym obszarze jest liderem i prowadzi jak gdyby ten obszar działania i realizujemy równolegle wszystkie samorządy budowę ścieżek rowerowych. One docelowo mają utworzyć jeden ciąg komunikacyjny, także mieszkaniec czy to Ropczyc, czy Dębicy, czy Żrakowa, jeżeli wjedzie na tą ścieżkę, to będzie mógł po prostu przejechać przez wszystkie te cztery samorządy. One być może, że kiedyś będą jakimś elementem trasy rowerowej Velo Wisłoka, który gdzieś tam w planach się znajduje, ale jesteśmy na razie w gminie Żraków. Pierwszy etap, który właśnie ma być łącznikiem pomiędzy miastem Dębicą, zaczynającym się w Zawierzbiu, a gminą Dębica, kończący się w Bobrowej na moście na Wisłoce, jest właśnie 10-kilometrowy odcinek, który będzie przebiegał albo wałami Wisłoki przeciwpowodziowymi, albo drogami wzdłuż dróg gminnych, a na ostatnim odcinku w miejscowości Bobrowa również wzdłuż drogi powiatowej, dlatego tutaj powiat też jest w jakiś sposób w to zaangażowany. Mamy przygotowaną dokumentację projektową. Na dzień dzisiejszy przygotowujemy przetarg na realizację tego zadania. Dzisiaj trudno jest powiedzieć dokładnie, kiedy będziemy mieć oddane już całość, bo mamy ten etap 10-kilometrowy podzielony na 8 odcinków uwzględniających warunki w danym miejscu. W związku z powyższym każdy z tych odcinków będzie jak gdyby realizowane odrębnie. W związku z powyższym dzisiaj nie jesteśmy w stanie jeszcze dokładnie określić, niemniej jednak prace postępują do przodu, gdyż jesteśmy związani również z terminami wykonania tej inwestycji, rozliczenia, tak żebyśmy się zmieścili w obecnej perspektywie finansowej.
1: Na tym zakończymy tą część programu Godzina z Samorządem. Marek Rączka, wójt gminy Żraków, jest naszym gościem. Za chwilkę poruszymy kolejne tematy.
0: Godzina z Samorządem w Trend Radio. Jesteśmy blisko Twojego powiatu, Twojego miasta, Twojej gminy. Trend Radio. Wybijamy trendy brzmienie wszechczasów dla Ciebie.

0: Reklama.
1: Chcecie wiedzieć, jak szybko pozbywać się kataru? Najlepiej z ksylożelem. Gdy inne leki na katar mogą spływać po podaniu, ksylożel, jedyny w formie żelu, nie wycieka z nosa, nie spływa do gardła i odtyka nos na długo, nawet do 10 godzin. Ksylożel. Moc działania bez wyciekania. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Ksylożel. Żel do nosa zawiera 1 mg psylometazoliny chlorowodorku w 1 gramie. Wskazany w leczeniu pomocniczym. Ostrego zapalenia błony śluzowej nosa, zaostrzającego się zapalenia zatoczynosowych, alergicznego zapalenia błony śluzowej nosa oraz ostrego zapalenia ucho-środkowego. Podmiot odpowiedzialny. Zakłady farmaceutyczne Polpharma.
0: Reklama.
2: Trend Radio 101,9 i 90.

0: Godzina z samorządem w Trend Radio. Jesteśmy blisko twojego powiatu, twojego miasta, twojej gminy.
1: I drugą część programu Godzina z samorządem rozpoczynamy. Marek Rączka, wójt gminy Żeraków. Naszym gościem, panie wójcie, mówiliśmy o tematach związanych z polityką senioralną i też tą związaną z kulturą, ale to nie są jedyne sfery, o które dba gmina. Została podpisana umowa na dofinansowanie dokumentacji projektowej budowli ochronnej, czyli teraz kwestia bezpieczeństwa. Gdzie dokładnie ma powstać ten obiekt ochronny i jak gmina zamierza dalej rozwijać infrastrukturę bezpieczeństwa dla mieszkańców?
2: Z przekazów medialnych, z informacji, które do nas na co dzień docierają, w związku z tym, że za naszą granicą toczy się wojna, również coraz częściej również słyszymy o zagrożeniu, które może się pojawić na terenie naszego kraju. W związku z powyższym, zgodnie z ustawą o ochronie ludności i obronie cywilnej, jesteśmy zobowiązani do przystąpienia, do zabezpieczenia pewnego procenta mieszkańców w budowle, poprzez budowę budowli ochronnych, od schronów, po miejsca tymczasowego schronienia. I jednym z takich właśnie elementów jest budowa schronu U1 według klasyfikacji, która obowiązuje. Schron ten będzie zlokalizowany, można powiedzieć, w centrum Żyrakowa, w pobliżu boiska sportowego. Tam jest parking, ten parking będzie, na tym parkingu powstanie ten obiekt. Ten obiekt oczywiście na wypadek W będzie pełnił rolę właśnie takiego schronu dla mieszkańców, natomiast w okresie pokoju będzie pełnił rolę garażu, parkingu i również zabezpieczenia magazynowego, czy to dla Gminnego Zakładu Gospodarki Komunalnej, czy dla Centrum Kultury, które tam w pobliżu na dzień dzisiejszy funkcjonuje, tak żeby ten obiekt nie stał pusty, bo jak będzie stał pusty, nie będzie, powiedzmy, choćby nawet przewietrzany, to wówczas szybciej to niszczeje. Czyli w okresie będzie miał przeznaczenie i na czas pokoju, i na czas ewentualnej działań wymagających zabezpieczenia mieszkańców, oby to nigdy nie nastąpiło, no niemniej jednak musimy być na to przygotowani. Chcę tylko podkreślić, że na dzień dzisiejszy akurat na projekt tej budowli otrzymaliśmy dofinansowanie z ochrony ludności i obrony cywilnej w wysokości 210 tysięcy złotych, które właśnie i z przeznaczeniem na zaprojektowanie tej budowli. Obecnie trwa projektowanie, myślę, że w przyszłym roku zostanie ten projekt przedstawiony, uzyskamy pozwolenie na budowę, no i jeżeli będą środki, bo tutaj wszyscy liczymy, wszyscy samorządowcy, że na tego typu obiekty będą środki centralne, więc wtedy byśmy przystąpili do realizacji tej inwestycji. Trzeba powiedzieć, że no niestety przez kilkadziesiąt lat u nas w kraju no nie przykładano odpowiedniej wagi do tego typu obiektów i wiemy, w jakim stanie te obiekty są i albo w ogóle ich nie ma, albo są po prostu zaniedbane. W związku z powyższym w niektórych momentach musimy rozpocząć to od początku.
1: Jeżeli chodzi o właśnie o gminę, to na to, co się dzieje w gminie, mają też wpływ mieszkańcy. Powstaje plan ogólny gminy Żeraków. Jakie wnioski składają właśnie mieszkańcy?
2: Znaczy, chcę poinformować, że plan ogólny w gminie Żeraków został przyjęty przez Radę Gminy. Oczywiście uwzględniając wszystkiego rodzaju etapy, które są potrzebne na etapie przygotowywania tego planu ogólnego, czyli wszelkiego rodzaju uzgodnienia z wszystkimi instytucjami, które są w tym momencie konieczne, jak również przeprowadzono konsultacje z mieszkańcami na temat swoich uwag, jakie wnosili do tego planu. Plan ogólny, chcę powiedzieć, jest to dokument kompleksowo traktujący o kierunkach zagospodarowania przestrzennego gminy. On zastąpił dotychczasowe studia uwarunkowań i kierunki zagospodarowania przestrzennego. Te dokumenty straciły ważność z dniem 31 sierpnia, czyli już nie obowiązują. I od chwili uchwalenia planu ogólnego mamy dokument ten, który teraz będzie obowiązywał. obowiązywał. Oczywiście ten ideą, które zakładał ustawodawca, wprowadzając plany ogólne, to było to, aby uporządkować pewną gospodarkę przestrzenną. No, nie ukrywajmy, w wielu miejscach to zagospodarowanie przestrzenne, tam, a tym bardziej tam, gdzie nie ma miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, jest dość takie luźne, swobodne i nie zawsze, że tak powiem, pozwalające na, nawet na realizację różnych inwestycji, choćby nawet inwestycji liniowych, jakim są drogi, woda, kanalizacja i tak dalej. Czasami realizacja takiej inwestycji wodociągowo czy kanalizacyjnej, pozwalającej na podłączenie wszystkich, którzy w danym obszarze się znajdują, wymagało dużo większych kosztów, gdyby ta zabudowa była w jakiś sposób jednolita, a nie rozproszona. I temu służy plan ogólny. Oczywiście mieszkańcy, którzy składali wnioski do planu ogólnego, głównie wskazywali na konieczność stworzenia jak największej ilości terenów pod zabudowę mieszkaniową. No, plan został przygotowany oczywiście przez osoby uprawnione, urbanistów, którzy się w tym specjalizują. Musiał uwzględniać wszystkie proporcje, które są przewidziane przy opracowaniu takiego planu pod względem terenów zabudowy, terenów otwartych, terenów zieleni i tak dalej. W związku z powyższym u nas te wszystkie proporcje zostały zachowane w planie ogólnym. Został on złożony do wojewody. Na dzień dzisiejszy nie mamy żadnych informacji, czyli należy rozumieć, że został również zaakceptowany przez służby prawne wojewody. Mam nadzieję, że ten plan będzie służył wszystkim naszym mieszkańcom, jednak chcę dodać, że to nie zamyka już całkowicie wszelkiego rodzaju zmian, bo zgodnie z przepisami przynajmniej raz na kadencję musi być poddany taki plan ogólny, jak gdyby nowelizacji, i jeżeli będą jakieś nowe wnioski, propozycje, to jak najbardziej muszą być uwzględnione. To może się odbyć, musi się odbyć co najmniej raz na kadencję. Oczywiście może się również odbyć i częściej. No i na podstawie tych planów ogólnych, które na dzień dzisiejszy będą obowiązywać, również można przystąpić do, że tak powiem, opracowania miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego. To są dokumenty, które mówią o przeznaczeniu obszaru w mniejszym wymiarze, nie w wymiarze całej gminy, tylko w mniejszym wymiarze, czy tam jednej miejscowości, czy pół miejscowości, czy jakiś kilka działek, o konkretnym przeznaczeniu. Oczywiście musi to być zgodne z tym, co jest zapisane w planie ogólnym.
1: Przejdźmy teraz do kolejnej inwestycji. Punkt selektywnej zbiórki odpadów komunalnych w Szczecinie powstaje. Na jakim etapie są te prace i czy wpłynie powstanie tego miejsca na koszty opłat, jeżeli chodzi o odpady?
2: Więc tak, punkt selektywnego odbioru śmieci komunalnych, segregowanych oczywiście, powstaje w miejscowości Straszęcin. Jest on na ukończeniu, bo do końca października musi być oddany i od 1 listopada powinien rozpocząć działalność zgodnie z wymogami wniosku, który był złożony na dofinansowanie, na otrzymanie dofinansowania. Ten punkt ma może nie tyle obniżyć koszty, które ponoszą mieszkańcy z tytułu uczestnictwa w systemie śmieciowym, ale ma pozwolić nam na zoptymalizowanie ilości i rodzaju śmieci, które trafiają od mieszkańców, i przez to zoptymalizowanie tychże kosztów. Chcę tylko tyle powiedzieć, że w roku 2025, bo ten rok mamy policzony, koszty gospodarki śmieciami, w której uczestniczą, mają obowiązek uczestniczenia wszyscy mieszkańcy, wyniósł nas około 3,5 miliona. Z tych 3,5 miliona to był 1,5 miliona, to był koszt odbioru tych śmieci, które realizujemy poprzez nasz zakład komunalny, natomiast prawie 2 miliony złotych musieliśmy zapłacić za zagospodarowanie, czyli na przyjęcie tych śmieci w punktach odbioru, czy to były wysypiska śmieci, czy jakieś instalacje, które przetwarzają śmieci do dalszego wykorzystania. W związku z powyższym, teraz mając ten punkt selektywnej zbiórki, będziemy mogli bardziej mieć większą kontrolę nad tym, co przyjmujemy, w jaki sposób, i spowoduje to większy procent segregacji tych śmieci, poprawi na pewno segregację. Znaczy, ja uważam, że mieszkańcy już częściowo się przyzwyczaili do tego, że mamy na terenie gminy taki punkt, bo obecnie od roku czasu funkcjonuje taki tymczasowy, też w Straszyncinie, w innej lokalizacji. Niemniej jednak ten, który zacznie funkcjonować od 1 listopada, to będzie naprawdę nowoczesny obiekt, gdzie każdy mieszkaniec, który jest w systemie, będzie mógł przywieźć posegregowane oczywiście śmieci, również wielkogabarytowe. Będzie on pracował przez 6 dni w tygodniu, czyli będzie mógł skorzystać każdy, nawet ci, którzy pracują zawodowo i w sobotę, będzie mógł odwieźć te śmieci, dostarczyć tam. Warunek jest jeden taki, że muszą być posegregowane, dwa, musi być w systemie naszym śmieciowym uczestniczyć, opłacać oczywiście. I ten, uważam, że na dzień dzisiejszy koszt śmieci, który płaci mieszkaniec za jest to 123 zł, w przypadku śmieci segregowanych 21, jeżeli ma dodatkowo kompostownik, czyli nie oddaje biodegradowalnych, to w porównaniu z kosztami, jakie ponoszą mieszkańcy sąsiednich samorządów, to nie jest wysokie. Nie są opłaty wysokie. Mam nadzieję, że jeżeli jeszcze zacznie w pełni funkcjonować ten punkt, wówczas będziemy mogli utrzymać te koszty na te koszty partycypacji mieszkańców w systemie śmieciowym na niezmienionym poziomie.
1: Wiele gmin i miast zmaga się z suszą hydrologiczną. Jak sytuacja z zasobami wody wygląda w gminie Żyraków?
2: Gmina Żyraków jest w 100% zwodociągowana. To jest, trzeba podkreślić, wielki sukces. Posiadamy 3 stacje uzdatniania wody, które produkują wodę, czerpiąc ją ze studni podziemnych, którą dostarczamy do wszystkich naszych mieszkańców, i odpukać na dzień dzisiejszy, nawet biorąc pod uwagę te słynne czerwcowe upały weekendowe, kiedy naprawdę była sytuacja bardzo trudna, jeżeli chodzi o dostawę wody, tej wody nam nie brakło. Ale to dzięki temu, że w roku 2014 dokonaliśmy kompleksowej przebudowy stacji uzdatniania wody w Nagoszynie. W roku 2018-2019, w kadencji 2018-2024, dokonaliśmy kompleksowej przebudowy, modernizacji stacji uzdatniania wody w Żyrakowie, jak również dobudowaliśmy kolejny zbiornik na wodę, zapas wody pitnej dla mieszkańców w Żyrakowie, co pozwoliło nam na gromadzenie w momentach, kiedy jest mniejszy pobór, czyli głównie w godzinach nocnych, na gromadzenie zapasów, a w ciągu dnia, kiedy jest rozbiór większy, na dostarczanie tego do mieszkańców. To jest jedna sprawa. Druga sprawa, czerpiemy, tak jak powiedziałem, ze studni, czerpiemy wodę głębinową ze studni, które pracują przy każdej z tych 3 stacji uzdatniania wody. Cały czas prowadzimy remonty, czyszczenie tychże studni, pozwalające na to, żeby nie dochodziło do jakichś awarii, które spowodują przerwy w dostawie wody. Ponadto, robiąc modernizację stacji uzdatniania wody w Żyrakowie, przebudowaliśmy, czy zmieniliśmy całą technologię oczyszczania wody. Przedtem, wcześniej była technologia polegająca na tym, że praktycznie 1/3 wody wydobytej z ziemi szła na płukanie filtrów i ta woda była bezpowrotnie tracona, czyli po prostu była, jak gdyby potocznie mówiąc, puszczona w kanał. Na dzień dzisiejszy zastosowaliśmy nową technologię ozonowania tej wody, bo jesteśmy, no niestety mamy dużo żelaza, dużo manganu i to są pierwiastki, które muszą być wytrącone z wody, aby można było dostarczyć mieszkańcom, oczywiście spełniając pozostałe parametry sanepidowskie, więc staramy się na bieżąco to monitorować. Monitorujemy również poziom wód podziemnych. No niestety obserwujemy, to nie jest tylko u nas, tylko to jest wszędzie, poziom wód gruntowych obniża się. Jest to w dużej mierze uzależnione właśnie od i pokrywy śnieżnej w sezonie, w okresie zimowym, jak również od ilości opadów w ciągu całego roku. To ma bezpośredni wpływ właśnie na poziom wód gruntowych. No na pewno one się obniżają. Jesteśmy zmuszeni do pogłębiania tych naszych studni, ale staramy się to na bieżąco monitorować, obserwować i myślę, że na dzień dzisiejszy, jeżeli nie nastąpi jakieś radykalne, powiedzmy, awarie czy zaniki wody, to powinniśmy tą wodę dostarczać mieszkańcom bez przerw.
1: Na tym temacie wodnym zakończymy dzisiejszą rozmowę. Marek Rączka, wójt gminy Żeraków, był gościem. Dziękuję.
2: Dziękuję bardzo, dziękuję pani, dziękuję wszystkim radiosłuchaczom Radia Trendy.
0: Godzina z samorządem w Trend Radio. Jesteśmy blisko twojego powiatu, twojego miasta, twojej gminy.
1: I tak minęła nam dzisiejsza godzina z samorządem w Trendy Radio. Dziękuję za obecność w przedbiornikach. Jeśli ominęliście fragment dzisiejszej rozmowy, to cały zapis audio znajdziecie na naszej stronie internetowej trendyradio.pl. Ja się z wami żegnam, ale zostajecie w dobrych rękach. Za moment na antenie Gosia Mikoś i solidna porcja najlepszej muzyki oraz ciekawych informacji. Dobrego popołudnia.

0: oferty ulubionych marek na Allegro.
1: Ekspres informacyjny w Trendy Radio. Trendy Radio.
2: Służby nie potwierdzają, by za falą przemocy w szkołach stał obcy wywiad. Hubert Hurkacz w 1/8 finału turnieju w Szanghaju. Będzie też o podróżach mieszkańców Unii Europejskiej. Marcin Krzemiński. Służby nie potwierdzają, by za falą przemocy w szkołach stał obcy wywiad. Analiza zdarzeń z ostatniego tygodnia nie wykazała inspiracji ze strony państwowego aktora. Tak mówiła podczas odprawy u premiera wiceszefowa ABW pułkownik Małgorzata Żochowska. Zastrzegła jednak, że nie można wykluczyć wykorzystania napięcia społecznego do innych celów.
3: Nie można wykluczyć, że takie narastające napięcie społeczne i eskalacja społeczna, którą sami podgrzewamy i podgrzewały grupy nasze i młodzieżowe, i rodzicielskie, może spowodować, że będzie to wykorzystane do innych celów, do destabilizacji państwa. Więc apelujemy o to, żeby był po prostu spokój i w tych tematach.
2: Premier zapowiedział utrzymanie dalszych kontroli i wzmożonych policyjnych patroli w szkołach w kolejnych dniach. Jutro w Sądzie Okręgowym w Kaliszu ma rozpocząć się ponowny proces policjanta Sławomira L., który w 2019 roku śmiertelnie postrzelił w Koninie 21-letniego Adama C. Poprzedni wyrok uchylił sąd apelacyjny w Łodzi. Hubert Hurkacz awansował do 1/8 finału turnieju w Szanghaju. Po zaciętej walce pokonał Chińczyka Idzu 6-2, 3-6, 6-3. Kolejnym rywalem Hurkacza będzie albo rozstawiony z numerem 7 Amerykanin Frances Tiafoe, albo Hiszpan Alejandro Davidowicz Fokina. Przypomnę, że Hurkacz turniej w Szanghaju wygrał w 2023 roku. Piłkarze Ekstraklasy wrócili na boiska po 3-tygodniowej przerwie związanej z meczami reprezentacji. Niemniej mistrz Lech oraz wicemistrz i lider Górnik nie straciły formy. W meczach 10. kolejki poznański zespół wygrał we Wrocławiu ze Śląskiem 4-1, a Zabrzanie pokonali w Białymstoku Jagiellonie 3-1. Na koniec jeszcze podróże małe i duże. Mieszkańcy Unii Europejskiej wydali w ubiegłym roku więcej na podróże zagraniczne niż krajowe, mimo że znacznie częściej wybierali wyjazdy we własnych państwach. Wynika z danych Eurostatu. Na wyjazdy zagraniczne przeznaczyli blisko 379,5 miliarda euro, a na krajowe nieco ponad 266 miliardów euro.

0: Dobrej pogody życzy sponsor Forest Gorlice, producent wieszaków i akcesoriów kuchennych.
1: Sprawdzamy pogodowe doniesienia dla naszego regionu. Dzisiaj przede wszystkim towarzyszyć nam będzie sporo pochmurnego nieba, bo zachmurzenie dzisiejszego dnia na 100% poziomie. Więc na przejaśnienia nie możemy liczyć. Mogą jeszcze w ciągu dnia pojawić się miejscami przelotne opady deszczu. A na termometrach w najcieplejszym momencie dnia temperatura podskoczy do 15 stopni, ale te odczuwalne około 2 stopnie niżej, bo towarzyszy nam również chłodniejszy wiatr z kierunku północno-zachodniego, a ten wieje ze średnią prędkością 15 km na godzinę. W porywach ta prędkość wzrasta do 25. Na barometrach dzisiaj 1010 hektopaskali, a wilgotność powietrza przekracza 80%. Biometr niestety mamy niekorzystne.
0: Dobrej pogody życzy sponsor Forest Gorlice, producent wieszaków i akcesoriów kuchennych.
2: Reklama. Odkryj strefę marek na Allegro.

0: oferty ulubionych marek na Allegro.
1: Reklama.
2: Trendy Radio. Wybijamy trendy brzmienie na 101,9 i 95,2.

Mamy niedzielę, no to też doskonały moment, aby sprawdzić, kto dzisiaj świętuje i komu warto złożyć życzenia. A lista solenizantów jest imponująca. Świętują dzisiaj Aldona, Brunon, Emil, Aleksander, Maria, Marian, Emilian, Emanuel, Dobromiła, Zenaida, Andronik, Gromisław oraz Firim. Jeśli macie w swoim otoczeniu kogoś o tym imieniu, marsz do telefonu. Wszystkim solenizantom życzymy wszystkiego, co najlepsze, a dla Was na antenie Trendy Radia leci kolejna porcja świetnych brzmień.

0: Reklama. Szukasz transportu do Niemiec, Holandii, Belgii? Wybierz Lucas Tour. To firma z 15-letnim doświadczeniem, która przewiezie Cię w komfortowych warunkach dużymi busami. Z nami wyruszysz z Podkarpacia, Małopolski prosto pod wskazany adres. Oferujemy nowoczesną i komfortową flotę z własnym serwisem marki Renault Master. Atrakcyjne ceny doświadczonych kierowców. Wyjazdy z Polski wtorek, czwartek, piątek i sobota w sezonie letnim niedziela, a powroty dnia następnego. Dopasuj podróż do swoich planów i zarezerwuj termin już dziś. Rezerwacje 694 126 933. Lucas Tour. Bezpiecznie i komfortowo z adresu pod adres. Reklama.
1: Trend Radio. Twoja fala dobrej energii.

Zaglądamy do kalendarza, a tutaj dzisiejsze święto wyjątkowo sympatyczne. Otóż właśnie dzisiaj obchodzimy Międzynarodowy Dzień Dziewczyny. Znany na całym świecie również jako Dzień Dziewczynek. To oficjalne święto ustanowione przez ONZ, które ma na celu pokazanie, jak wielką siłę, potencjał i marzenia mają młode damy na całym globie. I choć w kalendarzu mocno zakorzeniony jest marzec, to październik daje nam kolejną świetną okazję, by po prostu przesłać mnóstwo dobrej energii wszystkim dziewczynom i dziewczynkom, które nas teraz słuchają. Dziewczyny, celebrujcie swój dzień, a my wracamy do tego, co idealnie podkręca niedzielny klimat. Przed nami kolejna porcja doskonałej

Przed nami na antenie prawdziwy wulkan energii. Wiem, co mówię. Jeżeli usłyszycie, to zapewniam, że każdemu poprawi się nastrój i zdecydowanie pojawi się uśmiech na twarzy. W końcu jest niedziela, czyli też dzień idealny na złapanie pełnego luzu, no uśmiechu, dobrego klimatu, a nikt nie potrafi nastroić nas tak pozytywnie jak Vanessa Marozzi ze swoim wielkim, ponadczasowym hitem Absolutely Everybody. Nie siedźcie w miejscu, zróbcie radio głośniej i takich hitów jeszcze u nas cała masa dzisiaj się pojawi. No to bawimy się dobrze.

0: Ekspres informacyjny w Trendy Radio. Trendy Radio.
1: Groźby zamachu na premiera i ministra obrony, trwa ważne spotkanie. Prokuratura chce aresztu dla nastolatka, nagrał film z nożem. Spokojna jak dotąd dogrywka wyborcza w Krakowie. Marcin Krzemiński. Policja otrzymała zgłoszenie o planowanym zamachu na szefa rządu i wicepremiera, dlatego w Centrum Antyterrorystycznym Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego odbywa się narada służb, informuje rzeczniczka MSWiA Karolina Gałecka. Jak dodaje, policjanci zgłoszenie w tej sprawie otrzymali na piśmie.
2: Związane z możliwym zamachem na premiera Donalda Tuska, ale także na wicepremiera, ministra obrony narodowej Władysława Kosiniaka-Kamysza, minister spraw wewnętrznych i administracji Marcin Kierwiński, ale także minister i koordynator służb specjalnych Tomasz Siemoniak polecili podjęcie działań służbom w tej sprawie.
1: W naradzie biorą udział m.in. przedstawiciele Służby Ochrony Państwa, ABW i Policji. Teraz Podlasie i prokuratura, która wystąpiła o areszt dla 17-latka, któremu postawiono zarzuty w związku z filmikiem, na którym widać go z nożem. Chłopak to uczeń zespołu szkół w Wysokiem Mazowieckiem. Za fałszywe zawiadomienie o zagrożeniu może grozić do 8 lat więzienia. W wyniku działań po atakach w szkołach na Mazowszu policja skontrolowała 65 tysięcy placówek oświatowych i zatrzymała ponad 100 osób. Przypomnę, że dziś w kancelarii premiera odbyła się rano specjalna odprawa z udziałem ministrów i służb. Spokojnie jak dotąd przebiega druga tura przedterminowych wyborów prezydenta Krakowa. Nie było jak na razie żadnych zdarzeń mogących mieć wpływ na przebieg głosowania. Niemniej wczoraj policja wystawiła 500-złotowy mandat kobiecie, która przeszkadzała i zachowywała się głośno podczas liczenia kart do głosowania w jednej z komisji. Kobieta mandatu nie przyjęła, więc sprawa trafi do sądu. Na koniec jeszcze o maksymalnych cenach paliw. Zgodnie z obwieszczeniem ministra energii, dziś i jutro litr benzyny 95 nie może kosztować więcej niż 6 zł 97 groszy. Z kolei maksymalna cena oleju napędowego to 8 zł 6 groszy.

0: Dobrej pogody życzy sponsor Forest Gorlice, producent wieszaków i akcesoriów kuchennych.
1: Dzisiaj w regionie zachmurzenie duże, na termometrach w granicach maksimum 15 stopni. Te 15 kresek dzisiaj: Krosno, Jasło, Gorlice, Dębica, Tarnów, Sanok 14. Dzisiejszego dnia trudno liczyć na przejaśnienia, niestety przede wszystkim będą towarzyszyć nam chmury. Na barometrach 1011 hektopaskali termika podpowiada, że jest zimno i mokro, a biometr dzisiejszego dnia jest niekorzystny. Najbliższa noc również pochmurna, ale też chłodna, bo na termometrach zaledwie do 4 stopni taka temperatura nad ranem. Jutro temperatury będą wzrastać do 14 kreski i pojawią się zdecydowanie przejaśnienia i chwile ze słońcem.
0: Dobrej pogody życzy sponsor Forest Gorlice, producent wieszaków i akcesoriów kuchennych.
2: Reklama. Od 19 do 23 października wspólnie zadbajmy o siebie i swoich bliskich. Krośnieński Tydzień Zdrowia Psychicznego to czas profilaktyki oraz wsparcia dla dzieci, rodziców i seniorów. W programie czekają warsztaty edukacyjne, lekcje zdrowego żywienia, konferencja oraz rozmowy ze streetworkerkami w terenie. Skorzystaj z dnia otwartego w DPS przy ulicy Kletówki i SDS przy ulicy Kletówki 7A. Zadanie dofinansowane ze środków województwa podkarpackiego. Zapraszam. Miasto Krosno.
3: Są dni dobre, lepsze i są Allegro Days. Teraz laptop Lenovo z Windows 11 tylko za 2299 zł. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 2689 zł. Allegro Days do 18 października.
4: Poznajcie Hanię, która uwielbia bawić się z koleżankami, ale te zabawy czasem kończą się wszami.
5: Mamo, ratunku, spędzi mnie cała głowa.
6: Spokojnie, Haniu, mamy na to skuteczne rozwiązanie. Nowy szampon Ovix Hair SOS.
7: Raz, dwa, trzy.
6: I po Ovix Hair żadna weszka na głowie już nie mieszka.
4: Ovix Hair SOS działa już w 15 minut, likwidując 100% wszy po pierwszym użyciu. I jako jedyny w Polsce zawiera faktor ochronny LPF, który zapobiega ponownemu zarażeniu aż do 3 dni. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Oyster Shell NV. Podmiot prowadzący reklamę: zakłady farmaceutyczne Polpharma SA.
2: Reklama.

teraz proponuję wam trochę wehikuł czasu. Serwuję muzyczną podróż w klimacie Eurodance. Pamiętacie jeszcze te małe elektroniczne jajka z wirtualnymi zwierzakami, o które trzeba było dbać dzień i noc? Dokładnie tak, mowa o Tamagotchi. Duńska grupa Daz w latach 90. stworzyła o tym niesamowicie chwytliwy kawałek, który nucił absolutnie każdy. Co ciekawe, zespół Daz słynie z mega energicznego brzmienia, a ich debiutancki album pokrył się platyną w wielu krajach. Przypomnijmy sobie ten szalony klimat. Oto Daz i ich niezapomniane Tamagotchi.

0: Zaglądamy do naszego regionu, tym razem do Jasielskiego Domu Kultury, który zachęca do udziału w 20. Przeglądzie Twórczości Plastycznej Dzieci i Młodzieży. Organizatorzy czekają na prace, których korzenie czerpią z głównych dziedzin artystycznych. Malarstwo, rzeźba, architektura, rysunek, grafika, muzyka, literatura, taniec, film czy teatr. A o szczegółach Katarzyna Wójcik, instruktor do spraw plastyki w Jasielskim Domu Kultury.
1: Niech sztuka zachęci Was do odnalezienia ciekawych form i kolorów, a każda praca niech będzie magiczną historią każdego z uczestników. Na laureatów czekają nagrody rzeczowe oraz nagroda specjalna z okazji 20. jubileuszu konkursu. Kalendarz na 2027 rok prezentujący nagrodzone prace. Na Wasze zgłoszenia czekamy do 23 listopada. Serdecznie zapraszamy.
0: Szczegóły konkursu znajdziecie na stronie internetowej Jasielskiego Domu Kultury.
2: Słuchasz Trend Radia.

0: Reklama.
1: Przepraszam, bo to ważne. Słucha nas ktoś, kto idzie na swoje?
2: No ja. Właśnie otwieram firmę.
1: To krótko. Nowoczesne konto firmowe w PKO Banku Polskim. Wchodzisz w apkę, zakładasz konto w promocji i nie płacisz za jego prowadzenie.
2: To tak się da?
1: No ba.
3: Idź na swoje i załóż konto firmowe za 0 zł za prowadzenie. PKO. Twój bank polski. Sprawdź warunki w regulaminie. Konto firmowe za 0 zł na pkobp.pl. / konto firmowe. Konto w promocji otworzysz do 28 lutego 2027 roku.
4: Szukasz samochodu? Nie szukaj daleko. Odpal Allegro. Sprawdź tysiące ogłoszeń motoryzacyjnych w jednym miejscu. Od prywatnych sprzedających przez dealerów po komisy. Wejdź na samochodyallegro.pl.
0: Reklama.
5: Trendy Radio. Wybijamy trendy brzmienia wszechczasów dla Ciebie. W Krośnie.

A teraz mam dla was kolejny wielki powrót w nowej, odświeżonej odsłonie. Przed nami utwór Legenda, czyli Małgośka. Kultowy hit Maryli Rodowicz, do którego tekst napisała Agnieszka Osiecka, doczekał się wspaniałego odświeżenia w duecie z utalentowaną Lambery. Ale czy wiedzieliście, że oryginalna wersja utworu powstała w 1972 roku podczas babskiego wyjazdu do Sopotu, a sam tekst Osiecka pisała na kawiarnianej serwetce. Dziś ten utwór łączy pokolenia w nowoczesnej, melancholijno-popowej wersji. Posłuchajcie sami, którą lubicie bardziej albo która bardziej pasuje do dzisiejszego dnia. Ja wybrałam właśnie tą, bo to dzisiaj niedziela, po to, żeby trochę się uśmiechnąć, trochę się obudzić, no i poprawić sobie nieco humor. No to słuchamy. Małgośka.

0: Zaglądamy teraz do Podniebyla, bo tutaj budowa nowej remizy Ochotniczej Straży Pożarnej weszła w końcowy etap realizacji. Inwestycja stanowi kluczowy element podnoszenia poziomu bezpieczeństwa w regionie. Ma zostać sfinalizowana jeszcze w bieżącym roku. Po zakończeniu robót konstrukcyjnych i zamknięciu stanu surowego prace przeniosły się do wnętrza obiektu. Obecne działania koncentrują się na finalizacji robót wykończeniowych i instalacyjnych, a o szczegółach Wojciech Tomkiewicz, burmistrz Jedlicza.
1: W tym roku dofinansowaliśmy jednostkę Ochotniczej Straży Pożarnej w Podniebylu już po raz ostatni, jeżeli chodzi o budowę tej remizy, no i ona zostanie tak formalnie oddana do użytku w tym roku. Natomiast no, takie uroczyste otwarcie na pewno będzie już w przyszłym roku, ale już w tym roku ona będzie mogła pełnić swoją rolę. Podobnie jak nowa remiza Ochotniczej Straży Pożarnej w Potoku. W przyszłym tygodniu rozpoczną się odbiory techniczne tej inwestycji.
0: Koszt końcowego etapu budowy wynosi 320 tysięcy złotych.

0: Ekspres informacyjny w Trendy Radio. Trendy Radio.
1: Pilne rozmowy po informacji o planowanym zamachu na premiera i ministra obrony. Potem papież o wykrytym u niego guzku w płucu. Wrócimy też do tragicznego wypadku, w którym zginęła rowerzystka. Marcin Krzemiński. Na początek wracamy do pilnego spotkania spec-służb w sprawie informacji o planowanym zamachu na premiera i ministra obrony narodowej. Narada odbywa się w Centrum Antyterrorystycznym Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego. Zwołano ją pilnie na polecenie ministra spraw wewnętrznych i ministra koordynatora służb specjalnych. Z nieoficjalnych doniesień wynika, że choć groźby wobec członków rządu pojawiają się co jakiś czas, to ta ostatnia przekazana pisemnie szczególnie zaniepokoiła służby.
2: Zgłoszenie wpłynęło do policji, tak? Dokładnie do dyżurnego policji.
1: Mówi rzeczniczka MSWiA Karolina Gałęska. Zapewne więcej dowiemy się podczas planowanego dziś briefingu służb. Natomiast przed chwilą rzecznik rządu przekazał, że mimo informacji na temat możliwego zamachu, premier tu, cytat, pracuje normalnie. Poruszające wyznanie papieża na zakończenie spotkania z wiernymi na południowej modlitwie Anioł Pański. Leon XIV powiedział, że lekarze wykryli u niego guzek w płucu w początkowej fazie i dlatego za ich radą podda się w najbliższych dniach operacji jego usunięcia. Tragiczny finał porannego potrącenia dwóch rowerzystek. W Wielkopolsce zginęła 20-latka, a 27-latka została przetransportowana helikopterem do szpitala. Do zdarzenia doszło w miejscowości Ziemin. Kobiety jechały poboczem zgodnie z przepisami, gdy nagle potrącił je kierowca Audi.
3: Te obywatelki Ukrainy zamieszkujące na terenie powiatu grodziskiego poruszały się prawidłowo. Miały na sobie elementy odblaskowe w postaci kamizelek, wymagane podczas jazdy poza terenem zabudowanym.
1: Mówi Katarzyna Wolna z policji w Grodzisku Wielkopolskim. 20-letni kierowca został zatrzymany do wyjaśnienia sprawy. Możliwy polsko-polski pojedynek na turnieju tenisowym Wuhan. Jeśli Magdalena French wygra jutro w pierwszej rundzie z Mananchią Sawankiau z Tajlandii, to jej kolejną rywalką będzie Iga Świątek. French co prawda przegrała dziś mecz ostatniej rundy kwalifikacji, ale do turnieju głównego dostała się jako tak zwana szczęśliwa przegrana. W Wuhan wystąpi też Maja Chwalińska. Zabraknie Magdy Linet.

0: Pogody życzy sponsor Forest Gorlice, producent wieszaków i akcesoriów kuchennych.
1: Sprawdzamy termometry w regionie, a na nich dzisiaj niezbyt wysokie temperatury, ale już takie, które będą najwyższymi w tym tygodniu. Na termometrach dzisiaj maksymalnie do 15 stopni, na barometrach 1010 hektopaskali, wiatr wieje z kierunku północno-zachodniego ze średnią prędkością 15 km na godzinę. Najbliższa noc to temperatury w granicach 10 stopni, ale nad ranem spadną do czwartej kreski. Jutro termometry wskazywać będą do 14 stopni, pojawią się przejaśnienia i temperatury w granicach 13-12 stopni. To będzie nasz standard nadchodzącego tygodnia. Co ważne, bardzo chłodno będzie w nocy ze środy na czwartek, bo wtedy na termometrach w granicach tylko 2 stopni, co oznacza, że miejscami mogą pojawić się i przygruntowe przymrozki.
0: Dobrej pogody życzy sponsor Forest Gorlice, producent wieszaków i akcesoriów kuchennych.
2: Reklama. Od 19 do 23 października wspólnie zadbajmy o siebie i swoich bliskich. Krośnieński Tydzień Zdrowia Psychicznego to czas profilaktyki oraz wsparcia dla dzieci, rodziców i seniorów. W programie czekają warsztaty edukacyjne, lekcje zdrowego żywienia, konferencja oraz rozmowy ze streetworkerkami w terenie. Skorzystaj z dnia otwartego w DPS przy ulicy Kletówki i SDS przy ulicy Kletówki 7A. Zadanie dofinansowane ze środków województwa podkarpackiego. Zapraszam. Miasto Krosno.
3: Reklama.
4: Trendy Radio. Wybijamy trendy brzmienie na 101,9 i 95,2 FM.

Muzyka na naszej antenie nie zwalnia tempa, ale pamiętajcie, że Trendy Radio to nie tylko to, co słyszycie w głośnikach. W naszym regionie dzieje się mnóstwo ciekawych rzeczy. Chcecie być na bieżąco? Zobaczyć zdjęcia i przeczytać relacje z najnowszych wydarzeń? No to koniecznie wpadajcie na naszą stronę internetową trendyradio.pl oraz na nasz oficjalny profil facebookowy. Czekamy tam na Was z masą lokalnych newsów i ciekawych materiałów.

0: Zaglądamy teraz do Skołyszyna, dokładniej do Skołyszyńskiej Akademii Odkrywców. Studenci są młodsi, ale już złożyli ślubowanie i przy dźwiękach hymnu Gaudeamus Igitur otrzymali indeksy. W Skołyszynie zainaugurowano drugą edycję już Skołyszyńskiej Akademii Odkrywców, której celem jest szeroko rozumiana popularyzacja nauki wśród dzieci w wieku od 6 do 9 lat. A o szczegółach wójt gminy Skołyszyn Bogusław Kręcisz.
1: Cieszę się, że jesteście tutaj. Cieszę się, że ten Uniwersytet Dziecięcy cieszy się takim zainteresowaniem. Ale przewidywaliśmy to, że tylu was tutaj będzie i przewidywaliśmy, że będziecie zainteresowani tym, żeby uczestniczyć w tych zajęciach. Myślę, że wasi rodzice jeszcze bardziej. Obiecywaliśmy sobie kilka miesięcy temu, w czerwcu, że będziemy kontynuować ten projekt.
0: Zajęcia będą odbywać się raz w miesiącu, a o szczegółach Marta Gąsiorowska, dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury i Czytelnictwa w Skołyszynie.
2: Młodzi studenci w tym semestrze będą mieć zajęcia i warsztaty chemiczne, fizyczne, zajęcia z programowania, wykłady o skałach i minerałach, zajęcia o sztucznej inteligencji. Naprawdę myślę, że sprostamy ciekawości wszystkich młodych studentów, odkrywców i badaczy z gminy Skołyszyn.
0: Partnerem naukowym SAO jest Podkarpacka Szkoła Wyższa w Jaśle.

0: Reklama. Szukasz transportu do Niemiec, Holandii, Belgii? Wybierz Lucas Tour. To firma z 15-letnim doświadczeniem, która przewiezie Cię w komfortowych warunkach dużymi busami. Z nami wyruszysz z Podkarpacia, Małopolski, prosto pod wskazany adres. Oferujemy nowoczesną i komfortową flotę z własnym serwisem marki Renault Master, atrakcyjne ceny doświadczonych kierowców. Wyjazdy z Polski wtorek, czwartek, piątek i sobota w sezonie letnim niedziela, a powroty dnia następnego. Dopasuj podróż do swoich planów i zarezerwuj termin już dziś. Rezerwacje 694 126 933. Lucas Tour. Bezpiecznie i komfortowo z adresu pod adres. Reklama.
1: One United Nation. I say every little thing I

Mam teraz dla Was coś wyjątkowo świeżego i idealnego do tańca. Klasyka gatunku łączy siły z młodą energią. Przed nami nowość, pod którą podpisał się sam Marcin Miller z formacji Boys, a towarzyszy mu uroczy bliźniaczy duet XOXO. Ciekawostką jest to, że ten numer błyskawicznie podbił letnie festiwale Disco Polo i stał się prawdziwym klubowym bangerem. Podkręcamy zatem tempo, a z nami Marcin Miller Boys oraz XOXO w utworze Kocham jak tańczysz.

Reklama. Szukasz transportu do Niemiec, Holandii, Belgii? Wybierz Lucas Tour. To firma z 15-letnim doświadczeniem, która przewiezie Cię w komfortowych warunkach dużymi busami. Z nami wyruszysz z Podkarpacia, Małopolski prosto pod wskazany adres. Oferujemy nowoczesną i komfortową flotę z własnym serwisem marki Renault Master. Atrakcyjne ceny doświadczonych kierowców. Wyjazdy z Polski wtorek, czwartek, piątek i sobota w sezonie letnim niedziela, a powroty dnia następnego. Dopasuj podróż do swoich planów i zarezerwuj termin już dziś. Rezerwacje 694 126 933. Lucas Tour. Bezpiecznie i komfortowo z adresu pod adres. Reklama.

0: Jesień, a to też czas wzmożonej aktywności dzikich zwierząt. O tym nie możemy zapominać, a o ostrożność apeluje komisarz Piotr Wojtunik, rzecznik prasowy Komendy Wojewódzkiej Policji w Rzeszowie.
1: Przypominamy o zachowaniu szczególnej ostrożności w miejscach lub na odcinkach dróg, gdzie ustawione są znaki ostrzegające przed dziką zwierzyną. Pamiętajmy, że właśnie w tych najbliższych miesiącach dzikie zwierzęta będą przejawiać większą aktywność. Po zmroku lub wczesnym rankiem będą migrować częściej niż zwykle w poszukiwaniu pożywienia, przebiegając przez ruchliwe drogi. W miejscach, gdzie ustawione są znaki drogowe ostrzegające o dzikiej zwierzynie, należy zwolnić, obserwować bacznie drogę i być przygotowanym do awaryjnego hamowania. Jeśli jednak dojdzie do zderzenia, pamiętajmy, by zabezpieczyć miejsce i pod żadnym pozorem nie zbliżać się do zwierzęcia. W wyniku szoku po zderzeniu z pojazdem zwierzę może być agresywne i może nas zaatakować.
0: Podkarpaccy policjanci często wzywani są do zdarzeń drogowych z udziałem zwierząt. Od stycznia do końca września na drogach województwa podkarpackiego doszło do ponad 1200 kolizji ze zwierzętami.

0: Ekspres informacyjny w Trendy Radio. Trendy Radio.
1: Atak nożownika w Nowym Sączu. Mężczyzna nie żyje. Wrócimy też do informacji o planowanym zamachu na premiera i ministra obrony. Zajrzymy też na turniej tenisowy w Szanghaju. Marcin Krzemiński. Atak nożownika w Nowym Sączu. Nie żyje 41-latek, który z dwoma nożami w rękach ruszył w kierunku policjantów. Funkcjonariusze wzywali go do odrzucenia ostrych przedmiotów bezskutecznie. Użyli więc kilkukrotnie paralizatora, który nie zadziałał. Następnie mężczyzna został postrzelony. Mimo prowadzonej reanimacji zmarł w szpitalu. Rzecznik ministra koordynatora służb specjalnych Jacek Dobrzyński mówi wprost.
2: Sprawę traktujemy śmiertelnie poważnie.
1: A chodzi o informacje dotyczące planowanego zamachu na premiera i ministra obrony.
2: Sygnały wpłynęły najpierw do służby ochrony państwa, to oni pierwsi weryfikują te informacje. Zebrane informacje przekazują do policji. Policja swoimi źródłami, swoimi kanałami bardziej próbuje to wyjaśnić, zweryfikować i uprawdopodobnić. Mówimy o dużym prawdopodobieństwie spełnienia tych gróźb.
1: Wyjaśnia Dobrzyński. Stąd spotkanie służb, do którego doszło dziś w Centrum Antyterrorystycznym ABW. Do tematu oczywiście będziemy wracać. Teraz ukraińska odpowiedź na apele Amerykanów. Ukraina będzie gotowa wstrzymać ataki na rosyjskie rafinerie, jeśli Rosja przestanie atakować naszą infrastrukturę energetyczną. Wszelkie kroki zmierzające do deeskalacji muszą być wzajemne i objęte rzeczywistymi gwarancjami, napisał w serwisach społecznościowych Wołodymyr Zełenski. Prezydent Ukrainy poinformował, że tylko w sobotę Rosja zabiła 23 osoby w Zaporożu. Hubert Hurkacz awansował do 1/8 finału turnieju ATP Masters 1000 na twardych kortach w Szanghaju. Polski tenisista pokonał Chińczyka Yi Zhu 6-2, 3-6, 6-3.
3: Nie był to łatwy przeciwnik, no i też po pokonaniu Nowaka nie jest tak łatwo utrzymać najwyższą formę w kolejnym meczu, więc na pewno wiem, że w kolejnych meczach muszę wyjść na wyższy poziom swojej gry.
1: Mówił nasz tenisista, który, przypomnę, w Szanghaju triumfował 3 lata.

0: Dobrej pogody życzy sponsor Forest Gorlice, producent wieszaków i akcesoriów kuchennych.
1: Dzisiejszy dzień to temperatury maksymalnie dochodzące do 15 stopni, zachmurzenie duże na barometrach 1010 hektopaskali, a towarzyszy nam wiatr z kierunku północno-zachodniego, który wieje ze średnią prędkością 15 km na godzinę. Nocy to temperatury w granicach 8-9 stopni, nad ranem spadną do 4 kreski, a jutro termometry z maksymalnymi temperaturami na poziomie 14 stopni. Na barometrach dzisiaj 1010 hektopaskali, ale to ciśnienie w nocy będzie powoli rosnąć i jutro już na poziomie 1018.
0: Dobrej pogody życzy sponsor Forest Gorlice, producent wieszaków i akcesoriów kuchennych.
2: Reklama. Weź losy w swoje ręce. Dołącz do Allegro Smart i graj w loterii o 1 000 000 zł. Vouchery na Allegro wakacje, iPhony i miliony innych nagród. Akcja trwa do 8 listopada. Szczegóły w regulaminie na allegro.pl/smart/loteria.
3: Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
4: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
5: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w Agacie.
4: I zrobiła nam super pokój.
6: Mamo, dzięki!
7: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 lat 0% albo 1000 produktów aż do 30% taniej. Tylko w Agacie, tylko do 17 października. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
8: Chcesz skompletować podręczną apteczkę?

0: z ulotką i dawkowaniem. W razie wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
1: Reklama.
2: Trendy Małopolska i Podkarpacie. Trendy Radio. Twoja fala dobrej energii.

Mamy pełnię jesieni, ale czy wiedzieliście, że pora roku, w której się rodzimy, ma ogromny wpływ na długość naszego życia? Naukowcy z Uniwersytetu w Chicago przeprowadzili badania, z których wynika, że osoby urodzone w miesiącach jesiennych, czyli we wrześniu, październiku czy listopadzie, mają znacznie większą szansę na dożycie okrągłych 100 lat, zdecydowanie większą niż osoby urodzone na przykład wiosną. Jeśli więc świętujecie urodziny w tym okresie, no to pozostaje tylko pogratulować, bo statystyka jest po waszej stronie. A dla wszystkich, bez względu na datę urodzenia, mam teraz kolejny świetny hicior. Posłuchajmy, no i cieszmy się życiem, oby było jak najdłuższe, bez względu na datę urodzenia.

0: Zaglądamy teraz do Miejskiej Biblioteki Publicznej w Gorlicach, która rozpoczyna kolejną odsłonę ogólnopolskiej kampanii społecznej Mała Książka – Wielki Człowiek, realizowanej przez Instytut Książki. Tegoroczna edycja odbywa się pod hasłem Czytaj chwilę. Biblioteka po raz kolejny uczestniczy w programie i zaprasza dzieci w wieku przedszkolnym wraz z rodzicami i opiekunami po odbiór bezpłatnych wyprawek czytelniczych. O szczegółach Beata Mituś, kierownik oddziału dla dzieci Miejskiej Biblioteki Publicznej w Gorlicach.
1: Udział w projekcie to niezwykła okazja do podjęcia czytelniczego wyzwania. Za każdą wizytę w bibliotece zakończoną wypożyczeniem książki dziecko otrzymuje naklejkę na kartę małego czytelnika. Po zebraniu 10 naklejek przedszkolak otrzymuje imienny dyplom oraz kolejną książkę. Tym samym taki mały czytelnik może otrzymać 4 piękne książki adresowane właśnie dla takiej grupy wiekowej.
0: Rodzice lub opiekunowie otrzymują również broszurę z praktycznymi wskazówkami dotyczącymi wspólnego czytania.

0: Reklama. Cześć, tu Influencer, ten od cen. Zaoszczędzę Ci dzisiaj trochę czasu i podpowiem, że na Allegro od razu widzisz, ile oszczędzasz. Wybieraj oferty z gwarancją najniższej ceny i kupuj taniej. Sprawdź sam na allegro.pl w zakładce gwarancja najniższej ceny.
1: Chcecie wiedzieć, jak szybko pozbywać się kataru? Najlepiej z ksylożelem. Gdy inne leki na katar mogą spływać po podaniu, ksylożel, jedyny w formie żelu, nie wycieka z nosa, nie spływa do gardła i odtyka nos na długo, nawet do 10 godzin. Ksylożel. Moc działania bez wyciekania. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Ksylożel. Żel do nosa zawiera 1 mg ksylometazoliny chlorowodorku w 1 gramie. Wskazany w leczeniu pomocniczym. Ostrego zapalenia błony śluzowej nosa, zaostrzającego się zapalenia zatok przynosowych, alergicznego zapalenia błony śluzowej nosa oraz ostrego zapalenia pochośrodkowego. Podmiot odpowiedzialny. Zakłady farmaceutyczne Polpharma.
0: Reklama.

A teraz na antenie unikalne połączenie polskiego folku z nowoczesnymi klubowymi bitami. Takie lubimy najbardziej. Trips to producent, który jak nikt inny zdecydowanie potrafi tchnąć drugie życie w tradycyjne motywy. Tym razem połączył siły z Ardo, Jake'iem Alvą i wokalem Dee, a efektem tej współpracy jest niesamowicie energetyczna wersja utworu W moim ogródeczku. No to idealny kawałek, żeby podkręcić atmosferę w tę niedzielę. No to robimy radio głośniej, no i możemy trochę również potrenować gardła. Myślę, że utwór jest idealny do tego, żeby to zrobić.

0: do 18 października bieżącego roku lub do wyczerpania nagród. Organizator PKO Bank Polski. Limit cashbacku do 100 zł miesięcznie. Szczegóły, w tym ograniczenia, w regulaminie na Allegro.
1: Reklama.

0: Trendy Radio, przypominamy o ostrożności. Zachowajcie ostrożność na drogach. Pamiętajcie o pieszych, którzy są niechronionymi uczestnikami ruchu drogowego i w konfrontacji z samochodem podczas wypadku zazwyczaj nie mają dużych szans na wyjście bez szwanku na zdrowiu. Błąd popełniony na drodze, nieuwaga czy lekkomyślność, nieprzestrzeganie przepisów ruchu drogowego dla kierowcy często kończą się jedynie stłuczką, natomiast w przypadku pieszego obrażeniami ciała albo nawet śmiercią. O ostrożność apeluje Anna Oleniacz, rzecznik prasowy sanockiej policji.
1: Pieszy idący z kolei po poboczu lub jezdni jest obowiązany iść lewą stroną drogi, a z kolei piesi idący jezdnią są obowiązani iść jeden za drugim. Na drodze o małym ruchu w warunkach dobrej widoczności jest dopuszczalne chodzenie obok siebie. Korzystanie przez pieszego z drogi dla rowerów jest dozwolone tylko w razie braku drogi dla pieszych, drogi dla pieszych i rowerów lub pobocza albo niemożności korzystania z nich.
0: Pieszy poruszający się po drodze po zmierzchu poza obszarem zabudowanym jest zobowiązany używać elementów odblaskowych w sposób widoczny dla innych uczestników ruchu, chyba że porusza się po drodze przeznaczonej wyłącznie dla pieszych lub po chodniku. My apelujemy o to, aby odblaski po prostu zawsze mieć przy sobie, bo taki mały gadżet często może ratować nam życie, a kierowcy pozwala nas zauważyć.

0: Ekspres informacyjny w Trendy Radio. Trendy Radio.
1: Duże prawdopodobieństwo spełnienia gruźb zamachu na premiera i ministra obrony. Wrócimy też do interwencji w sprawie nożownika z Nowego Sącza i powiemy o ważnych ćwiczeniach na Mazowszu. Marcin Krzemiński. To funkcjonariusze Służby Ochrony Państwa oceniali, na ile realne jest zagrożenie zamachem na premiera i ministra obrony narodowej w związku z groźbami, które trafiły do służb, i przekazali sprawę policji do dalszego zbadania, powiedział rzecznik koordynatora służb specjalnych Jacek Dobrzyński.
2: To oni, jeśli zrobią to praktycznie codziennie, oni potrafią oddzielić ziarno od plew, informację fake newsową, informację, która może wydawać się jakimś żartem, ale też są bardzo mocno razem przygotowani i przeszkoleni na to, żeby wyłapywać informacje, które stanowią naprawdę realne zagrożenie.
1: W związku z groźbą zamachu przed południem w Centrum Antyterrorystycznym ABW odbyła się narada służb. Nie żyje 41-letni mężczyzna, który z nożem chodził dziś po Nowym Sączu. Został postrzelony przez interweniujących policjantów. Zmarł w szpitalu. W związku z użyciem broni zostaną uruchomione wszystkie procedury kontrolne, mówi rzeczniczka małopolskiej policji Katarzyna Cisło.
3: Będziemy musieli sprawdzić, czy ta interwencja przebiegała zgodnie z procedurami. Czy to użycie broni palnej było tutaj zasadne?
1: W tym mają pomóc kamery, które policjanci mieli na swoich kamizelkach w chwili interwencji. Co najmniej 11 osób zginęło, a 27 zostało rannych w wyniku zderzenia autokaru wycieczkowego z ciężarówką na autostradzie w prowincji Manisa w zachodniej Turcji. Poszkodowani trafili do szpitali. Na razie nie wiadomo dokładnie, dlaczego doszło do wypadku. Od jutra do piątku w województwie mazowieckim odbywać się będą ćwiczenia pod kryptonimem Syrena 26. Uruchamiane, jak mówi sama nazwa, będą syreny alarmowe. Chodzi o sprawdzenie funkcjonowania systemu alarmowania i ostrzegania ludności. Na koniec jeszcze przypominam, dziś niedziela niehandlowa, więc duże sklepy i galerie są zamknięte.

0: Dobrej pogody życzy sponsor Forest Gorlice, producent wieszaków i akcesoriów kuchennych.
1: Dzisiejszy dzień to temperatury maksymalnie dochodzące do 15 stopni, zachmurzenie duże, na barometrach 1010 hektopaskali, a towarzyszy nam wiatr z kierunku północno-zachodniego, który wieje ze średnią prędkością 15 km na godzinę. Noce to temperatury w granicach 8-9 stopni, nad ranem spadną do 4 kreski, a jutro termometry z maksymalnymi temperaturami na poziomie 14 stopni. Na barometrach dzisiaj 1010 hektopaskali, ale to ciśnienie w nocy będzie powoli rosnąć i jutro już na poziomie 1018.
0: Dobrej pogody życzy sponsor Forest Gorlice, producent wieszaków i akcesoriów kuchennych.
2: Reklama. Od 19 do 23 października wspólnie zadbajmy o siebie i swoich bliskich. Krośnieński Tydzień Zdrowia Psychicznego to czas profilaktyki oraz wsparcia dla dzieci, rodziców i seniorów. W programie czekają warsztaty edukacyjne, lekcje zdrowego żywienia, konferencja oraz rozmowy ze streetworkerkami w terenie. Skorzystaj z dnia otwartego w DPS przy ulicy Kletówki i SDS przy ulicy Kletówki 7A. Zadanie dofinansowane ze środków województwa podkarpackiego. Zapraszam. Miasto Krosno.
3: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
4: Jesień na drodze to wyzwanie. Deszcz, mgła, słaba widoczność. A twoja szyba? Czy jest gotowa na takie warunki? W Autoglas wymieniamy szyby, wycieraczki i aplikujemy ceramikę, która poprawia widoczność. Wszystko po to, byś czuł się bezpiecznie w każdą pogodę. Zarezerwuj wizytę na autoglas.pl.
3: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
2: Reklama.

Niedzielne popołudnie mija nam niesamowicie przyjemnie. Mam nadzieję, że spędzacie ten czas dokładnie tak, jak lubicie. Leniwie, bez pośpiechu, no po prostu ładując baterię na maksa. Warto powoli pomyśleć o planach na nadchodzący tydzień i jakie cele przed Wami stoją? Cokolwiek to będzie, obiecuję, że z Trendy Radiem każdy dzień będzie o wiele łatwiejszy i przyjemniejszy. Tymczasem nie myślmy jeszcze o poniedziałku. Celebrujmy niedzielę i łapmy kolejne.

0: A teraz zaproszenie do Etnocentrum Ziemi Krośnieńskiej do udziału w lekcjach z natury. Podczas zajęć dzieci nabywają wiedzę o otaczającym je świecie, wykonują kreatywne zadania oraz uczestniczą w zabawie ruchowej. Lekcje z natury w Etnocentrum to warsztaty przeznaczone dla dzieci w wieku od 5 do 7 lat oraz ich opiekunów. A o szczegółach Karolina Oleniacz, animatorka kultury regionalnej w Etnocentrum Ziemi Krośnieńskiej.
1: W październiku i listopadzie w naszej ofercie pojawią się ciekawe warsztaty dla dzieci w wieku od 5 do 7 lat i ich rodziców lub opiekunów. A mowa o lekcjach z natury, czyli spotkaniach, które mają pokazać dzieciom, że w parku, w lesie, z dala od ekranów czeka na nie świetna zabawa. Rodzicom zaś pokazać, jak aranżować wspólne wyjścia w przyrodę i w prostych aktywnościach przemycać wartościową wiedzę. Na pierwszą lekcję z natury zapraszamy do Etnocentrum w sobotę, 10 października o godzinie 16. Dzieci nauczą się m.in. rozpoznawać liście wybranych gatunków drzew. Część spotkania poświęcimy również kreatywnemu tworzeniu. Z naturalnych i łatwo dostępnych surowców dzieci stworzą własny las zamknięty w ramce.
0: Kolejne zajęcia odbędą się 14 listopada o godzinie 16.

0: Reklama. Szukasz transportu do Niemiec, Holandii, Belgii? Wybierz Lucas Tour. To firma z 15-letnim doświadczeniem, która przewiezie Cię w komfortowych warunkach dużymi busami. Z nami wyruszysz z Podkarpacia, Małopolski, prosto pod wskazany adres. Oferujemy nowoczesną i komfortową flotę z własnym serwisem marki Renault Master, atrakcyjne ceny doświadczonych kierowców. Wyjazdy z Polski wtorek, czwartek, piątek i sobota w sezonie letnim niedziela, a powroty dnia następnego. Dopasuj podróż do swoich planów i zarezerwuj termin już dziś. Rezerwacje 694 126 933. Lucas Tour. Bezpiecznie i komfortowo z adresu pod adres.
1: Poznajcie Hanię, która uwielbia bawić się z koleżankami, ale te zabawy czasem kończą się wszami.
2: Mamo, ratunku, spędzi mnie cała głowa.
3: Spokojnie, Haniu, mamy na to skuteczne rozwiązanie. Nowy szampon Ovix Hair SOS. Raz, dwa, trzy. I po Ovix Hair żadna weszka na głowie już nie mieszka.
1: Ovix Hair SOS działa już w 15 minut, likwidując 100% wszy po pierwszym użyciu. I jako jedyny w Polsce zawiera faktor ochronny LPF, który zapobiega ponownemu zarażeniu aż do 3 dni. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Oyster Shell NV. Podmiot prowadzący reklamę. Zakłady farmaceutyczne Polpharma SA.
0: Reklama.

0: Teraz zaproszenie do Muzeum Regionalnego w Jaśle na jesienne warsztaty rękodzielnicze. Do wyboru są 4 jesienne propozycje. Malowanie dyni, ekotorby, jesienne lampiony. A o szczegółach Karolina Kaleta, Garduła, etnograf w Muzeum Regionalnym w Jaśle.
1: Zapraszamy na malowanie dyni, na malowanie toreb w jesiennym klimacie oraz także na jesienne lampiony. To nasz hit. Można pomalować lampion, użyć do niego światełka, zabrać sobie go oczywiście do domu. Niech zdobi nasze pokoje, rozświetli trochę już tą jesienną aurę i na to serdecznie zapraszamy.
0: Lokalizację warsztatów do wyboru Muzeum Regionalne w Jaśle lub Generator Nauki GEN. Trendy.

Wszystko, co dobre, niestety szybko się kończy. Mój czas z wami w tym niedzielnym programie dobiegł końca, ale to absolutnie nie oznacza końca dobrych emocji w Trendy Radio. Gorąco zachęcam was do pozostania z nami, ponieważ już po godzinie 17 stery przejmuje kultowa retrolista. Czekają na was największe, legendarne przeboje sprzed lat. Bardzo dziękuję wam za dziś, za każdy wspólny moment. No i do usłyszenia już przyszły weekend. Mam nadzieję, że tak jak ja, nie możecie się doczekać. Do usłyszenia.

0: ekspres informacyjny w Trendy Radio. Trendy Radio.
1: Ponad 100 zatrzymanych, za chwilę o działaniach służb po atakach w szkołach. Potem pogoda, czy to już koniec ciepłej jesieni i ligowy piłkarski klasyk z kontrowersjami w tle. Marcin Krzemiński. Skontrolowanych 65 tysięcy szkół, zatrzymano 117 osób. To dane z ostatnich 3 dni działań służb. Dziś w kancelarii premiera odbyła się specjalna odprawa po ostatnich atakach nożowników w szkołach. Premier zapewnia, że nie była to akcja zorganizowanej grupy młodych ludzi. Atakowały osoby zafascynowane przemocą, przemocowymi grami i treściami nazistowskimi.
2: To są bardzo często zachowania spontaniczne, wynikające głównie z aktywności sieci. Odnotowujemy oczywiście wzrost fascynacji przemocą. To nie jest grupa zorganizowana, mówimy o pewnej liczbie młodych ludzi, którzy są aktywni w internecie.
1: Dziś, choć to niedziela, to okolice szkół patroluje około 10 tysięcy funkcjonariuszy. Od jutra będzie to około 20 tysięcy. Jeśli zastanawiacie się, czy wróci ciepła jesień, to jest światełko w tunelu. Najpierw jednak te gorsze wieści, do środy raczej pochmurno i wietrznie.
3: Nieco cieplej może zrobić się pod koniec tygodnia, szczególnie właśnie na zachodzie Polski. W piątek temperatura może wzrosnąć do około 17-18 stopni w tamtej części kraju.
1: Mówię na Gryczman z IMGW. Taka pogoda utrzyma się do soboty. W niedzielę natomiast może pojawić się mocny wiatr, szczególnie porywisty na Pomorzu, co spotęguje odczucie zimna. Wielki klasyk z wielkimi kontrowersjami. Legia Warszawa podejmie dziś Wisłę Kraków w hicie 10. kolejki Ekstraklasy, ale na Łazienkowską nie wejdą kibice gości. Najpierw klub tłumaczył się remontem i zaleceniami policji, ale gdy służby temu zaprzeczyły, trybunę gości oficjalnie zamknął prezydent Warszawy. PZPN po tym wszystkim wlepił Legii karę 250 000 zł.
4: Wisła na wyjazdach ma bilans 0 zwycięstw, 2 remisy i 2 porażki, a tutaj kibiców chyba jest mało.
1: Komentuje z przekąsem trener Legii Marek Papszon mecz wojskowych z Wisłą o 20:15. Drogowa kartka z kalendarza jeszcze pół wieku temu, 11 października 1976 roku, otwarto Gierkówkę, czyli trasę szybkiego ruchu Warszawa-Katowice.

0: Dobrej pogody życzy sponsor Forest Gorlice, producent wieszaków i akcesoriów kuchennych.
1: Sprawdzamy mapy meteo dla naszego regionu. Dzisiaj wciąż przewaga pochmurnego nieba, ale przejaśnienia też się miejscami i chwilami zdarzają. Na termometrach w granicach 14-15 stopni. Początek nocy ciepły, bo w granicach 10-11 stopni, natomiast jutro nad ranem temperatura najniżej to 5 stopni na plusie, a jutrzejszego dnia temperatury w najcieplejszym momencie dnia w granicach 14 kreski, ale odczuwalne poniżej 10, a to za sprawą wiatru, który będzie nam towarzyszył. Jutro powieje nieco mocniej z kierunku północnego i średnia prędkość wiatru będzie oscylować w granicach 20 km na godzinę. Im później również nocą będzie coraz więcej rozpogodzenia, jutrzejszego dnia sporo przejaśnień i chwil ze słońcem.
0: Dobrej pogody życzy sponsor Forest Gorlice, producent wieszaków i akcesoriów kuchennych.
2: Reklama.
3: Wyraźnie mnie słyszycie? Ani deszcz, ani żadna pogoda nie robią na mnie wrażenia, bo mam moją nową, świetną rutynę. Rutinoscorbin Max D3, który wspiera moją odporność dzięki zawartości witaminy D i pomaga zmniejszyć uczucie zmęczenia dzięki witaminie C.
2: Rutinoscorbin Max D3. Suplement diety z maksymalną dzienną ilością witaminy D dla wsparcia odporności. Niezależnie od pogody.
3: Rutinoscorbin Max D3. W tej rutynie jest moja odporność. Dołączysz?
4: Są dni dobre, lepsze i są Allegro Days. Teraz zestaw bokserek Wrangler 4 sztuki, tylko 77,77. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 98,88. Allegro Days do 18 października.
5: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
6: Cześć, to Dominika z Autoglas. Masz uszkodzenie na przedniej szybie? Autoglas naprawisz ją w 30 minut. Mamy ponad 100 serwisów w Polsce, a z odpowiednim ubezpieczeniem nic nie płacisz. Zadzwoń na 801-181-181 lub umów się na autoglas.pl.
5: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
2: Reklama.

0: Trend Radiem wiesz więcej. Poznaj odpowiedzi na nurtujące cię tematy.
1: A dzisiaj gościem programu jest Piotr Gozdecki, pedagog resocjalizacyjny, przewodniczący Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Kołaczycach. Dzień dobry.
2: Dzień dobry.
1: Według statystyk rośnie liczba młodych osób, które coraz wcześniej rozpoczynają swoją przygodę z alkoholem. Alkohol też jest jedną z najbardziej powszechnych substancji psychoaktywnych używanych przez młodzież właśnie. Dlaczego młodzi ludzie po niego sięgają?
2: Młodzi ludzie sięgają po alkohol na przykład z ciekawości, dla zabawy, z obawy, że nie zostaną zaakceptowani przez kolegów w grupie. Z powodu bardzo dużej dostępności alkoholu w sklepach i swoistym przyzwoleniem społecznym na picie i z wzorców, które wynoszą z domu.
1: Jak alkohol wpływa na nastolatków pod względem?

0: Nie dotknięte są hipokamp oraz kora przedczołowa.
1: Czy u młodzieży nadużywanie alkoholu może być też przyczyną depresji?
0: Tak, badania wskazują, że wśród młodzieży, która nadużywa alkoholu, pojawia się depresja oraz inne zaburzenia psychiczne. Wykazano, że uzależnienie zwiększa ryzyko, i tu podkreślam, depresji czterokrotnie, zaburzeń efektywnych ponad sześciokrotnie i zaburzeń lękowych ponad dwukrotnie, a więc tutaj no depresja jakby jest wpisana w uzależnieniu od alkoholu.
1: Mówiliśmy o skutkach fizycznych i psychicznych. Powiedzmy teraz, jakie skutki społeczne ma picie alkoholu dla młodzieży.
0: Młodzież, która sięga po alkohol w młodym wieku, jest od niego uzależniona, no na pewno nie zdobędzie wymarzonej pracy, na pewno nie założy szczęśliwej i zdrowej rodziny. Takie osoby mogą zostać bezdomnymi oraz bardzo często takie osoby mają konflikt z prawem.
1: Picie alkoholu w młodym wieku, a uzależnienie. Jak wyglądają statystyki w tej kwestii?
0: Z badań wynika, że prawie 50% ankietowanych w wieku 15-16 lat ma już regularny kontakt z alkoholem. Bardzo obniżyła się inicjacja wypijania alkoholu i to już 11-12-latkowie sięgają po różnego rodzaju trunki.
1: Jak poznać, że nasze dziecko ma problem z alkoholem?
0: Bo rodzice mają czujne oko i na pewno rozpoznają. Ja tutaj podam kilka takich przykładów. Gdy pojawia się znaczna chwiejność emocjonalna, zmiany nastroju, gdzie wcześniej tego nie było, wagary, znikanie bez wiedzy rodziców z domu, późne powroty do domu poza ustalonymi godzinami, pogorszenie wyników w nauce, zmiana towarzystwa, bardzo często ukrywanie tak zwanych nowych znajomych, zmiany wyglądu, czyli przekrwione oczy, wymioty, utrata na masie ciała, zaniedbywanie tutaj nawyków higienicznych, unikanie kontaktów rodzinnych, kłamstwa oraz reagowanie złością na temat, jeżeli rodzice zwracają uwagę, że chyba alkohol tutaj już no, pełni taką destrukcyjną rolę w życiu nastolatka.
1: A jak wygląda leczenie alkoholizmu wśród młodzieży? Czy ono się różni od leczenia osób dorosłych?
0: Ono jest bardzo, bardzo podobne. To są placówki leczenia uzależnień dla dzieci i młodzieży, czyli ambulatoryjne, czyli takie dochodzenie, jest to terapia indywidualna, terapia grupowa oraz zamknięte, gdzie taki nastolatek przebywa na oddziale do 12 tygodni. W tym czasie też uczestniczy w zajęciach szkolnych. Na pewno młody człowiek musi być o wiele bardziej zaopiekowany terapią indywidualną, ale też skupia się na pracy z rodziną.
1: A do kogo się zgłosić, kiedy podejrzewamy, że nasze dziecko lub kolega naszego dziecka, czy też koleżanka ma problem z alkoholem?
0: Taką sytuację możemy zgłosić psychologowi szkolnemu bądź pedagogowi, którzy no, są w tych tematach dobrze wykształceni, bądź możemy się zgłosić do najbliższej poradni psychologiczno-pedagogicznej. Możemy też zawrzeć informacje w poradniach leczenia uzależnień dla dorosłych, też świetnie podpowiedzą i dadzą miejsca. Natomiast ja tutaj mogę też podać, jest infolinia, która jest czynna od poniedziałku do piątku, od 14 do 20 i to jest pomarańczowa infolinia i numer telefonu to jest 801-140-068. Tam podadzą na pewno na wszystkie szczegóły dotyczące leczenia młodych ludzi.
1: Jak wygląda sytuacja w momencie, kiedy dziecko po prostu nie chce na to leczenie się udać, ucieka z domu, stawia po prostu taki opór? Jak wtedy działać?
0: No tutaj możemy powiedzieć, że jeżeli dziecko nie ma 18 roku życia, a więc wszelkie tutaj skutki prawne przejmuje rodzic. Jeżeli rodzic widzi, że pojawia się zagrożenie życia bądź zdrowia, bądź jakieś zmiany, takie dziecko może być leczone bez własnej zgody na życzenie tutaj rodzica. Na przykład na Podkarpaciu mamy taki ośrodek w Łańcucie.
1: I tutaj zakończymy naszą dzisiejszą rozmowę. Bardzo dziękuję.
0: Ja mam też taki apel, takie ostatnie słowo do rodziców, żeby nie zacierały się te role, że nasze dziecko nie jest naszym partnerem, nie jest naszym kumplem, tylko jest naszym dzieckiem. I wychowanie oznacza, że kocham, akceptuję, wspieram, szanuję, ale wymagam. I z tym rodziców zostawiam. Dziękuję.
2: Z Trend Radiem wiesz więcej. Poznaj odpowiedzi na

0: Reklama. Od 19 do 23 października wspólnie zadbajmy o siebie i swoich bliskich. Krośnieński Tydzień Zdrowia Psychicznego to czas profilaktyki oraz wsparcia dla dzieci, rodziców i seniorów. W programie czekają warsztaty edukacyjne, lekcje zdrowego żywienia, konferencja oraz rozmowy ze streetworkerkami w terenie. Skorzystaj z dnia otwartego w DPS przy ulicy Kletówki i SDS przy ulicy Kletówki 7A. Zadanie dofinansowane ze środków województwa podkarpackiego. Zapraszam miasto Krosno.
1: Przepraszam, bo to ważne. Słucha nas ktoś, kto idzie na swoje?
2: No ja. Właśnie otwieram firmę.
1: To krótko. Nowoczesne konto firmowe w PKO Banku Polskim. Wchodzisz w apkę, zakładasz konto w promocji i nie płacisz za jego prowadzenie.
2: To tak się da?
1: No ba.
3: Idź na swoje i załóż konto firmowe za 0 zł za prowadzenie. PKO. Twój bank polski. Sprawdź warunki w regulaminie. Konto firmowe za 0 zł na pkobp.pl/konto firmowe. Konto w promocji otworzysz do 28 lutego 2027 roku.
4: Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
5: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
6: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko bagacie.
7: I zrobiła nam super pokój.
8: Mamo, dzięki!
9: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 lat 0% albo 1000 produktów aż do 30% taniej. Tylko wagacie, tylko do 17 października. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
10: Szukasz samochodu? Nie szukaj daleko. Odpal Allegro. Sprawdź tysiące ogłoszeń motoryzacyjnych w jednym miejscu. Od prywatnych sprzedających przez dealerów po komisy. Wejdź na samochodyallegro.pl.
0: Reklama.

Trendy Radio. Wybijamy trendy brzmienie na 101,9 i 95,2 FM. Game.

0: Ekspres informacyjny w Trendy Radio. Trendy Radio.
1: Papież przejdzie operację, wykryto u niego guzek w płucach. Rosja zgodzi się na rozejm, będą wybory, mówi prezydent Ukrainy. Za chwilę też o incydencie podczas wyborów w Krakowie. Marcin Krzemiński. Niepokojące wieści o stanie zdrowia głowy kościoła. Papież Leon XIV przejdzie operację. Podczas dzisiejszej modlitwy Anioł Pański na placu Świętego Piotra ujawnił, że lekarze wykryli u niego guzek w płucu. O czym więcej Marcin Starzec.
2: Ojciec Święty zdecydował się na to ogłoszenie na zakończenie spotkania z wiernymi. Powiedział, że guzek wykryto podczas niedawnych badań kontrolnych. Dodał, że jest w bardzo początkowej fazie i że lekarze uznali operację za słuszną, więc za ich radą postanowił się jej poddać. Lekarze uważają, że lepiej zachować ostrożność, dlatego za ich radą zdecydowałem się na operację prewencyjnie. Dziękuję Wam za duchowe wsparcie i powierzam się Waszym modlitwom. Ojciec Święty przekazał, że zabieg zaplanowano na najbliższe dni.
1: Zaskakujące słowa Wołodymyra Zełenskiego. Jeśli Rosja zgodzi się na 60 dni całkowitego rozejmu, Ukraina zorganizuje wybory, ogłosił prezydent tego kraju kilkadziesiąt minut temu w amerykańskiej telewizji ABC. Zełenski odpowiedział w ten sposób na wczorajsze słowa Donalda Trumpa, który stwierdził, że najwyższy czas, by Ukraińcy wybrali sobie nowego przywódcę. Jest pierwszy incydent w trakcie drugiej tury przedterminowych wyborów na prezydenta Krakowa. Ktoś miał zniszczyć kilkanaście plakatów wyborczych jednego z kandydatów na osiedlu Złotej Jesieni. Sprawa została zgłoszona na policję, a głosowanie potrwa do 21. Chinka Qin Wenzheng wygrała turniej w Pekinie. W niedzielnym finale tenisowa mistrzyni olimpijska z Paryża pokonała rosyjską tenisistkę Mirę Andrijewą 7-5, 6-4. Dodam, że Iga Świątek w Pekinie zakończyła zmagania na ćwierćfinale. Czterokrotny mistrz świata Holender Max Verstappen z zespołu Red Bull wygrał wyścig Formuły 1 Ho Grand Prix Singapuru, 17. rundę Mistrzostw Świata. Drugi był Monakijczyk Charles Leclerc z Ferrari, a trzeci lider Mistrzostw Świata Włoch Andrea Kimi Antonelli z Mercedesa.

0: Tej pogody życzy sponsor Forest Gorlice, producent wieszaków i akcesoriów kuchennych.
1: Sprawdzamy pogodowe doniesienia synoptyków. Dzisiejszy dzień należy zaliczyć na plus, bo jest to jeden z tych dni, które były cieplejsze. Od poniedziałku chłodniej, bo w granicach 12-13 stopni, a te odczuwalne temperatury będą niżej, bo towarzyszyć nam będą również fronty z kierunku północnego. A to też odczuwalne temperatury będą niżej od wskazywanych przez termometry. Większa część tygodnia z pogodnymi chwilami, natomiast we wtorek i czwartek mogą pojawić się przelotne opady deszczu. We środę będzie bardzo chłodno w nocy, wtedy temperatura spadnie do 2 stopni na plusie, a miejscami mogą nawet pojawić się przygruntowe przymrozki.
0: Dobrej pogody życzy sponsor Forest Gorlice, producent wieszaków i akcesoriów kuchennych.
2: Reklama. Szukasz transportu do Niemiec, Holandii, Belgii? Wybierz Lucas Tour. To firma z 15-letnim doświadczeniem, która przewiezie Cię w komfortowych warunkach dużymi busami. Z nami wyruszysz z Podkarpacia, Małopolski, prosto pod wskazany adres. Oferujemy nowoczesną i komfortową flotę z własnym serwisem marki Renault Master, atrakcyjne ceny doświadczonych kierowców. Wyjazdy z Polski wtorek, czwartek, piątek i sobota w sezonie letnim niedziela, a powroty dnia następnego. Dopasuj podróż do swoich planów i zarezerwuj termin już dziś. Rezerwacje 694 126 933. Lucas Tour. Bezpiecznie i komfortowo z adresu pod adres.
3: Odkryj strefę marek na Allegro i zrób krok w stronę idealnej fryzury z Rowenta. Poznaj Maestria for You, rewolucyjne urządzenie, które suszy, stylizuje i pomaga osiągnąć efekt jak u fryzjera. Kupuj produkty ulubionych marek na Allegro. Aktywny tryb życia, uzupełnienie codziennej diety, utrzymanie dobrego samopoczucia. Czego dziś potrzebuje Twój organizm? W kategorii zdrowie znajdziesz suplementy diety od sprawdzonych producentów, łatwo porównasz ceny i wybierzesz produkty dopasowane do Twoich potrzeb. Jak zakupy w kategorii zdrowie to Allegro. Materiał reklamowy portalu Allegro. Nie jest to reklama produktów leczniczych ani wyrobów medycznych. Suplementy diety to żywność, a nie leki i nie mają właściwości leczniczych.
2: Reklama.
4: Każdą niedzielę po 17:00 retrolista 30 gorących hitów prezentowanych specjalnie dla Ciebie.
5: Przychodzi taki moment, kiedy na antenie Trend Radia pojawia się prawdziwy wehikuł czasu. Ten wehikuł czasu rusza co weekend właśnie po godzinie 17:00. Również dzisiaj bez wyjątku program Retrolista przed nami. A konkretnie będzie to 643. notowanie, w którym witam serdecznie. Łukasz Michnal po tej stronie. Zapraszam właśnie do wspólnej przygody i odświeżania pamięci w rytmie najlepszych hitów minionych lat. A zaczynamy od dwóch numerów. Garcia, Kalimba de Luna i 24/7 Friday Night. No, ci, którzy słuchają nas regularnie od dobrych kilku lat, wiedzą, że to przeboje, które wypadają z listy.
6: Wyloty.

0: Tak, to dla ciebie gra Trendy Radio.
1: Na dobry początek pojawiły się dwa numery, które dzisiaj niestety nie zdołały utrzymać się w ścisłej 30. 643 notowania retrolisty. Gdyby ktoś się spóźnił, to przypominam, Garcia, Kalimba, de Luna i 24/7 Friday Night wybrzmiały przed momentem na 101.9 i 95.2 FM. A kto uzupełni niedobór tych dwóch utworów? No, pierwszą kartę już zdradzam na miejscu 30. Dune, Heaven.
0: 30.

Numer 29, Shy, You Give Me All I Need. Z 30 awansik na miejsce numer 29. A teraz już propozycja sprzed tygodnia, która też dzisiaj debiutuje. Nobody's Diary i Yazoo. 28.

Reklama. Od 19 do 23 października wspólnie zadbajmy o siebie i swoich bliskich. Krośnieński Tydzień Zdrowia Psychicznego to czas profilaktyki oraz wsparcia dla dzieci, rodziców i seniorów. W programie czekają warsztaty edukacyjne, lekcje zdrowego żywienia, konferencja oraz rozmowy ze streetworkerkami w terenie. Skorzystaj z dnia otwartego w DPS przy ulicy Kletówki i SDS przy ulicy Kletówki 7A. Zadanie dofinansowane ze środków województwa podkarpackiego. Zapraszam. Miasto Krosno.

0: listopada. Szczegóły w regulaminie na allegro.pl/smart/loteria.
1: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
2: Jesień na drodze to wyzwanie. Deszcz, mgła, słaba widoczność. A twoja szyba? Czy jest gotowa na takie warunki? W Autoglas wymieniamy szyby, wycieraczki i aplikujemy ceramikę, która poprawia widoczność. Wszystko po to, byś czuł się bezpiecznie w każdą pogodę. Zarezerwuj wizytę na autoglas.pl.
1: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
3: Reklama. Każdą niedzielę po 17:00 Retrolista, 30 gorących hitów prezentowanych specjalnie dla ciebie.
4: 26
3: w górę.

0: 7148 trl.r, potem wykonawca i tytuł utworu, koszt złotówka i 23 grosze. Tak można wejść do zabawy, układać naszą playlistę retrohitów, która pojawia się co weekend właśnie między 17 a 20. No i dzisiaj już sięgam sobie do kolejnego miejsca naszej układanki, a będzie to utwór od Koto, Visitors, spadek z 19.
1: 25 w dół.

0: Rozkochujemy muzycznie w Trendy Radio.
1: Culture Beat to numer 24, Pay No Mind, na miejscu 25 przed tygodniem, a więc jedno oczko awansuje ten utwór, a co dziać się będzie w dalszej części naszego programu? Bądźcie razem z nami. Tutaj Trendy Radio, tutaj Retrolista.
0: 24.
2: W górę.

0: Trend Radio. Twoja fala dobrej energii.
1: Najlepsze hity minionych lat na antenie Trend Radia do godziny 20 i odświeżamy sobie pamięć, przypominamy najlepsze przeboje. No a wśród grona tych hitów ponadczasowych, które zapisano w waszej pamięci, również utwór Do What's Good For Me. To Unlimited awansuje z miejsca 27 i to całkiem nieźle, bo na pozycji numer 23. Później Fun Factory, Prove Your Love i Kaoma Lambada.
0: 23.
2: W górę.

0: Ekspres informacyjny w Trendy Radio. Trendy Radio.
1: Zatrzymano mężczyznę, który miał grozić premierowi. Dron naruszył przestrzeń powietrzną Mołdawii, a Donald Trump zapowiada rosyjsko-ukraiński rozejm energetyczny. Marcin Krzemiński: dziękuję policjantom za szybkie i zdecydowane działanie, napisał w mediach społecznościowych premier. To po informacji, że zatrzymano mężczyznę, który miał grozić i planować atak na Donalda Tuska. Na razie szczegółów brak. Wcześniej przekazywano, że informacja o planowanym zamachu dotyczyła też ministra obrony Władysława Kosiniaka-Kamysza. W związku z tym przed południem w Centrum Antyterrorystycznym Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego odbyło się spotkanie przedstawicieli służb, bo groźba miała być naprawdę poważna.
2: Mówimy o dużym prawdopodobieństwie spełnienia tych groźb.
1: Mówił po naradzie rzecznik ministra koordynatora służb specjalnych Jacek Dobrzyński. Dron nieznanego pochodzenia naruszył przestrzeń powietrzną Mołdawii. Do zdarzenia doszło w nocy. Bezzałogowiec miał spaść i wybuchnąć w pobliżu miasta Anenino i w środkowej części kraju. Nie spowodował ofiar ani strat materialnych. Donald Trump ogłosił tymczasem, że zarówno Rosja, jak i Ukraina zgodziły się na tak zwany rozejm energetyczny. Nie będą atakować swojej infrastruktury krytycznej. Amerykański prezydent napisał o tym na platformie Truth Social i wezwał obie strony, by porozumienia nie zrywały. Z prezydentem Wołodymyrem Zełenskim rozmawiał dziś polski premier. Jestem absolutnie przekonany, że nikt i nic nie zdoła złamać Ukrainy, napisał na platformie X Donald Tusk. Miał też zapewnić Zełenskiego o dalszym wsparciu Polski i Europy dla ukraińskiego narodu. Historyczne odkrycie na budynku w Warszawie. Robotnicy skuwający tynk przy ulicy Puławskiej 48 odkryli znak Polski walczącej z czasów II wojny światowej. O znalezisku został poinformowany konserwator zabytków. Kotwica zostanie wyeksponowana na ścianie budynku i stosownie zabezpieczona.

0: Reklama.
1: Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
2: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
3: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko bagacie.
2: I zrobiła nam super pokój.
3: Mamo, dzięki!
1: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 lat 0% albo 1000 produktów aż do 30% taniej. Tylko w Agacie, tylko do 17 października. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
4: A ty wiesz, że takiej zdrabki jeszcze nie było?
5: Pokaż!
4: Gigalinie. Odkrywasz symbole i szukasz ich w liniach.
5: A ile tych linii?
4: Giga!
5: No to będzie Giga Challenge. Nowa zdrabka Gigalinie czeka na was w punktach Lotto. Do wygrania nawet 740 tysięcy złotych. Dołącz do graczy drapaczy.
0: Reklama. Każdą niedzielę po 17:00 Retrolista. 30 gorących hitów prezentowanych specjalnie dla ciebie.
6: Największe przeboje w rytmie retro na 101.9.95.2 FM. Dzisiaj jakoś ten czas prędko płynie, jesienne wieczory robią się coraz dłuższe, no a ja mam nadzieję, że na waszych twarzach gości uśmiech dzięki muzyce, która brzmi na antenie Trendy Radia. Przed nami już kolejna dziesiątka hitów, bo właśnie pora zagrać przebój oznaczony cyfrą numer 20, a tutaj tu Fabiola i utwór Play This Song. Kolejny przebój, który całkiem nieźle dzisiaj odnotowuje swoją pozycję, bo awansuje z miejsca 24 na 20 właśnie.
7: 20.
8: W górę.

0: Trendy, Małopolska i Podkarpacie.
1: Przeboje retro królują na antenie Trendy Radia. To Retrolista numer 643. Dla naszych stałych radiosłuchaczy, dla tych, którzy może dzisiaj pojawili się po raz pierwszy razem z nami po drugiej stronie radioodbiorników, serdeczne pozdrowienia. No i oczywiście kolejne przeboje w rytmie retro. A wśród tych przebojów, które zagramy już niebawem, na pozycji numer 18, Two Brothers on the Fourth Floor, Wonderful Feeling. Następnie Depeche Mode i przebój Everything Counts.
2: 18.
3: W dół.

0: To są najlepsze hity minionych lat na antenie Trend Radia. Układanka trwa w najlepsze. Dzisiaj też możecie głosować za swoje ulubione hity. Przypomnę, że pod numer 7148 wysyłacie SMS o treści trl.r. Potem wpisujecie wykonawcę i tytuł utworu. Koszt złotówka i 23 grosze. No a na miejscu 16 pojawia się utwór Do You Think I'm Sexy, czyli Entrance i Rod Stewart.
1: 16.
2: W górę.

0: Reklama.
1: Przepraszam, bo to ważne. Słucha nas ktoś, kto idzie na swoje?
2: No ja. Właśnie otwieram firmę.
1: To krótko. Nowoczesne konto firmowe w PKO Banku Polskim. Wchodzisz w apkę, zakładasz konto w promocji i nie płacisz za jego prowadzenie.
2: To tak się da?
1: No ba.
3: Idź na swoje i załóż konto firmowe za 0 zł za prowadzenie. PKO. Twój bank polski. Sprawdź warunki w regulaminie. Konto firmowe za 0 zł na pkobp.pl. / konto firmowe. Konto w promocji otworzysz do 28 lutego 2027 roku.
4: Kiciu, zgadnij, co mam dla ciebie. Odpowiem, że tyle emocji dawno nie drapnęłaś.
5: Już czuję ten dreszczyk i wygraną. Tak sobie myślę, że to musi być nowa.
6: Skąd wiedziałaś, że mówię o zdrapkach?
5: Oj, misiu, ja po prostu lubię drapać i liczę na szybką wygraną.
6: Oj, Kiciu, ale z ciebie drapacz.
5: To choć od razu drapnijmy jakąś zdrapkę.
7: To ja tylko dodam, że wszystkie zdrapki do drapnięcia w punktach Lotto, a do wygrania nawet 1 000 000 zł. Dołącz do graczy drapaczy.
0: Reklama. Każdą niedzielę po 17:00 retrolista 30 gorących hitów prezentowanych specjalnie dla ciebie.
8: Przebój Restless na antenie Trend Radia przed momentem wybrzmiał w pełnym wydaniu. To była pozycja numer 15, więc znajdujemy się aktualnie w połowie stawki, jeśli chodzi o 643 notowanie i odliczanie tegoż premierowego właśnie wydania retrolisty. No a przed nami jeszcze 14 hitów w 30. Będzie też i czas, żeby zapoznać się z propozycjami. No a jeśli chodzi o miejsce 14... to proszę bardzo, Belinda Carlisle i La Luna, spadek z 10.
9: 14. W dół.

0: Sięgamy teraz do twórczości legendy lat 80. Formacja Modern Talking już będzie prezentować utwór Angel's Heart. Może mniej znany, ale widzę, że dalej lubiany. I teraz pytanie, czy to fenomen tego utworu, czy bardziej historyczne wspomnienie właśnie legendy disco lat 80. Modern Talking na 13.
1: 13. W górę.

0: Skyline, Dream in the Night, bez zmian na miejscu 12. A teraz spotkanie znowu z gościem, który już dzisiaj się pojawił, konkretnie na miejscu numer 19. Wtedy mieliśmy okazję posłuchać utworu Prince of Love od DJ-a Sami. No a teraz Sunlight i spadek z 9 na 11.
1: 12.

0: Radio.
1: Trendy Radio.
0: To trendy hity.
1: Wszechczasów.
2: Pierwszą dziesiątkę hitów otwieramy oczywiście od bardzo fajnego przeboju. Kolorowy zawrót głowy. Formacja The Bomb. Mimo upływu lat dalej razem z nami. Proszę bardzo, gramy i wspominamy również legendy polskiej sceny disco dance. 10.

0: Zobaczmy do propozycji, które gdzieś czają się, aby właśnie skraść wasze głosy, bo przecież trzy utwory dzisiaj też się pojawią. Na początek coś po polsku, czyli Reniusis i utwór Ostatni raz.
1: Propozycje.

0: Ekspres informacyjny w Trendy Radio. Trendy Radio.
1: Areszt dla nożowniczki ze szkoły dla dorosłych w Warszawie. Groził nożem, szukał lajków. Znalazła go policja, to w Wielkopolsce. Były wiceminister rolnictwa złożył zawiadomienie w ABW. Chodzi o zarzuty byłych współpracowniczek. Marcin Krzemiński. Sąd aresztował na 3 miesiące 21-latkę, która wczoraj w zespole szkół dla dorosłych przy ulicy Mińskiej w Warszawie zaatakowała nożem 3 osoby. Kobieta usłyszała 5 zarzutów. Odpowie za usiłowanie zabójstwa 3 osób, naruszenie nietykalności cielesnej policjantki i groźby karalne. Kobieta to uczennica stołecznej szkoły. Zaatakowane przez nią 2 17-latki i 24-latka przyjechały złożyć w placówce dokumenty. Jedna z nastolatek trafiła do szpitala z ranami ciętymi przed ramienia. Groził z nożem w ręce szkole w Wielkopolskiej Krobi. Zapowiadał kolejny krwawy piątek na jednym z portali społecznościowych. Sprawcę, jak się okazało, 15-letniego ucznia zespołu szkół ogólnokształcących i zawodowych rozpoznał dyrektor placówki i szybko powiadomił policję.
2: Podczas przeszukania miejsca zamieszkania nieletniego policjanci zabezpieczyli między innymi nóż widoczny na nagraniu, a także laptop i telefon użytkowany przez chłopca. 15-latek przyznał się do opublikowania filmu. Wyjaśnił, że jego celem było zdobycie polubień na TikToku.
1: Mówi komisarz Monika Córyk z gostyńskiej policji. Sprawą zajmie się teraz sąd rodzinny. Poseł Michał Kołodziejczak złożył w łódzkiej ABW zawiadomienie o podejrzeniu popełnienia przestępstwa na jego szkodę. Chodzi o oskarżenia wysunięte pod adresem byłego wiceministra rolnictwa przez byłe współpracownice dotyczące agresywnych zachowań i nakłaniania do zażywania narkotyków. Poseł zapewnia, że wyjaśnienie sprawy to dla niego sprawa priorytetowa. Wczoraj Michał Kołodziejczak ze skutkiem natychmiastowym został zawieszony w prawach członka klubu Koalicji Obywatelskiej. Po tym jak Donald Trump ogłosił energetyczny rozejm między Ukrainą i Rosją, prezydent Wołodymyr Zełenski był zaskoczony, podaje portal Axios. Ukraiński przywódca ma jednak zaakceptować porozumienie, o ile przestrzegać go będzie również Kreml. Po południu amerykański przywódca napisał na swojej platformie społecznościowej, że obie strony zgadzają się na to, by nie atakować swojej infrastruktury krytycznej. Alejandro Dawidowicz-Fokina będzie rywalem Huberta Hurkacza w walce o ćwierćfinał turnieju w Szanghaju. Polak grał z Hiszpanem już 7-krotnie, ale odniósł tylko 2 zwycięstwa.
0: Reklama.
3: Nie słyszycie? Ani deszcz, ani żadna pogoda nie robią na mnie wrażenia, bo mam moją nową, świetną rutynę. Rutinoscorbin Max D3, który wspiera moją odporność dzięki zawartości witaminy D i pomaga zmniejszyć uczucie zmęczenia dzięki witaminie C.
4: Rutinoscorbin Max D3. Suplement diety z maksymalną dzienną ilością witaminy D dla wsparcia odporności. Niezależnie od pogody.
3: Rutinoscorbin Max D3. W tej rutynie jest moja odporność. Dołączysz?
5: Cześć, tu Influencer, ten od cen. Zaoszczędzę Ci dzisiaj trochę czasu i podpowiem, że na Allegro od razu widzisz, ile oszczędzasz. Wybieraj oferty z gwarancją najniższej ceny i kupuj taniej. Sprawdź sam na allegro.pl w zakładce gwarancja najniższej ceny.
0: Reklama.
6: Każdą niedzielę po 17:00 Retro Lista, 30 gorących hitów prezentowanych specjalnie dla Ciebie.
7: Było imprezowo, było przyjemnie, było sympatycznie, a teraz, no, będzie romantycznie. Tak nawet się delikatnie zrymowało, więc proszę zamknąć oczy i, no właśnie, rozmarzyć się przy taktach utworu Take My Breath Away, Berlin, na 9:00. 9:00.

0: No dobra, moi drodzy, tak dla równowagi, żebyśmy nie przysnęli, bo niektórzy jak już przymknęli te oczy, to tak się rozmarzyli, że pewnie no już ucięliby sobie właśnie weekendową drzemkę o tej porze, ale nie, nie, nie. Do godziny 20 mierzymy się z przebojami w ramach 643 notowania retrolisty. A teraz, skoro mieliśmy was troszeczkę rozbudzić z tego romantycznego letargu, pojawi się on, MC Hammer, You Can't Touch This, miejsce 8. Na 7, następnie General Base i Poison.
1: 8.
2: W dół.

0: Twoje trendy hity w Trend Radio.
1: Czas, moi drodzy, na mocno taneczny utwór, który jeszcze mimo upływu lat grany jest na wielu tanecznych parkietach. Zresztą prywatki domowe też często rządzą się swoimi prawami i uwielbiamy wracać do tych sprawdzonych rytmów. Wśród nich wydaje mi się, że ten hit też może królować. Una Paloma Blanca, George Baker Selection to pozycja numer 6 i spadek niestety z miejsca trzeciego.
2: 6. W dół.

0: Piąteczka dzisiaj okupowana przez pana, który zwie się dr Alban. Look Who's Talking, awansik z siódmego.
1: Pięć. W górę.

0: Trendy Radio. Wybijamy trendy brzmienie na 101,9 i 95,2 FM.
1: Co jakiś czas poddaję waszej opinii kolejne przeboje, które ciągle pojawiają się w coraz większej ilości, jeśli chodzi o listę hitów, które właśnie czekają sobie, aby może już za tydzień włączyć się do gry o kolejne miejsca w ścisłej 30. No ale żeby tam wskoczyć, to najpierw trzeba wydostać się ze strefy propozycji. A w tej strefie dzisiaj także Capital Sound, Feel the Rhythm.
0: Propozycje.

0: każdą niedzielę po 17:00 retrolista 30 gorących hitów prezentowanych specjalnie dla Ciebie.
1: Na miejscu czwartym swoją pozycję dzisiaj zachowuje Solid Bass i utwór You Never Know, a już wkrótce zmierzymy się z pierwszą trójką 643 notowania retrolisty. Do 20:00 wszystkie karty odkrywamy i wszystko stanie się jasne. Fajnie, że jesteście tam gdzieś po drugiej stronie radioodbiorników. Dzięki za komentarze, dzięki też za wasze wiadomości, no i też za kolejne propozycje, które spływają także podczas dzisiejszego notowania. 4.

0: Radio 95 i 2FM.
1: Kto słucha nas uważnie, ten wie, że już dzisiaj dwa numery w roli propozycji się pojawiły. Tak dla przypomnienia, Reni Jusis, Ostatni Raz i Capital Sound, Feel the Rhythm. Te utwory już prezentowane były przeze mnie nieco wcześniej. A teraz jeszcze jeden utwór, który dopełni naszej tradycji. No i właśnie Space Master, World of Confusion. To propozycja numer 3, który z tych trzech utworów za tydzień pojawi się w 30. Zależy tylko od was.
2: Propozycje.

0: Proszę bardzo, zaglądamy sobie już na podium. Strefa medalowa otwarta. Nie obronili złotego medalu członkowie grupy Ich Troje. Powiedz spada z pierwszego na trzecie.
1: Trzy.

0: Na miejscu drugim bardzo piękny awansik. Z szóstego na miejsce numer dwa notuje dzisiaj Milk Incorporation i Time.
1: Dwa.
2: W górę.

0: Trendy Radio na dobry wieczór.
1: No i jeśli chodzi o miejsce numer jeden, dzisiaj Mauro Picotto i Proximus zbiera aplauzy, zbiera oklaski, bo to jest właśnie miejsce pierwsze 643 notowania retrolisty. Gramy, a wy koniecznie dajcie głośniej radioodbiorniki.
2: Jeden w górę.

Proszę bardzo, wszystko stało się jasne. Takim oto sposobem miejsce pierwsze zagrane. Mam nadzieję też, że wasi sąsiedzi wiedzą, że Proximus i Mauro Picotto to nasz dzisiejszy numer jeden. No, skoro już sprawdziliście swój system dźwiękowy, to ja na koniec przypomnę, że dzisiaj w pierwszej trójce spadek z miejsca pierwszego, utwór Powiedz i ich troje. Tak wygląda miejsce trzecie. Na pozycji numer dwa Milk Incorporation i Time, awancik z szóstego. No i ten wspomniany przed momentem Mauro Picotto, który z hitem Proximus na czele stawki 643 notowania retrolisty. Łukasz Michtal, dziękuję za uwagę, dziękuję za dzisiejsze spotkanie. No i życzę wam jeszcze miłego wieczoru. Pozostańcie z Trend Radiem.

0: Ekspres informacyjny w Trendy Radio. Trendy Radio.
1: Jeszcze godzinę, przedterminowe wybory prezydenckie w Krakowie. Potem o pogodzie, czy wróci ciepła jesień. Najpierw jednak wrócimy do zatrzymania mężczyzny, który groził zamachem na premiera i ministra obrony. Marcin Krzemiński. Policjanci przeszukują mieszkanie mężczyzny, który miał grozić zamachem na premiera Donalda Tuska i wicepremiera ministra obrony Władysława Kosiniaka-Kamysza. Trwają też czynności z zatrzymanym po południu mężczyzną. Wcześniej, przed południem, odbyła się narada służb w związku z groźbą zamachu. Na rzecznik ministra koordynatora służb specjalnych Jacek Dobrzyński podkreślił, że władze śmiertelnie poważnie potraktowały te doniesienia. Pomoc w śledztwie zaoferowali premier Czech Andrzej Babisz i szef tamtejszego MSZ-u Petr Macinka. To szaleństwo, sytuacja jest znacznie poważniejsza niż wcześniej, skomentowali doniesienia o groźbach czescy politycy. Być może jeszcze tej nocy poznamy nazwisko nowego prezydenta Krakowa. Lokale wyborcze będą czynne jeszcze godzinę do 21:00, ale Miejska Komisja Wyborcza już zapowiada, że tym razem liczenie głosów powinno pójść znacznie sprawniej. Kandydatów jest tylko dwoje, a protokoły sporządzane są elektronicznie, co pozwala wychwycić ewentualne błędy, zauważa przewodniczący komisji Krzysztof Dyl.
2: Taki system informatyczny działa, że nie ma możliwości popełnić zbyt wielu błędów sporządzając ten protokół, no bo to po prostu ten system informatyczny nie przepuści pewnych informacji.
1: Jeśli wszystko zatem pójdzie zgodnie z planem, ostateczny wynik wyborów w Krakowie powinniśmy poznać już około 2-3 w nocy. Jeśli marzniecie, dobre wieści. Na horyzoncie niewielkie ocieplenie, ale do środy raczej pochmurno i wietrznie.
3: Nieco cieplej może zrobić się pod koniec tygodnia, szczególnie właśnie na zachodzie Polski. W piątek temperatura może wzrosnąć do około 17-18 stopni w tamtej części kraju.
1: Mówi synoptyk Hanna Gryczman. Taka pogoda utrzyma się do soboty. Na koniec jeszcze o maksymalnych cenach paliw. Zgodnie z obwieszczeniem ministra energii do jutra włącznie litr benzyny 95 nie może kosztować więcej niż 6,97 zł. Z kolei maksymalna cena oleju napędowego to 8,06 zł. Wtorkowe ceny poznamy około południa.

0: listopada. Szczegóły w regulaminie na allegro.pl/smart/loteria.
1: Kiciu, a? Zgadnij, co mam dla ciebie. Podpowiem, że tyle emocji dawno nie drapnęłaś.
2: Już czuję ten dreszczyk i wygraną. Tak sobie myślę, że to musi być nowa.
3: Skąd wiedziałaś, że mówię o zdrapkach?
2: Oj, misiu, ja po prostu lubię drapać i liczę na szybką wygraną.
3: Oj, Kiciu, ale z ciebie drapacz.
2: To choć od razu drapnijmy jakąś zdrapkę.
4: To ja tylko dodam, że wszystkie zdrapki do drapnięcia w punktach lotto, a do wygrania nawet 1 000 000 zł. Dołącz do graczy drapaczy.
0: Reklama.

0: Powtórka programu Disco Hity.
1: Disco Hity. Najbardziej imprezowy program w Trendy Radio. Największe hity muzyki lat 90. i Disco Polo. Are you ready?

Dzień dobry wieczór, moi mili, witam was bardzo gorąco i serdecznie. Z tej strony kłania się Marcin Rompej. A co to za znak? No chyba doskonale wiecie. Zaczynamy disco, hity w trendy radio. Do samej północy będę tutaj razem z wami i będę grał dla was najlepsze taneczne utwory. No to co, zaczynamy bez zbędnego rozgadywania. Dzisiaj Mr. Dex na dzień dobry w disco hitach Kopciuszek.

Witam serdecznie wszystkich spóźnialskich. Mam nadzieję, że wszystko tam u was dobrze. Straszą dzisiaj przeróżnymi, dziwnymi sytuacjami w szkole. Ja nie jestem tutaj po to, żeby was straszyć. Mam nadzieję, że to jak najszybciej wszystko dojdzie do normy. Jestem po to, żeby stabilizować wasze emocje, a ewentualnie podkręcać jedynie serotoninę i bawić się z wami na całego. No to kolejna muzyczna propozycja już teraz w disco hitach. Blondie, Siła Kobiet.

Są tutaj jacyś grzybiarze? Coś ostatnio nie idzie mi to grzybobranie, słuchajcie. Nie wiem jak u was. Dajcie koniecznie znać na naszym trendy radiowym Facebooku, jak tam wasze zbiory. No ale wiadomo, teraz nie czas na grzyby. Czas na zabawę. No to w takim razie bawimy się dalej. Teraz będziecie bawić się do utworu DJ Alex H. Disco Dance. Lecimy.

0: Ekspres informacyjny w Trendy Radio. Trendy Radio.
1: Jeszcze godzinę, przedterminowe wybory prezydenckie w Krakowie. Potem o pogodzie, czy wróci ciepła jesień. Najpierw jednak wrócimy do zatrzymania mężczyzny, który groził zamachem na premiera i ministra obrony. Marcin Krzemiński. Policjanci przeszukują mieszkanie mężczyzny, który miał grozić zamachem na premiera Donalda Tuska i wicepremiera ministra obrony Władysława Kosiniaka-Kamysza. Trwają też czynności z zatrzymanym po południu mężczyzną. Wcześniej, przed południem, odbyła się narada służb w związku z groźbą zamachu. Na rzecznik ministra koordynatora służb specjalnych Jacek Dobrzyński podkreślił, że władze śmiertelnie poważnie potraktowały te doniesienia. Pomoc w śledztwie zaoferowali premier Czech Andrzej Babiš i szef tamtejszego MSZ-u Petr Macinka. To szaleństwo, sytuacja jest znacznie poważniejsza niż wcześniej, skomentowali doniesienia o groźbach czescy politycy. Być może jeszcze tej nocy poznamy nazwisko nowego prezydenta Krakowa. Lokale wyborcze będą czynne jeszcze godzinę do 21:00, ale Miejska Komisja Wyborcza już zapowiada, że tym razem liczenie głosów powinno pójść znacznie sprawniej. Kandydatów jest tylko dwoje, a protokoły sporządzane są elektronicznie, co pozwala wychwycić ewentualne błędy, zauważa przewodniczący komisji Krzysztof Dyl.
2: Taki system informatyczny działa, że nie ma możliwości popełnić zbyt wielu błędów sporządzając ten protokół, no bo to po prostu ten system informatyczny nie przepuści pewnych informacji.
1: Jeśli wszystko zatem pójdzie zgodnie z planem, ostateczny wynik wyborów w Krakowie powinniśmy poznać już około 2-3 w nocy. Jeśli marzniecie, dobre wieści. Na horyzoncie niewielkie ocieplenie, ale do środy raczej pochmurno i wietrznie.
3: Nieco cieplej może zrobić się pod koniec tygodnia, szczególnie właśnie na zachodzie Polski. W piątek temperatura może wzrosnąć do około 17-18 stopni w tamtej części kraju.
1: Mówi synoptyk Hanna Gryczman. Taka pogoda utrzyma się do soboty. Na koniec jeszcze o maksymalnych cenach paliw. Zgodnie z obwieszczeniem ministra energii do jutra włącznie litr benzyny 95 nie może kosztować więcej niż 6 zł 97 groszy. Z kolei maksymalna cena oleju napędowego to 8 zł 6 groszy. Wtorkowe ceny poznamy około południa.

Temperatury nam trochę spadły pod koniec tygodnia, no ale nie da się ukryć, piękny póki co był ten październik. Mam nadzieję, że jeszcze choć kilka takich cieplejszych dni nas zaszczyci swoją obecnością w tym kalendarzu, ale już nie ma co narzekać. Rzeczywiście ja czuję się rozpieszczony przez ciepełko przez te ostatnie dwa tygodnie, a dzisiaj pięknie leciały liście z drzew. No to zawirujmy w takim razie pośród tych padających liści z Disco Princem. Zatańczmy jeszcze raz.

Lecimy, nie śpimy, moi mili, tu cały czas disco, hity w Trend Radio, cały czas Marcin Rompej, a skoro Marcin Rompej, to zagram wam jakiś również mój utwór. Dziękuję wam ogromnie, bo cały czas dostaję mnóstwo informacji o tym, że jak tylko ta piosenka leci w Trend Radio, to albo dajecie głośniej, albo słuchacie, nawet filmiki dostaję. Dziękuję wam przeogromnie. No to nie pozostaje mi nic innego, jak zagrać mój najnowszy utwór ze specjalną dedykacją dla wszystkich cudownych trendy słuchaczy. Rompej, nie, nie, nie.

Ja tylko szybko przypomnę, 101.9.95.2 FM, nasze pasma radiowe, czyli po prostu jak macie radyjko, no to kręcicie tym pokrętłem albo naciskacie te przyciski, dopóki właśnie na ekranie nie pokaże się jedna z tych dwóch liczb. Przypominam, 101.9.95.2 FM. A jeśli ustawicie te liczby i okaże się, że nie gra tam Trendy Radio, no to znak, że jesteście poza zasięgiem naszych nadajników. I co wtedy? Spokojnie, mamy na to rozwiązanie. Trendyradio.pl wchodzicie i tam macie odtwarzacz, na którym możecie nas słuchać dowoli. Ewentualnie możecie sobie pobrać również aplikację Trendy Radio i tam również nas możecie słuchać. A będzie czego słuchać? Już teraz w disco hitach Jorgus, Nie mów nikomu. To znaczy mówcie wszystkim, gdzie słuchać Trendy Radia.

połowa dzisiejszego wydania już za nami. Ja tylko przypominam, a raczej zapytam teraz, czy są tu jacyś niezdecydowani. Jak tam wasze życiowe decyzje? Czy podejmujecie je dość sprawnie? Czy bujacie się z nimi całymi tygodniami? U mnie ostatnio jest tak średnio z tym, szczerze powiem. Chociaż walczę, żeby rzeczywiście te decyzje podejmować szybciej. No to zagrajmy teraz dla wszystkich niezdecydowanych. After Party, no weź zdecyduj się.

0: Ekspres informacyjny w Trendy Radio. Trendy Radio.
1: Jeszcze godzinę, przedterminowe wybory prezydenckie w Krakowie. Potem o pogodzie, czy wróci ciepła jesień. Najpierw jednak wrócimy do zatrzymania mężczyzny, który groził zamachem na premiera i ministra obrony. Marcin Krzemiński. Policjanci przeszukują mieszkanie mężczyzny, który miał grozić zamachem na premiera Donalda Tuska i wicepremiera ministra obrony Władysława Kosiniaka-Kamysza. Trwają też czynności z zatrzymanym po południu mężczyzną. Wcześniej, przed południem, odbyła się narada służb w związku z groźbą zamachu. Na rzecznik ministra koordynatora służb specjalnych Jacek Dobrzyński podkreślił, że władze śmiertelnie poważnie potraktowały te doniesienia. Pomoc w śledztwie zaoferowali premier Czech Andrzej Babisz i szef tamtejszego MSZ-u Petr Macinka. To szaleństwo, sytuacja jest znacznie poważniejsza niż wcześniej, skomentowali doniesienia o groźbach czescy politycy. Być może jeszcze tej nocy poznamy nazwisko nowego prezydenta Krakowa. Lokale wyborcze będą czynne jeszcze godzinę do 21:00, ale Miejska Komisja Wyborcza już zapowiada, że tym razem liczenie głosów powinno pójść znacznie sprawniej. Kandydatów jest tylko dwoje, a protokoły sporządzane są elektronicznie, co pozwala wychwycić ewentualne błędy, zauważa przewodniczący komisji Krzysztof Dyl.
2: Taki system informatyczny działa, że nie ma możliwości popełnić zbyt wielu błędów, sporządzając ten protokół, no bo to po prostu ten system informatyczny nie przepuści pewnych informacji.
1: Jeśli wszystko zatem pójdzie zgodnie z planem, ostateczny wynik wyborów w Krakowie powinniśmy poznać już około 2-3 w nocy. Jeśli marzniecie, dobre wieści. Na horyzoncie niewielkie ocieplenie, ale do środy raczej pochmurno i wietrznie.
3: Nieco cieplej może zrobić się pod koniec tygodnia, szczególnie właśnie na zachodzie Polski. W piątek temperatura może wzrosnąć do około 17-18 stopni w tamtej części kraju.
1: Mówi synoptyk Hanna Gryczman. Taka pogoda utrzyma się do soboty. Na koniec jeszcze o maksymalnych cenach paliw. Zgodnie z obwieszczeniem ministra energii do jutra włącznie litr benzyny 95 nie może kosztować więcej niż 6,97 zł. Z kolei maksymalna cena oleju napędowego to 8,06 zł. Wtorkowe ceny poznamy około południa.
4: Trendy Radio. Wybijamy trendy brzmienia w regionie.

Teraz będzie bardzo biesiadnie w Disco Hitach. Cały czas jestem tutaj razem z wami. Połowa dzisiejszego wydania już dawno za nami. Także jak ktoś czuje, że jeszcze potrzebuje naprawdę sporej dawki muzyki, żeby zostać zaspokojonym muzycznie, no to jestem do waszej dyspozycji do samej północy. Także bawcie się na całego. A będzie do czego? Teraz w Disco Hitach coś szybszego. Magic Band, moi drodzy. Ale ty jesteś słodka.

Moi mili, ja cały czas sprawdzam obecność na naszym disco hitowym trendy radiowym Facebooku, także wbijajcie na trendy radio na Facebooka. Jak jeszcze nie polubiliście, no to jest dobra okazja, żeby zostawić tam swoją łapkę i dać znaka, że jesteście razem z nami. A kto z nami? No to oczywiście mam nadzieję, że bawimy się cały czas. A teraz kolejna propozycja z polskiego disco, moi drodzy. No bo co, prosicie o polskie disco? No to my polskie disco gramy. Awangardę teraz w disco hitach, tak już na zawsze.

północ powoli coraz bliżej, no to najwyższa pora na gwiazdy z najwyższej półki, no bo nie da się inaczej powiedzieć o królowej polskiego disco. Wciąż koncertuje, wciąż świetnie się trzyma. Mówię oczywiście o Szazy, moi drodzy. Dajcie znać, który utwór Szazy najmilej wspominacie, najwięcej macie z nim wspomnień. Oczywiście gdzie? Na naszym Trendy Radiowym Facebooku. Czekam na takie wasze zwierzenia. Szaza teraz w disco hitach. Co

Kilka utworów temu była królowa disco, czyli Shaza, no to teraz pora na króla disco, który zresztą sam w podobnym okresie co Shaza zaczynał swoje granie i do dzisiaj tą koronę wciąż na głowie trzyma, moi drodzy. Myślę, że doskonale wiecie, o kim teraz mówię, czy oczywiście o Zenku Martyniuku, czyli liderowi zespołu Akcent. No i teraz właśnie zagramy jeden z jego utworów, Zenek Martyniuk, Ostatni raz.

No i stało się, moi mili, dotarliśmy do końca dzisiejszego wydania Disco Hitów Trendy Radio. Z całego serca chciałbym wam podziękować. Mówił do was Marcin Rompej. Przypominam, w Disco Hitach słyszymy się w każdy piątek po 21. Pewnie zapytacie, gdzie? Myślę, że nie zapytacie, bo doskonale wiecie, ale dla tych, którzy już może coś tak trudniej kontaktują, oczywiście w Trendy Radio, moi drodzy, 101.9, 95 i 2 FM. Dziękuję wam bardzo, śpijcie dobrze, ale to dopiero oczywiście po tym ostatnim utworze, a będzie to Pulse Driver z Pinballem, Dancing with the Tears in My Eyes. Dziękuję wam jeszcze raz, Marcin Rompej, trzymajcie się, hej!

0: Trendy Radio. Wybijamy trendy brzmienie na 101,9 i 95,2 FM.
1: One United Nation. I share every little thing I own.